0: mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja,

swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się w naszej audycji na temacie, który nigdy jeszcze nie gościł w Obrazach z historii Kościoła. Mianowicie kobieta w Biblii i kobieta w pierwotnym Kościele, tym, który znamy jeszcze z kart Ewangelii, z kart Dziejów Apostolskich. Moim i Państwa gościem jest przewodnik, a w zasadzie przewodniczka po tych niełatwych sprawach, czyli siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic

Moim i Państwa gościem jest przewodnik, a w zasadzie przewodniczka po tych niełatwych sprawach, czyli siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic

0: I ten temat, kobieta w Biblii, kobieta w Kościele, nie jest tematem łatwym. Zgodzi się ze mną siostra? Nie jest to w każdym razie temat, o którym można w dwóch zdaniach zamknąć.
1: Nie jest łatwy, bo samo Pismo Święte nie jest rzeczywistością łatwą. Nie możemy Pisma Świętego czytać tak, jak każdej pierwszej lepszej książki. Musimy się w jakiś sposób do tego przygotować. A zatem obraz kobiety, który jest obecny na kartach Pisma Świętego, również jest obrazem szczególnym.
0: Zatrzymałbym się tutaj przy tym zdaniu, które siostra powiedziała o tym, że Biblia nie jest taką książką jak każda inna. Oczywiście nie miejsce tu, a zwłaszcza nie czas na to, żebyśmy całe to zdanie rozwinęli, ale żeby trochę przybliżyć to, co siostra powiedziała naszym słuchaczom, że nie jest taką samą książką jak inną i nie można jej sobie tak czytać do poduszki, nazwijmy jak dobry kryminał czy jakieś romansidło.
1: Czytając Pismo Święte, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, tak żeby się nie rozwodzić tak za bardzo, na dwie kwestie. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę, że dzieli nas od rzeczywistości opisywanych tam historii bardzo długi okres czasu. A zatem mamy różnicę czasową, historyczną, również kulturową i obyczajową. Druga kwestia to przede wszystkim cel, w jakim powstało Pismo Święte. Nie jest to po prostu jakaś książka, która zawiera jakieś historyczne tylko przekazy, opowiadania, dzieje różnych osób. Chociaż tak, patrząc na Pismo Święte, może nam się tak wydawać.
0: Bo takie elementy tam są.
1: Oczywiście, są tam obecne. Ale celem Pisma Świętego jest przede wszystkim ukazanie więzi człowieka z Bogiem. A zatem autorzy biblijni skupili się przede wszystkim na tym, żeby pokazać, w jaki sposób Bóg wkracza w historię człowieka i w jaki sposób człowiek go rozpoznaje, lepiej lub gorzej, odpowiada na Boże zaproszenie, lepiej lub gorzej i co z tego wynika.
0: Krótko mówiąc, możemy popełnić mnóstwo błędów, próbując odczytywać, no większość z nas czyta oczywiście tłumaczenia biblijne, bo to jeszcze kolejna sprawa, język, ten
1: tak,
0: język
1: oczywiście
0: pierwotny. Domyślam się, że znaczna część naszych słuchaczy no ani po hebrajsku, ani po aramejsku, ani po grecku, w grece koine, zbyt płynnie się nie posługuje, stąd korzystamy wszyscy siłą rzeczy z tłumaczenia, to jest dodatkowy jeszcze element, który nam może ten obraz zaburzyć, ale do czego zmierzam? Możemy popełnić mnóstwo bardzo poważnych błędów, tak, czytając jakiś fragment Biblii, jakiś opis, jakieś słowa wygłoszone przez którąś z biblijnych postaci. I myślę, że powinniśmy to pamiętać, kiedy będziemy dzisiaj w naszym spotkaniu zastanawiać się nad ową rolą kobiety i mężczyzny. Ci ludzie, którzy to pisali, tak jak zrozumiałem z tego, co siostra mówiła, spisywali, najpierw powtarzali, a potem dopiero spisywali te fragmenty Biblii, bo pismo to powstawało przez długie stulecia, oni kierowali się czym innym niż my obecnie. Mamy Księgę Rodzaju, Genezis, i mamy tam opis stworzenia ludzi. Tak naprawdę dwa opisy, o czym mało kto pamięta. I ten opis, wydaje się, że przez długie stulecia był źródłem wielu nieporozumień w stosunkach damsko-męskich i w ogóle w stosunku najpierw ludu wybranego, potem kościoła do kobiety. No bo najpierw zostaje stworzony Adam, czyli po prostu mężczyzna. I z jego żebra zostaje stworzona kobieta, co wielu interpretatorów późniejszych, biblijnych, odczytegłość kobiety, że ona została wtórnie stworzona. Dzisiejsi biolodzy śmieją się z tego, mówią, że jeśli w ogóle o jakiejś wtórności można mówić, to dokładnie odwrotnej.
1: Otóż pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju ma też swój specyficzny charakter. Te rozdziały opowiadają nam historię początków, bo w pewnym momencie naród biblijnego Izraela zaczął sobie zadawać, tak jak i wszystkie dawne ludy starożytne, zaczął sobie zadawać pytanie o to, skąd się wziął świat, człowiek, skąd się wzięło zło, skąd się wzięły różne grupy, różne nacje, wrogość na świecie, różne podziały, skąd zapoczątkowane są różne ludy i na bazie różnych tradycji, opowiadań, oczywiście też oświeconych z wysoka światłem Ducha Świętego, powstały te opowiadania, a wśród nich właśnie dwa opisy stworzenia. I tak jak ten pierwszy opis stworzenia, w którym czytamy o wspaniałym, jest to wspaniały hymn na cześć Boga Stwórcy, który nam przedstawia oczywiście w symboliczny sposób stworzenie świata i człowieka podczas sześciu dni stworzenia. Siódmy dzień jest tym dniem odpoczynku. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z pewną symboliką, która była też ważna dla Judejczyków przebywających na wygnaniu, pozbawionych świątyni. Dla nich ten siódmy dzień, dzień odpoczynku, to było przeżywanie ich zjednoczenia z Bogiem na obczyźni. Dlatego tak bardzo mocno podkreślali, że to przeżywanie tego spotkania z Bogiem rozpoczęło się już gdzie? W ogrodzie Eden, wtedy, kiedy człowiek został stworzony. I ten pierwszy opis stworzenia, on nam podkreśla bardzo ważną rzecz, że Bóg w tym ostatnim momencie stwarzania stworzył swoje najwspanialsze dzieło, to, które nazwał, że jest bardzo dobre. Wszystkie inne dzieła stworzenia były dobre, natomiast to ostatnie jest bardzo dobre i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go mężczyzną i kobietą. I to jest niesamowicie ważne stwierdzenie, bo tutaj autor biblijny odnosi się w tych swoich słowach do innych stwierdzeń starożytnych, które również w opowiadaniach o stworzeniu człowieka, szczególnie w kulturze asyryjskiej czy babilońskiej, były zamieszczane. I w tych opisach jedynie król, władca, panujący był stworzony na obraz Boga czy bóstwa. A tutaj zobaczmy, w opisie biblijnym, izraelskim następuje niesamowita rewolucja. Nie tylko każdy człowiek jest obrazem samego Boga, ale i mężczyzna, i kobieta w równym stopniu. Więc opis ten był czymś niesamowitym z punktu widzenia ówczesnej kultury, która była kulturą bardzo mocno oczywiście zdominowaną przez mężczyzn. Oni rządzili ówczesnym światem. O tym wszyscy doskonale wiemy. Także to jest pierwszy opis stworzenia, który nam tylko podkreśla tę niesamowitą godność człowieka.
0: Ludzi jako całego gatunku,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Oczywiście, i mężczyznę, i kobietę. Natomiast drugi opis stworzenia, bo myślę, że to nas bardziej interesuje.
0: Bo to prawie wszyscy kojarzą. Tak. Właśnie ten drugi opis, ten jest, z tym żebrem.
1: To żebro właśnie tak tu wszystkich bardzo mocno porusza. Otóż jest to opis bardzo mocno antropomorficzny, a zatem to stworzenie człowieka jest przedstawione za pomocą ludzkich kategorii. Bóg początkowo jest takim garncarzem, możemy powiedzieć.
0: Demiurgiem
1: takim. Tak, takim rzeźbiarzem, który bierze glinę, bierze proch ziemi i lepi człowieka. I to jest mężczyzna tutaj ulepiony właśnie jak takie gliniane naczynie z prochu ziemi. I oczywiście to też nam ukazuje fakt, iż człowiek jest bardzo mocno złączony z ziemią. Człowiek jest też częścią tej materii, która go otacza.
0: No właśnie, wpadnę tu na chwilę w słowo. Czy to nie jest od razu zasygnalizowanie na samym początku Księgi Rodzaju, że człowiek nie jest duszą uwięzioną w plugawej materii, tylko człowiek składa się z materii.
1: Oczywiście.
0: Nie tak, jak twierdzili gnostycy, tak, że
1: nie,
0: to jest uwięziona dusza.
1: Ta myśl gnostycka
0: nie.
1: Jest zupełnie obca Biblii hebrajskiej i semickiemu sposobowi myślenia, gdyż człowiek w Starym Testamencie był postrzegany jako całość, jako jedność, jako właśnie ta materia ożywiona tchnieniem Bożego życia. Bóg oczywiście udziela życia tej materii. Bez Bożego tchnienia człowiek nie istnieje.
0: To będzie dalej glina.
1: Dalej glina, oczywiście. Ona musi tak jakby przejść to ukształtowanie w Bożych rękach. A zatem mamy właśnie ten związek człowieka z materią, ten człowiek, zresztą tu jest też taka ciekawa gra słów w języku hebrajskim, to

0: słowo, to imię Adam dla nas oczywiście jest to imię własne, natomiast w języku hebrajskim oznacza kogoś właśnie uczynionego z ziemi. Adama to jest ziemia, a zatem Adam, ha Adam to jest ziemianin. Ziemia jeszcze na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu miała taki bardziej kolor czerwonawy, brunatny, przypominała więc skórę opalonego człowieka, opalonego słońcem człowieka, a zatem to wszystko jakoś współbrzmiało. Właśnie ten człowiek wzięty z ziemi, ten ziemianin zostaje ożywiony Bożym tchnieniem. No i mamy właśnie tutaj stworzonego tego pierwszego człowieczka i Pan Bóg od samego początku odkrywa i widzi, on doskonale wie, że człowiek jest powołany, jest stworzony, ponieważ jest dziełem Boga. Bóg jest wspólnotą osób. Oczywiście Stary Testament nam jeszcze tego nie objawia. Dopiero odkrywamy to w Ewangelii, że Bóg to wspólnota osób, a zatem jeżeli człowiek jest stworzony przez Boga, jest jego dziełem, również potrzebuje wspólnoty. Potrzebuje komunikacji i kontaktu z innymi. I w tym drugim opisie Pan Bóg najpierw przyprowadza do mężczyzny różne stworzenia, różne zwierzęta. Możemy sobie zadać pytanie, no w jakim celu? Czy Bóg myśli, iż człowiek właśnie stworzy tutaj jakąś wspólnotę z tymi zwierzętami? Otóż Bóg doskonale wie, że tak nie będzie, ale chce tak jakby, aby Adam, żeby ten pierwszy człowiek
1: sam
0: się przekonał, że on niejako poznaje te wszystkie stworzenia, bo nadać imię to znaczy poznać, a nawet też zdominować, mieć jakąś władzę też, ale również troszczyć się o to stworzenie, bo powierzenie człowiekowi świata to oznacza również, że człowiek ma się troszczyć o ten świat mu jest podarowany, aby człowiek ten świat rozwijał, go upiększał, a nie niszczył i w tym momencie mężczyzna przekonuje się, że to jest nie to, że jest, to jest rzecz niesamowita, w tym cudownym ogrodzie Eden, jakieś niesamowite, śmiertelne niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi. Jest to rzecz niezwykła. Jest doskonały świat, jest Bóg, jest piękne stworzenie i jest jakieś wielkie zagrożenie. I tym zagrożeniem jest samotność. Dlatego Bóg stwierdza bardzo uroczyście w tym opisie, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Właśnie jest potrzebna pomoc. I tutaj to słowo też może być tak bardzo niewłaściwie rozumiane, bo nam się kojarzy, no pomoc, no to
1: do
0: jakaś...
1: pracy.
0: Tak, pomoc domowa, tak. Jakaś służąca, jakaś pokojówka, coś musi zrobić właśnie dla nas. Zazwyczaj nam się kojarzy, że pomaga ten, który no, tak jakby no, nie jest samodzielny, jakiś jest bardzo biedny i właśnie tutaj idzie na usługi kogoś innego. Otóż w kontekście Starego Testamentu jest zupełnie inaczej. Hebrajskie słowo ezer, które jest tutaj użyte, ono w bardzo wielu tekstach hebrajskich, ono się odnosi do samego Boga. To Bóg jest ezer człowieka. W jakim kontekście? W takim, kiedy ocala człowieka od śmierci, kiedy ocala go od straszliwego jakiegoś niebezpieczeństwa, które mu zagraża i Bóg go ratuje. Jakby to są takie sytuacje, jeżeli byśmy sobie te teksty porównali, człowiek już po prostu jest na granicy życia i śmierci. I nagle pojawia się Bóg i ratuje go, jest tym ezer, jest tą pomocą, która się pojawia w jego życiu. I o taką właśnie pomoc chodzi. A zatem w tym kontekście to ten, kto pomaga zaskakująco, jest silniejszym od tego, który tę pomoc otrzymuje. I tu jest właśnie rozwiązanie tej niesamowitej zagadki, która może, ten tekst wydaje nam się taki trochę antyfeministyczny, ale wręcz przeciwnie. On pokazuje niesamowitą wartość tego ostatniego dzieła Boga. I żeby to dzieło właśnie było w odpowiedni sposób wykonane, Bóg znów podejmuje pewne kroki opisane przez autora biblijnego też bardzo symbolicznie. Usypia Adama, mężczyzna zostaje uśpiony, zapada w sen. Ten sen też symbolizuje śmierć, rzeczywistość śmierci. Tak jakby pokazuje, że aby otworzyć się tak do końca na relację z drugim człowiekiem, też niejako trzeba umrzeć samemu sobie, zapomnieć o sobie. I tekst biblijny nam tutaj mówi, iż Bóg wyjmuje coś z boku Adama. My to tłumaczymy jako żebro. Hebrajskie słowo cela oznacza zarówno żebro, i bok. I tutaj też zastanawiam się, dlaczego akurat żebro? Dlaczego nie inna część ciała? Na tym się zastanawiali już rabini żydowscy i oni powiedzieli, Bóg nie stworzył kobiety z głowy, aby za bardzo się nie wynosiła, ale nie stworzył też ze stóp mężczyzny, aby on nią nie pogardzał i nie pomiatał. Stworzył Bóg natomiast kobietę z żebra mężczyzny,

0: żebro jest to ta część ciała, która jest najbliżej serca mężczyzny. Po to, aby ona chroniła to jego serce, tak jak żebro chroni nasze serce w klatce piersiowej, tak samo kobieta jest strażniczką miłości i niejako chroni mężczyznę przed tym największym śmiertelnym zagrożeniem, o którym mówiliśmy przed chwilą, a mianowicie przed śmiercią samotności. Samotność, ja nie mówię tutaj o tej samotności chcianej, pozytywnej, ponieważ o takiej też w Biblii czytamy, że człowiek czasami się oddala od innych, aby bardziej słuchać Boga.
1: Dokonać jakiejś przemiany wewnętrznej.
0: Żeby wsłuchiwać się bardziej w swoje serce, żeby czegoś dokonać. To jest ta samotność pozytywna, która następnie prowadzi też do innych, zbliża do Boga i do ludzi, ale jest też samotność negatywna, taka, która sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy, żyje w poczuciu jakiegoś takiego niespełnienia, tragizmu swojego życia, ponieważ ta pełnia i szczęście człowieka, ono może być tylko znalezione w relacji do innych. I właśnie tutaj dochodzi do tego niesamowitego spotkania, do tej konfrontacji, gdzie naprzeciwko mężczyzn zostaje postawiona kobieta jako ta, która jest równa jemu w godności, jest taka sama jak on, ale jednocześnie inna, różni się na wielu płaszczyznach, no przede wszystkim na tej płaszczyźnie płciowej, różni się od mężczyzny, ale po to, żeby razem z mężczyzną tworzyć też pewną całość. I o tej całości mówi nam dalej Księga Rodzaju, bo Bóg wzywa i powołuje mężczyznę i kobietę do tego, aby byli dla siebie nawzajem, aby stanowili wręcz jedno ciało, taką jedność, takie zespolenie, że praktycznie potem tego organizmu zespolonego już nie można rozdzielić bez niszczenia go. To jest tak jakby, no nie wiem, chcieć uciąć komuś rękę i no nie da się, żeby to nie krwawiło. Więc tutaj w tym zamyśle Bożym to jest taka jedność, która daje jednocześnie życie. Mężczyzna i kobieta tutaj się uzupełniają między sobą na różnych płaszczyznach, dopełniają, a jednocześnie stają się otwarci na też no, przekazywanie życia, narodzenie potomstwa i to też jest tym jednym z zadań, które stoi przed mężczyzną i kobietą jako całością.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o kobietach w Biblii, o tym, jaką rolę Bóg kobiecie wyznaczył. Byliśmy już przy stworzeniu, przy samym akcie stworzenia ludzi, tak? Bo to nie jest stworzenie człowieka, tylko ludzi od razu, jak tutaj nam siostra powiedziała. I od razu pobłogosławienie ludzi, czyli i kobiety, i mężczyzny. Z Księgą Rodzaju wiąże się jeszcze drugi bardzo ważny element, który też przez całe stulecia, jak nie tysiąclecia, bywał źródłem kontrowersji, nieporozumień, czyli kuszenie. Kuszenie i zwiedzenie. Chyba wszyscy znają ten opis. Wąż, który później zostaje utożsamiany z szatanem, namawia Ewę do zjedzenia, wszyscy mówią jabłka, no tak naprawdę nie wiemy, jakiegoś owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego. Ewa ulega, co więcej, podaje ten owoc swemu mężowi. No i później następuje tragedia, wypędzenie ludzi z raju, upadek, ten pierwszy upadek. I przez długi czas patrzono na to, no że właśnie ten grzech przyszedł poprzez Ewę. Ten pierwszy bunt, pierwsze nieposłuszeństwo, że no tak jak na wojnie, wybiera się zawsze słabszą jednostkę przeciwnika, żeby ją zaatakować, tak tutaj szatan wybrał słabsze ogniwo w ludzkości, żeby zaatakować. Jak to było z tym kuszeniem?
0: No właśnie, wydaje mi się, że zupełnie odwrotnie niż tak się przypuszcza. To kuszenie oczywiście jest rzeczywistością bardzo tajemniczą, ponieważ nikt w tej sytuacji nie był, nie wiedział, na czym też polegała dokładnie ta próba. Stąd też cała ta historia, to zdarzenie jest opowiedziane znów w symboliczny sposób. Człowiek jest stworzony wolnym. I ta wolność polega na tym, że on może wybrać w różne strony. Nas to może dzisiaj bardzo dziwić, no jak to człowiek wybiera zło? Ale właśnie tak się stało. Dlaczego?
1: Może.
0: Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, to jest niesamowita charakterystyka miłości Boga, która w ogóle jest charakterystyką miłości, że miłość, prawdziwa miłość, nigdy nie stosuje presji. Nawet ku dobremu. To znaczy daje taką pełną, totalną wolność i wydaje mi się, że chyba każdy z nas, każdy człowiek też chciałby być kochany z wolnego wyboru, a nie pod przymusem. I tak samo, zupełnie tak samo jest w przypadku Boga. On chce, abyśmy go wybrali. I do takiej próby, tak przynajmniej tak to nam opisuje autor biblijny, przed taką próbą stanęli pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Mieli wszystko, mieli dar pięknego ogrodu, pięknego życia, mieli siebie nawzajem, byli kochani przez Boga, ale jednocześnie Bóg postawił przed nimi też pewne wymagania. To znaczy została ustawiona pewna właściwa hierarchia. To znaczy Bóg jest Bogiem i to On wie najlepiej, co jest dobre, a co jest złe, bo człowiek jest człowiekiem, czyli jest stworzeniem. I na czym polegała ta pierwsza pokusa? My ją oczywiście łączymy zawsze z tym owocem, czy to było jabłko, czy jakieś inne drzewo, nie wiadomo. To jest oczywiście pewien symbol, który nam mówi o rzeczywistości wyboru człowieka i człowiek albo wybiera to, że jest zależny od Boga, że przyjmuje i wierzy w to, że Bóg chce dla niego dobra i to, co Bóg tak jakby, co mu zleca, jest dla niego dobre, albo stwierdza nie. Ja będę sam decydował o tym, co jest dobre, co jest złe, czyli chcę zająć miejsce Boga. I to jest istota pierwszej pokusy, która właściwie jest źródłem, jest istotą wszystkich ludzkich grzechów od Adama i Ewy do ostatniego człowieka na ziemi. Także tutaj mamy w tym opisie taki paradygmat pokusy i grzechu, praktycznie trwa nieprzerwanie, kiedy to człowiek daje się przekonać, że Bóg chce dla niego czegoś złego, że Bóg go ogranicza, że prawo, które Bóg mu daje, nie będziesz spożywał z drzewa poznania dobra i zła, czyli wyznaczanie, co jest dobre, a co złe, to należy do Boga, a nie do człowieka. Człowiek sobie zaczyna tłumaczyć, że jest to uderzenie w jego wolność. I od tego praktycznie zaczyna się każdy grzech i każda tragedia człowieka. Ale może wróćmy do tej kwestii kobiety, bo to chyba nas najbardziej interesuje. Otóż ja bym przedstawiła tę rzeczywistość w zupełnie innym wymiarze. Otóż ten tekst powstaje wtedy, kiedy oczywiście w całym starożytnym świecie kobiety podlegają mężczyznom. Kobieta zawsze była zależna od mężczyzny, od ojca czy braci, od męża, potem od synów. I tak jak czytamy z różnych ksiąg Starego Testamentu, szczególnie w Pięcioksięgu, widzimy, że praktycznie każda rzecz ważna w jej życiu musiała być zaaprobowana przez mężczyznę. Więc z tą wolnością kobiety było więc bardzo różnie. I zobaczmy, jakie też, no do jakiej niesamowitej rzeczywistości dochodzi tutaj. Kobieta jest kuszona jako pierwsza i ona podejmuje tę decyzję jako wolny człowiek. Ja tak myślę, że to było intencją autora biblijnego. Bo gdyby pierwszy tę decyzję podjął mężczyzna, jego żona nie miałaby już żadnego wyboru. Musiałaby po prostu zrobić to, co jej mąż każe. No to rzeczą zupełnie oczywistą. A zatem nie moglibyśmy tutaj mówić o rzeczywistości grzechu, ponieważ grzech wymaga całkowicie wolnej, nieprzymuszonej woli do uczynienia właśnie tego, co chce się uczynić. Żaden przymus tutaj nie wchodzi więc w grę. A tym zobaczmy. Autor biblijny chce nam pokazać, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta bardzo świadomie i dobrowolnie przystali na to, co im proponował kusiciel. Zatem znów jakby podkreślenie również wolności wyboru kobiety. Oczywiście potem w całej tradycji już żydowskiej, izraelskiej narosły takie przeświadczenia i przekonania, że wszystkiemu winna jest kobieta, że kobieta jest też takim, można powiedzieć, ucieleśnieniem kuszenia. Może często sprowadza właśnie też mężczyznę na złe drogi. Mamy też liczne teksty w Starym Testamencie, pouczające teksty, chociażby w Księdze Przysłów, czy w Księdze Syracydesa, które nam dają przestrogi przed kobietami, które mogą mężczyznę zwieść na złe drogi, mogą wręcz doprowadzić go do no, jakiegoś wielkiego upadku i gdzieś taki obraz oczywiście się utrwalił. Ale tutaj myślę, że możemy też na ten tekst popatrzeć zupełnie inaczej.

0: A mianowicie właśnie z punktu widzenia wolnego wyboru, który podejmuje kobieta, zanim jeszcze tę decyzję podejmie jej mąż.
1: Tutaj chciałbym powiedzieć coś, co mnie się od bardzo dawna nasuwa, ilekroć słyszę ten opis, bądź czytam ten opis. Ja nigdy nie odnosiłem takiego wrażenia, że to właśnie zło przychodzi poprzez kobietę, bo ona pierwsza uległa kuszeniu węża, a mężczyzna to właściwie taki bezradny w tym wszystkim, tak się dał wciągnąć. Ja miałem inne, mówię to jako facet, jako mężczyzna, miałem zupełnie inne wrażenie. Otóż jest to pierwszy w historii opis, tak, w historii biblijnej, kiedy to facet tchórzy, ponieważ na pytanie Boga, tak, co zrobiłeś, Adamie, czy jadłeś owoc, którego ci zabroniłem, on zamiast powiedzieć, no tak, tak, to ona mnie do tego namówiła, tak? Co jest prawdą, bo namówiła, natomiast jest to taka próba zrzucenia odpowiedzialności. Coś, co później w Starym Testamencie, i nie tylko w Starym Testamencie, no generalnie w naszej kulturze, stara się raczej wymagać od mężczyzn odwagi i brania odpowiedzialności na siebie. Natomiast tutaj Adam od razu, pierwsza niejako intencjonalna reakcja jego, jest to próba zrzucenia odpowiedzialności z siebie na swoją żonę, na swoją kobietę. I przyznam, że dla mnie ten aspekt całego tego mitycznego opisu był zawsze dość ważny i taki, no trudno powiedzieć wstydliwy, tak, bo ja się za Adama nie wstydzę, ale zastanawia mnie, że przez wiele stuleci mało który egzegeta biblijny zwraca uwagę właśnie na to, że to jest pierwszy przykład męskiego tchórzostwa, którym też w jakiś sposób większy czy mniejszy jesteśmy, no my, panowie, albo w ogóle szerzej, my, ludzie, bo dotyczy to chyba wszystkich, obciążeni, że łatwiej jest przerzucić, winni są inni niż my. No ale doszło do tej tragedii.
0: Właśnie to jest, o czym tutaj mówimy, to jest właśnie obraz, też bardzo taki dobitny i wyrazisty obraz, co czyni grzech z człowiekiem, ponieważ jeżeli sobie czytamy ten tekst w kontekście wcześniejszych wydarzeń, a zatem czytamy o tym pierwotnym szczęściu człowieka i o szczęściu, które wynikało z relacji między Adamem i Ewą, między mężczyzną i kobietą, to autor biblijny nam mówi właśnie po tym opisie, po stworzeniu kobiety, że oni nie czuli nawzajem wobec siebie wstydu. Znaczy, nie czuli żadnego zagrożenia. Wstyd się wiąże z jakimś lękiem, z zagrożeniem, z niepewnością. Kiedy człowiek się czuje zagrożony, boi się, czuje, że będzie skrzywdzony, wtedy właśnie lęka się, czy wstydzi, czy ukrywa. Przed grzechem czegoś takiego nie było. Mężczyzna i kobieta, oni byli tak dla siebie, byli razem ze sobą w całkowitej przejrzystości, takim pełnym zaufaniu. Natomiast pierwsza rzeczywistość, która się pojawia po grzechu, to jest lęk, to jest wstyd i to jest niechęć do siebie nawzajem. To jest właśnie ten owoc odrzucenia Boga. Odrzucenie Boga, ono zawsze będzie gdzieś uderzać w człowieka i w jego relacje z innymi. To w sposób taki bardzo mocny, dobitny ten tekst nam ukazuje, więc człowiek od razu się ukrywa przed Bogiem, Bóg się staje dla niego wrogiem, oni nie chcą z Bogiem rozmawiać i wstydzą się siebie nawzajem. Właśnie już te przepaski przysłowiowe są tutaj splatane. Nie ma już tego poczucia bezpieczeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą. I kolejny właśnie ten element to jest ta szukanie winnych tej sytuacji. A zatem ta kobieta, która była tak ukochana, była źródłem zachwytu dla mężczyzny jeszcze kilka wersetów wcześniej, teraz właśnie staje się winna i tak jakby Adam chciał tutaj Panu Bogu powiedzieć, zabij ją. Niech ona poniesie karę za to, co się stało.
1: To nie ja.
0: To ona, a właśnie tutaj Ewa dalej próbuje też jakoś wybrnąć z sytuacji. To nie ja, to wąż, więc ktoś tutaj musi być winny.
1: Zrzucanie
0: odpowiedzialności. Oczywiście wąż jest jak najbardziej winnym w tej sytuacji. On ją zainicjował, ale ponieważ mężczyzna i kobieta podjęli w sposób wolny
1: decyzję.
0: Mogli tego nie zrobić, a więc podlegają pewnym konsekwencjom. Ta rzeczywistość, w której żyli do tej pory, już się zmienia. I autorzy biblijni w taki bardzo też symboliczny sposób dalej pokazują te skutki grzechu. Dla mężczyzny to będzie trud, pracy, zdobywania pożywienia, właśnie ten mężczyzna ulepiony z prochu ziemi, z tej gliny, ten ziemianin, on w oczach autorów biblijnych się bardzo mocno wiązał z rzeczywistością pracy, nie pracy na roli, pracy, która miała na celu

0: utrzymanie człowieka. W Edenie przed grzechem człowiek też miał pracować, ale tak przynajmniej to interpretowali ojcowie Kościoła, ta praca nie sprawiała żadnego trudu. Od momentu grzechu praca zaczyna człowiekowi przynosić jakiś trud, zmęczenie, utrudzenie, a czasami wręcz no, nie przynosi takich efektów, jakby człowiek sobie tego życzył.
1: Tam są te ciernie, tak, te ciernie, które zarastają
0: i te osty,
1: pola.
0: Tak, tak, to jest oczywiście symbol trudu pracy, pracy w pocie czoła. Natomiast tym brzemieniem kobiety będzie trud jej macierzyństwa. To macierzyństwo będzie się wiązało z cierpieniem, z bólem, z wielkim trudem. Zobaczmy, tak jakby ten tekst, on nam już niejako wyznaczył pewne role, które w starożytności były przypisywane mężczyźnie i kobiecie. Mężczyzna miał być tym, który miał się troszczyć o ten świat, miał się troszczyć o utrzymanie swojej rodziny, też o bezpieczeństwo swojej rodziny, ponieważ bardzo często dochodziło do różnych wojen, napaści, ciągłego poczucia zagrożenia, także mężczyźni to byli przede wszystkim wojownicy, troszczący się o bezpieczeństwo swojej rodziny, czy swojego jakiegoś tam klanu, czy szczepu, później oczywiście narodu, a kobieta to była ta, która rodziła dzieci. Te malutkie dzieci oczywiście musiały być przy matce, gdyż były karmione piersią przez pierwsze 3, a nawet 4 lata, więc dzieci były naturalnie przy matce cały czas i w związku z tym ta rola kobiety była związana właśnie z rolą żony, matki, tej, która się troszczyła o rodzinę, o dom.
1: Wszystko to, ten wspaniały świat Edenu kończy się wraz z grzechem. Tak jak siostra powiedziała, można wysnuć taki wniosek, że wszystkie problemy, jakie teraz zdarzają się w relacjach między kobietami i mężczyznami, mają swoje źródło dokładnie w tym jednym akcie opisanym mitycznym językiem nieposłuszeństwa, skosztowania tego owocu. Ludzie zostali, prarodzice zostali z tego mitycznego ogrodu wypędzeni i tak jak już siostra zdążyła nam tutaj naświetlić, poszli w świat i zaczęli ten świat zaludniać, co zresztą było zgodne z wolą Boga, bo mieli zaludniać świat, tylko prawdopodobnie przed grzechem miało się to nieco inaczej odbyć. Wśród tych wszystkich ludów, które świat cały czas napełniają, jeden był szczególny. Jeden był szczególny, to jest lud Izraela, lud Hebrajczyków. Tylko w tym ludzie powstała Biblia, chociaż jak twierdzą niektórzy autorzy, Bóg objawiał się także w innych szczepach i objawia nadal, ale tylko tam powstała Biblia, powstało Pismo Święte. No i to Pismo Święte w różny sposób traktuje relacje między kobietą a mężczyzną, w różny sposób traktuje także rolę kobiety. W jaki dokładnie, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o kobiecie w Biblii, o roli kobiety w Biblii. Przypominam, moim Państwa gościem jest dzisiaj siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Charakterystyczne niebieskie welony, bardzo ładne skądinąd, bardzo ładny kolor.
0: Bardzo dziękuję.
1: Tak, nie? To estetyka też jest istotną sprawą. Mówiliśmy przed przerwą o tej tragedii, no wręcz kosmicznej, jaką było wypędzenie na własne życzenie pierwszych rodziców z raju, czy z ogrodu Eden. Jest jeden lud wybrany, któremu Bóg w szczególny sposób się objawia. Ten lud ma swoje mity, ma swoje opowieści, które później zostają spisane jako Pismo Święte. Kiedy przeglądam sobie Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament, pojawiają się tam postacie proroków. I to są prawie wyłącznie prorocy, dosłownie prorocy, czyli mężczyźni. Jest tylko kilka postaci, o których Stary Testament mówi prorokinie. Czyli również były. Ale najwięcej śladów po sobie zachowali mężczyźni. Dlatego, czy Bóg wolał wybierać mężczyzn, żeby mówili w jego imieniu?
0: To znów się wiąże z tym, iż autorami Pisma Świętego byli mężczyźni. A zatem o mężczyznach jest tutaj oczywiście więcej, aniżeli o kobietach. Ktoś kiedyś policzył, że w Biblii Hebrajskiej jest mowa 1132 razy o mężczyznach, a o kobietach 490 razy. Jest taka statystyka, tak to wygląda. Więc mamy tutaj oczywiście też troszeczkę przedstawiony punkt widzenia mężczyzn na rzeczywistość świata, człowieka, Boga, chociaż są też takie księgi, które zaskakująco przedstawiają bardzo dobry punkt widzenia kobiet. Weźmy chociażby pod uwagę Księgę Rut, której bohaterkami są kobiety i tam...
1: A kto jest jej autorem
0: właśnie? Nie wiadomo.
1: Właśnie.

0: Są też takie hipotezy, że mogłaby być właśnie autorką tej księgi kobieta, bo no, w sposób kapitalny jest tam oddana rzeczywistość utraty, rzeczywistość śmierci najbliższych, kiedy Noemi traci swego męża, swoich synów. Ona przeżywa tak dogłębnie swoją tragedię życiową i jest to oddane w sposób tak wyrazisty, tak dogłębny, iż właśnie niektórzy egzegeci zadają sobie pytanie, czy aby czasem nie napisała tego kobieta. Podobnie też w przypadku księgi Pieśni nad Pieśniami. Tamten emocje kobiety, które ona przeżywa, jej zaangażowanie, jej miłość, tęsknota, poszukiwanie ukochanego są opisane tak głęboko, w sposób tak gorący, tak intensywny, również bardzo dobrze jest tutaj oddany punkt widzenia kobiety. Zresztą zwróćmy też uwagę, iż Pieśń nad Pieśniami zaskakująco zaczyna się od inicjatywy kobiety. Chociaż zazwyczaj w świecie starożytnym tutaj tę rolę wiodącą pod każdym względem posiadał mężczyzna. Więc są w Starym Testamencie takie małe lampki, małe światełka, które nam o tej obecności pozycji, też specyfice kobiety mówią, ale zasadniczo Biblia jest, tak to możemy powiedzieć, androcentryczna, czyli skoncentrowana wokół mężczyzn, męskiego punktu widzenia, ale też nie możemy się temu dziwić i wielkim jest błędem próba odczytywania Starego Testamentu, czy nawet też Nowego Testamentu, z naszego punktu widzenia, takiego świata, jaki mamy dziś. No, oczywiście możemy czytać te teksty, mówić, ojej, dlaczego tak było, o jakie te kobiety były biedne. Otóż tego rodzaju lektura jest wielkim błędem, gdyż nie wchodzimy tak naprawdę w ówczesne realia, a to należałoby zrobić, że świat rzeczywiście wtedy funkcjonował zupełnie inaczej. Tak jak już wcześniej zauważyłam, ta rola mężczyzny była ściśle wyznaczona. Mężczyzna był silniejszy, on miał otaczać swoją rodzinę czy swój lud opieką, zapewnić mu warunki do życia, a kobieta była związana właśnie bardziej z życiem rodzinnym, była w domu, oczywiście też pomagała w pracach domowych czy polowych, na polu.
1: No właśnie, tu na chwilę, siostrze, wpadnę w słowo, bo przecież tak naprawdę kobiety bardzo ciężko pracowały. My sobie wyobrażamy tak często, a kobieta rodziła dzieci i siedziała w domu, ale przecież to siedzenie, to nie wiem, czy na 5 minut była w stanie w ciągu dnia usiąść faktycznie. To była bardzo ciężka praca. Czy w domu, czy poza domem, bo tak jak siostra mówi, przecież w pracach różnych, w ogrodzie, w ogródku warzywnym, przy żniwach. No tak jak jeszcze, nie wiem, 50 lat temu w Polsce, na polskiej wsi, gdzie kobiety nie były zatrudnione nigdzie, w żadnym zakładzie, a bardzo ciężko pracowały.
0: Tak, to prawda. To się wiązało z bardzo ciężką pracą, ale też ci ludzie ówcześni byli też do tego przyzwyczajeni. Tutaj mi przychodzi na myśl takie ciekawe stwierdzenie z Księgi Wyjścia, które też dotyczy kobiet. Tam na samym początku czytamy o tym bolesnym wydarzeniu mordowania dzieci Hebrajczyków na rozkaz Faraona. Tak jak pamiętamy, miała się dokonać w ten sposób eksterminacja tych zagrażających potędze Faraonów, tego narodu niewolników. I mamy tam dwie bohaterskie kobiety hebrajskie, dwie położne, Szifrę i Pułę, które nie chcą wykonywać nakazu Faraona i nie mordują chłopców hebrajskich po narodzinach. Kiedy są zapytane o to dlaczego, one odpowiadają w bardzo ciekawy sposób. One mówią, że kobiety hebrajskie są bardzo zdrowe, rodzą bardzo szybko. Dokładnie tam tekst hebrajski mówi, że kobiety hebrajskie są jak dzikie zwierzęta. I to już nam tłumaczy wszystko. Takie dzikie zwierzę, które jest w swoim naturalnym klimacie, gdzieś tam na jakichś terenach, gdzie się pasie, jakaś gazela czy jakieś inne zwierzę, szybko rodzi swoje młode. Te młode natychmiast, możemy to też oglądać na różnych filmach.
1: National Geographic przykład.
0: Tak. Natychmiast się podnoszą i biegną dalej, tak jakby nic się nie stało. Czyli to stwierdzenie, ono jest dla nas też takie ciekawe i charakterystyczne. Oczywiście tutaj też chodzi o pewien niesamowity spryt i inteligencję tych dwóch pobożnych, które są w stanie zupełnie bez żadnego lęku oszukać Faraona, który w przedstawieniu Księgi Wyjścia był prawie Bogiem na ziemi. To też nam tutaj pokazuje niesamowity geniusz tych dwóch pobożnych, które właśnie z respektu wobec Boga, z respektu wobec życia są w stanie oprzeć się nakazowi Faraona. Właśnie to stwierdzenie, kobiety izraelskie są bardzo silne, zdrowe, są jak dzikie zwierzęta.

0: Gdy siostra mówi tu o tej biblijnej historii, prawie od razu stanęły mi przed oczyma doniesienia, najróżniejsze ze współczesnych czasów, dotyczące właśnie przeróżnych sytuacji związanych z obroną życia, postaci właśnie kobiet, bardzo często kobiet, personelu medycznego, działaczy różnych pro-life, którzy też wybierają nakaz życia, wierność Bogu, no w kontrze wobec no, faraonów współczesnego świata, jeśli można tak powiedzieć.
1: To jest właśnie niesamowite, że jeżeli czytamy Księgę Wyjścia w taki sposób integralny, bo my kiedy słyszymy Księga Wyjścia, mówimy, och, Mojżesz, on

0: jeśli można tak powiedzieć.
1: To jest właśnie niesamowite, że jeżeli czytamy Księgę Wyjścia w taki sposób integralny, bo my kiedy słyszymy Księga Wyjścia, mówimy, och, Mojżesz, on

0: a nikt nie bierze, czy przynajmniej rzadko bierze się pod uwagę to, co jest na początku. Dlaczego Mojżesz się rodzi? Bo ktoś mu pozwolił żyć.
1: Mógł zginąć.
0: Mógł się
1: nie
0: urodzić.
1: Był przeznaczony na śmierć.
0: Był przeznaczony na śmierć. Także to niesamowite wydarzenie, jakim jest uratowanie Izraela, ten cud, który się staje paradygmatem zbawienia w całej Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie, bo zobaczmy, Jezus też wchodzi w tę rzeczywistość Paschy, właśnie tego przejścia. Ta Pascha Mojżesza, ona już nam zapowiada Paschę Jezusa, a zatem jest to, możemy powiedzieć, taki no, najbardziej wzorcowy moment w historii narodu wybranego. Do tego momentu doprowadza nas ta wierność kobiet, które się opowiadają za życiem. I kiedy Izrael woła o pomoc do Boga, Izraelici udręczeni niewolą w Egipcie, Bóg odpowiada, dlatego że zauważył właśnie w tych skromnych, niepozornych kobietach, tak bardzo odważnych i bohaterskich, wolę życia. Także ta decyzja na tak życiu otwiera tak jakby drogę do tego, aby się narodził Mojżesz i aby dokonały się wielkie dzieła w historii Izraela. Także umiejmy też w taki sposób popatrzeć na historię zbawienia, że czasami do tych wielkich dzieł, do tych wielkich momentów doprowadzają bardzo małe, ale czasami też bardzo
1: niezwykle ważne
0: decyzje.
1: Postacie, które siedzą, czy stoją nieco w cieniu. W pierwszej chwili ich nie dostrzegamy. Widzimy tych, którzy są na pierwszej linii. Ale w Starym Testamencie zdarzają się też niewiasty bohaterskie, które rzeczywiście stoją na pierwszej linii. Chodzi mi tutaj konkretnie na taki przykład Judyty. Jest to postać, wprawdzie niektórzy kwestionują, protestanci kwestionują kanoniczność księgi Judyty, tak? Ale Kościół katolicki i kościoły wschodnie przyjmują, że jest to jak najbardziej dzieło natchnione. No tutaj mamy postać wręcz taki Matahari trochę biblijnej, czyli zdarzały się, były jakby do przyjęcia dla tych Hebrajczyków również takie bohaterki, które jak najbardziej czynem potrafiły no, zmieniać losy narodu wybranego, czy wpływać na nie, tak? Rzeczywiście biorąc udział w tych najbardziej kluczowych wydarzeniach.
0: Tak, zanim dojdziemy do księgi Judyty, bo to już są czasy greckie i rzeczywiście księga jest późna, dlatego też nie wchodzi w skład Biblii hebrajskiej. Jest to księga tak deuterokanoniczna, czyli właśnie zachowała się w języku greckim. O tym jeszcze za chwilę powiem. Trzeba jeszcze popatrzeć nieco wcześniej, że mamy takie wyjątkowe kobiety, które się bardzo mocno zapisały w dziejach biblijnego Izraela. Ja już bym zaczęła od matriarchiń, czyli od matek Izraela, które pomimo, że były tylko żonami patriarchów, ale ja powiem aż, bo miały bardzo wielki wpływ na powstanie narodu wybranego i po dzień dzisiejszy w Izraelu są bardzo czczone. Chodzi mi tutaj o Sarę, o Rebekę, o Rachelę i Leę. Matki, które zbudowały Izrael. Jeżeli sobie czytamy opowiadania o patriarchach, no to zauważymy, że to nie było tak, że one były bardzo mocno podporządkowane swoim mężom. W pewnej części były, ale z drugiej strony mężowie też byli bardzo mocno zależni od ich decyzji, byli pod ich wpływem.
1: Jak pytali się o radę, to widać. To widać w Biblii, że oni oczekują jakiejś akceptacji ze strony swojej żony.
0: Czy też właśnie współdziałają razem z nimi. Są bardzo mocno ze sobą związani. Także oni razem niejako współtworzą te podwaliny pod naród wybrany. Także na tym etapie nie ma tutaj jeszcze takiego, możemy powiedzieć, zepchnięcia tej kobiety gdzieś do szeregu, gdzieś na drugi plan. Jest pewnego rodzaju partnerstwo, chociaż oczywiście jest też ta zależność, bo taki był ówczesny, starożytny świat i ci bohaterowie biblijni też tym wszystkim kwestiom podlegali. Jednocześnie autorzy biblijni, którzy spisywali te historie o wiele później, historie pięcioksięgu, one mogły być spisywane nawet podczas wygnania babilońskiego, czy
1: szósty,
0: tuż po.
1: Piąty wiek, tak.
0: Tak, właśnie, w szóstym czy piątym wieku przed Chrystusem, a wydarzenia opowiadające nam o patriarchach to są dalekie wieki wstecz. Oczywiście tutaj nie ma całkowitej pewności. Są tacy uczeni, którzy mówią o XIX-XVIII wieku przed Chrystusem. Są tacy, którzy mówią o XVI-XV wieku przed Chrystusem albo i jeszcze wcześniej, tuż przed wyjściem, sytuują patriarchów. No,

0: czy historiami spisanymi o nich, więc możemy na pewno też już w tych opowiadaniach zauważyć pewne elementy późniejsze. Niemniej jednak te relacje pomiędzy patriarchami, czyli Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i ich żonami są jeszcze przedstawione w innym świetle. Rzeczywiście oprócz tych kobiet jeszcze są inne wielkie bohaterki. Na pewno tutaj trzeba wymienić Miriam, siostrę Mojżesza i Aarona, która jest nazwana w Biblii prorokinią. Ona też jakoś współdziała ze swoimi braćmi w całej Eksodusie. Zresztą ona była tą, która też przyczyniła się po części do uratowania Mojżesza.
1: Zróbmy tutaj na chwilę tylko dygresję małą dla wyjaśnienia, bo często wokół słowa prorok, prorocy i prorokini narastają takie nieporozumienia. Prorok to jest ten, który wie, jaka padnie.

0: Jest ich wprawdzie mniej znamy z kart biblijnych, bo może faktycznie było ich więcej, ale wśród tych najważniejszych, tak, którzy prowadzą lud Izraela z domu niewoli do ziemi obiecanej, obok Mojżesza, obok Aarona, jest także ich siostra Miriam, która też jest kobietą, przez którą Bóg jakoś przemawia, czy która jest świadoma tej obecności Bożej. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy nie tracili tych kobiet z obrazu naszego, tych dawnych wieków Izraela.
1: Do takich kobiet możemy też zaliczyć Deborę, prorokinię i jednocześnie sędzinę. To jest jeszcze właśnie
0: szalenie
1: kolejna
0: ważne.
1: Kategoria.
0: Sędzina, tak.
1: Sędzina to był...
0: Nie żona sędziego, bynajmniej.
1: Nie, absolutnie. I też nie w takim naszym rozumieniu sędzina. Po wejściu do ziemi obiecanej,

0: uchodźców napaści ze strony tubylców, pogańskich tubylców, i pojawiają się właśnie sędziowie, czyli charyzmatyczni przywódcy, którzy wyzwalają Izraela od wrogów, a jednocześnie wskazują właściwą drogę do Boga, bo te historie zawsze, one posiadały taki sam schemat, kiedy Izraelici oddalali się od Boga, wtedy zawsze popadali w moc swoich nieprzyjaciół, swoich wrogów. Wtedy, kiedy byli z Bogiem, byli silni, Bóg był ich tarczą. Kiedy przestali w Niego wierzyć, szukali gdzieś pomocy u innych bogów, wtedy zawsze kończyło się to źle. I trzeba było jakiejś interwencji, pomocy, pojawiali się sędziowie, którzy doprowadzali znów Izraelitów do zwycięstwa i do pokoju, do niezależności. I wśród tych sędziów, 12 sędziów, była również kobieta imieniem Debora.
1: Czyli jak widać, również to patriarchalne społeczeństwo hebrajskie było w stanie, nie miało z tym jakiegoś problemu, słuchać słów kobiety.
0: Tak, jeszcze na dodatek przychodzili do niej Izraelici, aby się u niej radzić. Ona posiadała tak wielką mądrość, tak wielki charyzmat, właśnie dar mądrości, rozstrzygania różnych trudnych sytuacji, że właśnie ta była słynna w Izraelu, ją zapamiętano i posiadała też wielką moc rozstrzygania właśnie różnych spraw. Ale oprócz tego posiadała w sobie taki Boży dar rozeznania, wzywający do walki. I tutaj właśnie to ona, dzięki jej inicjatywie, Barak, właśnie inny z sędziów, inny z przywódców, zwycięża Kananejczyków, zwycięża Siserę.

różnych spraw. Ale oprócz tego posiadała w sobie taki Boży dar rozeznania, wzywający do walki. I tutaj właśnie to ona, dzięki jej inicjatywie, Barak, właśnie inny z sędziów, inny z przywódców, zwycięża Kananejczyków, zwycięża Siserę.

0: kobiety imieniem Jael.
1: I to jeszcze kołkiem od namiotu. Dokładnie. Zawsze mnie ten kołek zastanawiał.
0: Tak, to jest, można powiedzieć, taki obraz poradzenia sobie z daną rzeczywistością, z daną sytuacją. Oczywiście też nie możemy tutaj w tej sytuacji do tego starego tekstu, starego opowiadania przykładać naszej moralności chrześcijańskiej. W czasach Starego Testamentu wyglądało to zupełnie inaczej i tutaj właśnie to była walka w obronie własnej, walka o przetrwanie. Więc Jael tutaj urosła do takiej bohaterki narodowej, która będąc słabą kobietą potrafiła zniwelować wroga swojego ludu. No, trochę taki dość przebiegły sposób, ale jej się to właśnie udało. Właśnie Jael jest takim prototypem też Judyty, kobiety, która zwycięża wobec wszelkiej niemocy z całego narodu mężczyzn, zwycięża swoich wrogów.
1: Proszę Państwa, słuchać można by jeszcze spokojnie kolejną godzinę i jeszcze jedną i jeszcze, ale audycja nasza w nieubłagany sposób biegnie dzisiaj do końca. Siostro, czy siostra da się namówić na kolejną wizytę u nas w studiu i kolejną audycję?
0: Jak najbardziej, z przyjemnością.
1: Bo tematu jeszcze żeśmy nie poruszyli nawet w połowie. Nie powiedzieliśmy o Judycie, nie powiedzieliśmy o kobietach towarzyszących Panu Jezusowi. A wydaje mi się, że są to sprawy szalenie ważne. Także trzymam siostrę za słowo. I za czas jakiś znów spróbuję do studia naszego zaprosić. Jeszcze zanim się rozstaniemy, czy siostra mogłaby coś poradzić naszym słuchaczom? Strony internetowe, wydawnictwa, dzięki którym mogliby to, o czym dzisiaj rozmawiamy, sprawy biblijne, sprawy kobiety w Biblii, tą wiedzę sobie nieco rozszerzyć. Jeśli zostali zainteresowani, ja jestem prawie pewien, że tak, tematem, który dzisiaj mówimy.
0: Trudno mi tutaj tak od razu precyzyjnie coś powiedzieć. Na pewno przed przystąpieniem do czytania Pisma Świętego warto jest w ogóle zapoznać się ze wstępem, który przy każdej księdze biblijnej się znajduje, wprowadzeniem takim bardzo krótkim, zwykle i zwięzłym. Też wiele tłumaczeń Pisma Świętego, mam tutaj na myśli Biblię, czy Biblię Poznańską, ale szczególnie Biblię wydaną też niedawno przez Towarzystwo Świętego Pawła, tam mamy komentarze i przypisy, które wiele z tych trudnych sytuacji, czy pewnych symbolicznych kwestii, czy też trudnych do zrozumienia z punktu widzenia językowego czy kulturowego, nam wyjaśniają.
1: To, co dzisiaj siostra tłumaczyła, tak. Niektóre fragmenty, jak tak naprawdę, o co mogło chodzić autorowi w tym momencie, kiedy pisał takie dla nas niezrozumiałe słowa.
0: Mamy też sporo teraz na polskim rynku właśnie takich publikacji, czy wydawnictw, czy będzie to chociażby właśnie wydawnictwo Świętego Pawła, tutaj nam proponuje szereg komentarzy do Pisma Świętego, czy wydawnictwo Vocatio, też mnóstwo słowników, różnych encyklopedii, atlasów, które nam wskazują na tło, na historię, na elementy kulturowe, więc też
1: jest gdzie szukać. A szukać warto, proszę Państwa, dlatego, że Biblia, tak jak wielu znawców twierdzi, Biblia i cała w ogóle kultura judeochrześcijańska, religia judeochrześcijańska i kultura, jaka wokół niej powstała, jest jednym z trzech filarów, na których nasza cywilizacja się opiera i to każdy, nawet ateista w miarę rozsądny i uczciwie patrzący na rzeczywistość, musi to po prostu przyznać. Taka jest nasza przeszłość. Innej nie mamy i mieć nie będziemy. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji z cyklu Obrazy z Historii Kościoła była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, której bardzo dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję również.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Idealny rodzic to mit, który prowadzi wyłącznie do frustracji i do wypalenia rodzicielskiego, o których kiedyś rozmawiałem już z moim gościem w drogowskazach. Wystarczająco dobre rodzicielstwo opiera się na autentyczności, na budowaniu więzi i akceptacji własnych błędów. Kluczem do tego jest wyzbycie się presji perfekcjonizmu, narzucanego także między innymi przez współczesne social media i reagowanie na potrzeby dziecka z wyrozumiałością dla całej rodziny. Dlaczego dzieci wcale nie chcą mieć rodziców perfekcyjnych, idealnych. Jak rodzic może osiągnąć taką zdrową równowagę w tym zakresie? O tym między innymi dziś w programie w roli ekspertki Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest biologiczną mamą pięciorga dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. I w końcu Maria jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Witam, Mario, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
1: Dzieci, Mario, nie potrzebują rodziców idealnych. Zatem jakich? To moje pierwsze do ciebie pytanie na dziś.
2: Zadowolonych. Szczęśliwych. Na pewno nie jest łatwo, jeżeli to są rodzice, które cierpiętnicy, tak jak ja to nazywam, albo umęczeni życiem, bo to przekazują taką jakby, że nie warto. Jeżeli to i tak później prowadzi do przygnębienia, do zmęczenia, do przeciążeń i tak dalej. Dlatego tak dużo dzieci w tej chwili ma depresję.
1: To prawda, takie są fakty, tak? To wynika ze statystyk, tak. Dokładnie. A co tak naprawdę powoduje, Mario, że rodzice, przynajmniej niektórzy, bo też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, chcą być perfekcyjni, chcą być idealni. Co ich do tego napędza?
2: Ja myślę, że to nie jest jedna tylko rzecz, że to jest dosyć złożone. Jedna z tych rzeczy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy, źle, źle, źle, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, to jest zgubne.
1: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
2: Tak. Mhm. I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Mhm. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. Mhm. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi. Mhm. Bo ten rodzic jest permanentnie napięty. Permanentnie poddenerwowany, permanentnie niezadowolony z siebie.
1: No właśnie miałem się ciebie zapytać, Mario, jakie są konsekwencje dla dziecka, tak? Tego, że rodzic, mama, tata, albo nawet oboje, bo tak też się zdarza, że robią to w duecie, postanowią być idealnymi rodzicami. Co takie dziecko wniesie w swoją dorosłość, mając właśnie takich rodziców, którzy za wszelką cenę chcą być najlepsi na świecie, idealni?
2: To bardzo różnie. Może pójść w dwie strony, albo w ogóle to wyprzeć i wręcz odwrotnie całkowicie sobie odpuścić. To nie o to chodzi. Albo będzie tak jak oni, zawsze niezadowolony, bo gdzie

0: się oni przekażą taki styl życia. Czyli tak samo jak oni będzie tam permanentnie, będzie z siebie niezadowolony, to powoduje, że póki jeszcze jest młody, stara się uczyć, do czegoś dążyć, ale coś za coś, kij ma dwa końce. No i co z tego, że osiągnie na przykład dużo w rozwoju intelektualnym, jeżeli nie osiągnie w emocjonalnym i to mu nie da szczęścia. No wiemy, że tak jest, że ludzie bardzo wykształceni kończą niestety z depresjami, poważnymi chorobami i tak dalej, chociaż tyle osiągnęli.
1: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
0: Jednym słowem?
1: Nie da się, ja mam jednym tego pełną słowem. Świadomość. W kilkunastu zdaniach.
0: Można nawet jednym słowem. To jest rodzicielstwo akceptujące. Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
1: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam. Wyobraź sobie.
0: Wystarczy o tym mówić.
1: Dokładnie
0: ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu. Tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę. Ale się będę starał.
1: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
0: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny. Ale chyba to, co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz, nie umiesz. Ja muszę za ciebie myśleć, za ciebie decydować, wszystko przewidywać. Co to znaczy, że ty jesteś plejaki? No i oczywiście tak zwany zimny wychów. Tak naprawdę dziecko się kształtuje w pierwszych 3 latach życia. Jeżeli w tych pierwszych 3 latach życia zastosujemy tak zwany zimny wychów, czyli najedzone, przewinięte, no to do łóżeczka, popłacze i zaśnie. To nie jest tak. Dziecko uczy się już w pierwszych 3 latach życia, że jego potrzeby nie zostaną zaspokojone emocjonalnie i że on musi sam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
1: i
0: rodzic nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy. Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje. I jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązaniowe, które już zostają na całe życie.
1: Tak.
0: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
1: uformowani trochę, tak. Na tym twardym dysku są dane zapisane.
0: A później się to tylko pogłębia albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
1: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów, ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
0: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanym w oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To nie jest łatwe, bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy

0: potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem tak zwanym.
1: Grzecznym, tak.
0: Grzecznym,
1: tak dalej.
0: Nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby. Mhm. Co jeszcze raz chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy norm i zasad.
1: Oczywiście do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie dwa przykłady. Zła i dobra komunikacja.
0: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec.
1: I koniec.
0: Obwinianie, oskarżanie. To jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku, do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
1: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie i tak dalej, tak? To jest taki stały repertuar.
0: Nie uczymy, nie dajemy dziecku poczucia wartości, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas nie, no miałeś być już na 5. stopniu, a jeszcze w piwnicy nie wyszedłeś, tak?
1: Ja się zastanawiam, czy takiej komunikacji w ogóle da się jeszcze nauczyć tak na pewnym etapie funkcjonowania rodziny na przykład.
0: Nie jest łatwo, ale to jest możliwe. Trzeba też mieć do siebie cierpliwość, wiedzieć, do czego dążę, czego chcę, bo oczywiście, że automatycznie wiele razy powiemy tak, jak do tej pory. Zawsze możemy powiedzieć przepraszam. Zawsze. I nie tracimy autorytetu. Na pewno nie tracimy autorytetu, jak powiemy dziecku przepraszam. Byłam zmęczona, czy się rozpędziłam, nie pomyślałam. To nieprawda. I to, żeby cały czas dziecku powtarzać, że nawet jak on jest się złości i robi nie tak, jak mama by chciała, to i tak go kochamy. Zawsze, w każdej sytuacji i po każdej takiej trudnej sytuacji, jaka nastąpi, musi być jakby pocieszenie, czyli musi być to wzięcie w ramiona młodszego dziecka, starszemu powiedzieć, jesteś okej. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie, ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
1: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
0: Daleko w naszym społeczeństwie, w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwalić, ile potrzeba. Przede wszystkim komplementy to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie większą dźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
1: Ta.
0: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
1: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. dzień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, Tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa, psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie. Rodzice, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie. Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam ciebie po raz drugi, Maria, w drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, tak?
2: Nie jest gościem. Tak. Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację, a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze, z nosem w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żyrandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczynają, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak. No. Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś.
2: Tak. Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatków mówię, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej. Wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś, no bardzo nieładnie, bardzo mi się, to było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, to w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiło, to przez ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? Albo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło. A, ale jak spadło? Spadło, no tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
2: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to?

0: zdarzyło?
1: Oj, to mi wzięło, spadło.
0: A, ale jak spadło?
1: Spadło, no spadło. No, tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
2: Tak.
1: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku?
0: Niedobrze.
1: A, to teraz mi powiedz, jak to...

0: ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatuś, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, bo ja nie wiem, tak? To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie. Dalej to ma być wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie, oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz? Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozaki.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
0: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nienauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice, że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi to dziecko jakoś.
0: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę, albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie.

0: jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość? Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć, nie synku, ja widzę, że ty już wiesz, że powinieneś to robić, ale sobie trochę odpuszczasz, bo ci wygodniej tego nie zrobić. Ale wiesz, że to jest potrzebne. No wiem. No to wiesz, od następnego razu, jak to olejesz, to jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje. Żeby musisz tak jakby, ty musisz zrozumieć, że nie tylko się opłaca olać, ale się nie opłaca tego zrobić. Czyli mówimy dlaczego. Jaki to ma sens i że to jest ważne. Tylko często rodzice mówią, a później odpuszczają. Nie, nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają, czy to ma sens, czy nie.
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem i czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
0: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy winnym, jak już nam, im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć? Tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? W ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy. Co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci... Też mam takie wrażenie osobiście. Były ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
0: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację, wsparcie, to bardzo często one pójdą naszym śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
0: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedno pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Mhm, bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane.

0: jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości, co z nim będzie, kiedy dorośnie?
1: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
0: Somatyka.
1: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny. Bo ja muszę wszystkim zaspokoić. Bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzeby, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał, że popełni błąd. Bo to się świat zawali. A rodzice z tego, żeby dziecko nauczyć pełnej akceptacji, żeby on się nauczył rozwiązywać swoje problemy. Żeby on się nauczył myśleć i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem. Ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
0: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy, wiesz, samemu, jako rodzicowi, nie? Brakuje sił, brakuje cierpliwości, też pewności siebie, kiedy po prostu wypalamy się rodzicielsko. Szeroki, bardzo ciekawy temat też, tak, wypalenie rodzicielskie.
1: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
0: Po prostu.
1: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się to nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
0: Rzadko kiedy to się udaje, tak, tak. Czasem
1: nie, jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie, wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno, sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. Często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie. Czyli co ono kumuluje problemy rodzinne i że tak powiem szuka, że po to tylko, żeby się rodzina nie rozleciała, to żeby się na nim skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
0: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
1: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską. Tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
0: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę.
1: Na siebie uwagę. Tak, tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi wszystkiego, obserwując rodziców.
0: Tak.
1: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców.
0: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
1: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego,

0: czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godzin z dzieckiem. Weź z nim 0,5 godziny, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No, nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No, przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
1: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być 0,5 godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
0: W pełnym zaangażowaniu, tak. I akceptacją, tak. Bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
1: Żadnej ochoty.
0: Tak.
1: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszam. SK Rock.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje mi się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą, która przez 2 dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Tak

0: wersji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
1: Witam.
0: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
1: Tak, czasami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, żeby takich nie było, tak? To jest niepotrzebne, ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nie,

0: Dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę, koniecz. No, koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie. Jest taki nurt, prawda?
0: Ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię, chcesz się rozwijać, to bądź rodzicem. Ale rodzicem dla dzieci. Mądrze dla dzieci. Nie, że robisz wszystko za niego, że myślisz za niego, że wręcz odwrotnie. Dla dzieci to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując się? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe,

ogóle, jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Bo przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu?

0: Moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, no, tak.
0: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
0: Miałam taki, dziewczynka najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic totalnie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia i śmierci.
0: Życia, ży i już.
1: Tak, tak, tak, oczywiście.
0: Tak? Mm. I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważni. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy. Że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie. Bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców. Bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą no, wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie tak największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
0: To, że rodzice nie są nauczeni budować relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam, ci wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu małemu człowiekowi najpotrzebniejsza jest w życiu relacja. Nawet zła relacja jest lepsza niż jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma, tu znak zapytania, to pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
0: Tak. Mhm. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo. I zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi. Zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają. Nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko,

0: no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
1: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
0: się. Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze. Tak. Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem. No, ja sobie nie radzę. Przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
1: to jest niesamowite, jak to potrafi oczyścić atmosferę.
0: Tak, tak. Natychmiast. Tak, tak. Tak, ja sobie nie radzę. Wiesz, tak się spinam. Tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś najważniejsza, wszystko się kręciło,
1: wszystko miałaś, niczego ci nie brakowało.
0: Swojego życia.
1: Tak, tak.
0: To prawda, żyły w no to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać. Przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I tak ich nie wytresujemy. I tak ich nie wytresujemy.
1: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Jak jesteście fajni, to możecie być po prostu nieidealni i dzieci będą z wami po prostu szczęśliwe.
0: Macie kochać siebie wzajemnie, kochać też siebie samych. To wtedy będzie wam łatwiej kochać dzieci i wszystkich naokoło.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który poruszyliśmy, był dla was ciekawy, wartościowy. A z moim gościem rozmawiałem o nieidealnym rodzicielstwie, o jego zaletach. Na moje pytania cierpliwie odpowiadała Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
0: dziękuję pomoc. Bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
1: Zapraszamy do lektury. Po pełne wersje nieidealnych drogowskazów zapraszam do Mediateki, do YouTube'a czy na Spotify. Będzie mi bardzo miło się spotkać z wami także tam. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Będą roszady przy Wiejskiej. PiS uszczupli się o blisko 40 parlamentarzystów. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, przypomnę, zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie. To efekt rozłamu w partii. Były szef rządu i jego ludzie mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz

0: reporter Michał Skolimowski. Co na to eksperci?
1: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
2: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
1: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
2: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
1: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
0: Nowa RPO rozpoczyna kadencję i zapowiada zmiany w pracy urzędu, zbadanie stosowania tymczasowych aresztów, regularne spotkania z mieszkańcami regionów i otwarcie nowej delegatury na wschodzie kraju. Takie są plany nowej rzeczniczki praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła przed Sejmem ślubowanie i oficjalnie objęła urząd. Zastąpiła na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka po zakończeniu jego 5-letniej kadencji. Za szczegółami Mateusz Gąbiewski.
3: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że urząd ma być bliżej obywateli, dlatego chce częściej wyjeżdżać w teren i regularnie spotykać się z mieszkańcami różnych regionów Polski. Jednym z pierwszych działań ma być także zbadanie praktyki stosowania tymczasowych aresztów oraz utworzenie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy.
4: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
3: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka.

0: dostęp do pomocy.
1: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
0: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka.

0: Innej ulicy Łodzi miały zatrzymać karetkę pogotowia na sygnale, tak wynika z nagrania, które pojawiło się w sieci. Film pokazuje, że system bezpieczeństwa na Piotrkowskiej nie zadziałał i nie przepuścił uprzywilejowanego pojazdu. Władze miasta odpowiadają, że montowane urządzenia wciąż są w fazie testów. O szczegółach Grzegorz Mnich.
1: Zdaniem Jarosława Kostrzewy ze Stowarzyszenia Zmotoryzowani Łodzianie, karetka na sygnale stała zablokowana kilka minut.
2: Niestety nie wiemy,

0: momencie widzimy, że karetka stoi. Słupki nie wywołały systemu SOS, czyli nie zostały opuszczone.
1: To tłum ludzi nie przepuścił karetki. Słupki podczas urodzin Łodzi działały prawidłowo, odpowiada Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
2: Słupki ruchome były opuszczone i to nie one utrudniły przejazd pogotowia ratunkowego.
1: W ostatnim czasie dochodziło już do uszkodzenia i przewrócenia słupków, które miały być zabezpieczeniem również na wypadek ataku terrorystycznego.
3: A cały system kosztował miasto 6 milionów złotych. Przestańcie układać kopce z kamieni w Tatrach, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Może to wygląda niewinnie, ale dla przyrodników jest to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy czy porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
4: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
3: Kamienne kopczyki zazwyczaj są układane przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i je burzą. Testowano w nim legendarne polskie konstrukcje, trenowali w nim także skoczkowie narciarscy. Tunel aerodynamiczny w sieci badawczej Łukasiewicz w Instytucie Lotnictwa po kilkudziesięciu latach doczekał się w końcu gruntownego remontu. Po oficjalnym otwarciu na dniach ruszą jego próby, a jeśli zakończą się pozytywnie, zaraz potem rozpoczną się testy konkretnych rozwiązań lotniczych. Wśród nich będą drony.
5: Do czego jest w ogóle ten tunel aerodynamiczny?
6: Służy do wsparcia projektowania obiektów poruszających się w powietrzu. W naszej działalności są to najczęściej statki powietrzne, czyli po prostu samoloty, ale mogą być to również samochody.

0: SK Rock Warszawa.
1: Po incydencie z rakietą sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia, śmiertelnie potrącił 9-latka w Kuźnicy Starej. W raporcie Podkarpacie leśnicy podpowiadają, co zrobić, gdy spotkamy niedźwiedzia.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wieczorem prokuratorzy zakończyli swoje czynności w Tarnawie Kolonii. To tam spadła rosyjska rakieta CH-101. Lej po pocisku został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
4: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No.
5: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
3: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
6: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS do ludzi uspokajający.
3: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
1: USA stanowczo stoją po stronie Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO.
2: To jest raport.
1: Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
7: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
1: Relacjonuje Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Rząd Hiszpanii zamyka przejście graniczne z Marokiem w Melili. To po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów, poinformowały władze. Do niekontrolowanego sforsowania granicy doszło wczoraj około 22. Trwało to także w nocy z czwartku na piątek. W związku z kryzysem rząd w Madrycie wysłał wojsko, a dziś na miejsce uda się premier Pedro Sanchez.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jeśli wybieracie się w Bieszczady i spotkacie niedźwiedzia, zgłoście to służbom, przypominają leśnicy z Podkarpacia. Od połowy czerwca w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa specjalny numer alarmowy. Do tej pory wpłynęło wiele zgłoszeń, jednak tylko kilka wymagało interwencji.
8: Dwie tego typu sytuacje z miejscowości Liszna, gdzie nasza grupa interwencyjna była na miejscu, interweniowała. Natomiast pozostałe przypadki to zazwyczaj informacje, które nie zagrażały w żaden sposób, niemniej jednak niepokoiły mieszkańców.
1: Mówił Łukasz Lis, rzecznik rzeszowskiego RDOŚ-u.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: Pogoda. Syn marnotrawny wrócił.
10: Ale matka za to wyjechała na ten szatański festiwal do Jerzego. Proszę państwa, dzisiaj mamy lato. No wróciłem z urlopu.
11: Jest lato.
10: Z nad jeziora, więc można w końcu wskoczyć w krótkie spodenki. Jest lato, jest gorąco. No może nad morzem nie do końca, bo 22 w Koszalinie, 26 w Trójmieście, ale już Szczecin wita się z 29. Olsztyn podobnie, a w Bydgoszczy i wszystko co poniżej Bydgoszczy na mapie dzisiaj z trójką z przodu. Najcieplej w okolicach Warszawy i Rzeszowa. Tutaj nawet do stopni 36.

0: Już mnie wkurzają te upały.
1: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl
2: 6 na 9.
3: 6 na 9.
2: Dziennikarska Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
0: Paragony grozy, bo dzisiaj wolne wnioski w Giżycku i na Mazurach były?
4: A jakże, proszę Państwa, wszystko było wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Aniu Kruszyńska, co u Ciebie?
5: Medyczny cud na Śląsku. Lekarze całkowicie przebudowali serce dziecku.
0: To ładne. Drodzy Państwo, dzisiaj piątek, będziemy mieli dla Państwa także fajne nagrody. Warto słuchać, zrobić głośniej. SC Rock.

0: Proszę, proszę, do roboty.
1: Proszę Państwa, dzień dobry, to jest piątek, 31 dzień lipca. Dzisiaj celebrujemy Dzień Skarbowości, czyli zupełnie nie nasze święto, chociaż akurat zaraz wypłata spłynie, będzie można popłacić rachunki.
2: Jak się przyczepią, to będzie i nasze święto.
1: Proszę Państwa, cię wolne wnioski. Każdy może w każdej sprawie. Można słucharkować, można na poważnie, może kogoś ostatnio zaniepokoiła sytuacja w kraju, może ktoś chce ponarzekać na alerty RCB, a może po prostu ktoś już się pakuje na weekend i sayonara.
2: Tak jest, to prawda. Jest robot kolejkowy Ewa, jest robot z mikro... Przepraszam, jest nasza Ewa z mikrofonem, która wyskoczyła na miasto i zapytała.
3: Zbieram wolne wnioski. Dziś mnie wkurzyło to, że wybuchnęła na mnie kola, no bo tam było za dużo mentosów.
4: A skąd te mentosy wzięły się w coli?
3: No bo najpierw mieliśmy taki eksperyment, ale potem po prostu zapomniałem ich wyjąć. Wtedy kola nie poleciała, a potem we mnie poleciała. I mam cały teraz mokre włosy.
1: Jaki w ogóle chemik i fizyk, wiesz,
2: tysiąc razy widziałem ten eksperyment i nigdy się nie odważyłem. Nie wiem, co było powodem tego, że się bałem wrzucić tam właśnie te takie pastylki do tej takiej...
1: Ja widziałem kiedyś eksperymenty pod szkołą, koledze lobby i tam była saletra. I ona wybuchała.
2: Tak było?
1: No i potem wiem, bo mi wybuchnęła w rękach, no, bo ona tam była, nie wiem jak się tam znalazła.
2: Sama wlazła.
1: Przyszła i wyszła i wybuchnęła. Agnieszka do nas pisze, że jeszcze sprostowanie, we Wrocławiu padał na przykład dzisiaj deszcz.
2: No to bardzo zazdrościmy wszystkim tym, którzy dzisiaj we Wrocławiu, bo taki odrobinka deszczu na pewno by się przydała, żeby schłodzić te rozpalone głowy. I nie tylko piątek mamy, drodzy Państwo, wolne wnioski. Messengerski rok do Waszej dyspozycji.
5: 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No i fucha Aśki spada na nas. Po kolei, proszę Pana.
1: Trudno to robić. Bear McCreary i Slash, Duff McKagan, Chad Smith, Brandon McCreary i Cool Kids w SC Rock.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: A ja za chwilę idę, jadę już generalnie do pracy, trochę wcześniej, bo planuję się stamtąd trochę wcześniej urwać. Co prawda jeszcze o tym kierownik mój nie wie, ale się dowie, jak będę wychodził. I co? I weekendzik, jadę po małżonę, ta została na weekend, daleko. Trzeba przywieźć do domu. Pozdrawiam.
1: Zauważyłem pewną prawidłowość. Jadę do pracy trochę wcześniej, żeby się wyrwać.
2: Jadę po małżonkę.
3: Nie było tak? Ale z drugiej strony, mam nadzieję, że szef nas słucha, żeby mógł się przygotować, a nie potem z nienacka zobaczy, że ktoś trzaska drzwiami i będzie się zastanawiał, kto z załogi został.
1: Znaczy, mówimy o naszym szefie. Drogi nasz szefie, gdyby coś, to my dzisiaj też trzaśniemy drzwiami najszybciej, jak to jest możliwe.
3: Obrotowymi, oczywiście, że tak. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, jak zawsze każdy może w każdej sprawie. Chwalcie się, żalcie, po to tutaj jesteśmy.
4: Cześć, cześć, w temacie dnia. Ja to bym chciała zobaczyć liczby, które wygrają w jakiejś kumulacji Eurojackpot, o, tak na przykład.
1: No to by się przydało, teraz wakacyjny budżet faktycznie troszkę ucierpiał, parę groszy dodatkowych.
3: Podobno Ziętara już wysłała wszystkie kupony i to już zarezerwowane.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Poranne 6 na 9 w SC.

0: po urlopie wrócił do roboty, ale sił wystarczyło na 30 minut i zniknął. Ale pojawia się Akruszyńska, czyli raport Westerog. Już teraz zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Alarm powietrzny nad Rumunią. Radary wykryły grupę celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformowało Ministerstwo Obrony. W reakcji poderwano dwa myśliwce F-16, aby monitorować sytuację. Ogłoszony został alarm dla ludności okręgu Tulcza.
1: To jest raport.
2: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na terenie żwirowni w powiecie brzeskim. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Wczoraj po południu wjechał samochodem do zbiornika wodnego w miejscowości Rylowa. Mimo starań ratowników i specjalistycznej grupy wodno-nurkowej życia

0: mężczyzny nie udało się uratować.
1: Strażacy nurkowie wydobyli mężczyznę z kabiny pojazdu na brzeg. Niestety ratownicy medyczni obecni na miejscu stwierdzili zgon około 40-letniego mężczyzny.
0: Relacjonował rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Bardzo sucho na polach i wystarczy dosłownie jedna iskra, żeby ogień szybko objął zboże. Strażacy apelują do rolników o ostrożność podczas żniw.
2: Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usuwać z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice.
0: Mówi Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
3: SK Rock Sport.
0: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Walettą aż 4-0. W całym dwumeczu było 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żilinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia.
4: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo jestem zadowolony.
0: Mówił trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. I jeszcze Waszyngton. Magdalena Fręch przegrała z najwyżej rozstawioną Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3-3-6-0-6. Była to druga runda tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kordach. W poniedziałek w pierwszej rundzie imprezy w stolicy USA odpadła Magdalinet, która uległa Kanadyjce Fernandez 1-6-4-6.
5: Tarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: No, parę dni człowiek się z człowiekiem nie widział, dogadać się ciężko. Naprawdę, Def Leppard za nami muzycznie na antenie Eski Rock. Co tam przygotowałeś?
1: Słuchaj, mam taką ciekawostkę, której Asia Żyntarska by się nie powstydziła i chyba jej opowiemy, jak wróci, ale to jest naprawdę interesujące. Zaintrygowało mnie, kiedy dotarłem do tego w internecie. No. Na lotnisku w Modlinie, czyli

0: Nami muzycznie na antenie jest Kiro. Co tam przygotowałeś?
1: Słuchaj, mam taką ciekawostkę, której Asia Żyntarska by się nie powstydziła i chyba jej opowiemy, jak wróci, ale to jest naprawdę interesujące. Zaintrygowało mnie, kiedy dotarłem do tego w internecie. No. Na lotnisku w Modlinie, czyli

0: Dlatego jak powiedziałeś.
1: No, nie ruszamy.
0: Byłeś na lotnisku pewnie nieraz.
1: No, byłem.
0: Zostaw na 5 minut walizkę, to za moment. Antyterroryści, gleba, wiesz, ręce skute do tyłu, pan zakłada rękawiczki, kontrola osobista.
2: To nie było przyjemne.
3: 6 na 9 w Esce Rock. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
4: Ale to mega okazja.

0: rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Co to jest dobra zabawa?
4: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
5: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
6: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
3: Kiedy jest dobra zabawa?
7: Soboty, niedzielę i wakacje, jak nie ma szkoły.
3: Gdzie jest dobra zabawa?
8: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
9: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
10: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
3: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
11: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: A co myślisz, że jestem gruba? No dobra, jak nie chcesz, to nie musisz iść. I co jeszcze, może jestem leniwa? No dobra, nie musisz iść. A ciekawe, czemu tak bardzo ty chcesz iść sam na tą siłownię.
1: Trochę śmieszna, trochę smutna, co?
2: Jakby pan był u mnie w domu.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: A wiesz, że jak była tutaj Asia Ziętarska, to nie żartowałem sobie z mojej żony, a przy tobie jakiś taki diabeł we mnie włazi od razu.
1: No widzisz?
0: O, nie prawda. Dziękuję.
2: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Katie Price straciła już rachubę po operacjach plastycznych. Może miała ich 30 albo 40. Jak wyglądała kiedyś, pyta Pudelek. Nie wiem, jak wyglądała kiedyś, ale na pewno inaczej niż dzisiaj.
0: A jak wygląda dzisiaj, to też jest problem, bo ja też nie wiem. Drodzy Państwo, wyglądają na 20 lat, a mają ponad 60. Lu Song Xian i Mai Jing twierdzą, że to dzięki bezdzietności oraz diecie. Ja dzięki dzieciom, mając 30, wyglądałem na 60.
1: Dzyń, dzyń, dzyń. Słuchaj, horoskop jeszcze mam dla Ciebie szybciutko, bo Ty jesteś wodnik,
0: tak,
1: nie? I zobacz, ostatnio Twój nastrój był gorszy, a Ty czułeś, że wszystko dobre, co spotkało Cię ostatnio, właśnie się kończy. Ale teraz nastąpi koniec tych problemów i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I zupełnie przypadkiem ostatnio prowadziłeś program z

0: miałeś nastrój gorszy. I dzisiaj za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jest lepszy.
1: Dziękuję ci.
2: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
1: naprawdę?
4: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
3: Łukasz Bąk.
5: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama. Skarok Warszawa.
16: Dziś oględziny szczątków rakiety. Śledczy prowadzą działania na Lubelszczyźnie. Zarzuty dla 54-latka z Bydgoszczy nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Serce Mikołaja całkowicie przebudowane w raporcie medyczny cud na Śląsku.
17: Skarok. Raport.
16: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy będą dziś badać szczątki rakiety, która wczoraj spadła na pole na Lubelszczyźnie. W dochodzenie włącza się też Ukraina. Prokuratorzy zakończyli już oględziny miejsca upadku pocisku w Tarnawie Kolonii. Polska otrzymuje też deklarację wsparcia i solidarności od sojuszników z NATO oraz państw Zachodu. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
18: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
19: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
18: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
17: To jest raport.
16: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni opublikował na jednym z portali społecznościowych. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
21: Popełnienie przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu wpisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy

0: policji i członków ich rodzin.
1: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
0: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
1: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
2: Był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Grozi mu do 3 lat więzienia. Teraz medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce małemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. 3 miesiące temu przeszedł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch, połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. Operacja, którą przeprowadziliśmy, to była ostatnia deska ratunku, mówi Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z centrum w Katowicach.
3: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja Reverse Double Switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
4: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
5: Szybko nabrał kolorów.
4: Tak, tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka, ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
2: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: 37 stopni w cieniu i czerwony alert. Są ostrzeżenia IMGW przed upałami dla całego kraju. Pytamy mieszkańców Zielonej Góry, jak sobie radzą z żarem lejącym się z nieba.
7: Za gorąco trochę przeszkadza ten upał, także myślę, że powinno być chociaż wiatr powinien być.
8: Dobrze siedzieć w chłodnym miejscu, w cieniu, bo to jednak no, zagraża te słoneczko troszeczkę. Ale też baseny są do dyspozycji, tak ja mam teraz urlop, no to jest coś pięknego.
9: Lepiej powinno być gorąco, bo zima przyjdzie, to dopiero będzie.
10: Nie jest aż tak krytycznie, bo jest wilgotność powietrza jest inna. No co robię? Ja pracuję. Mam działalność gospodarczą i nie patrzę na upały, nie? Tylko wcześniej fajran robię, nie?
2: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Klaudia Mazurek.
11: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
12: Pogoda.
13: Ale powiem ci, że ostatnio miałem taką przygodę, wylądowałem na chwilę w szpitalu. Mhm. Tam też kryty basen. Wszystko było.
14: Ale był kryty, naprawdę?
13: No jak wsunąłeś pod łóżko, to kryty.
14: To wtedy kołdrą.
13: Jak wysunąłeś, to odkryty. Proszę Państwa, nie życzę nikomu, życzymy wszystkim zdrówka, no i uważajcie na siebie, bo dzisiaj rzeczywiście nad morzem rzeczywiście ta pogoda taka jeszcze spokojna. 26, 29 w okolicach Trójmiasta, no ale wszystko co poniżej Poznania i Bydgoszczy już dzisiaj z 30 przynajmniej, bo najcieplej w Warszawie do stopni 36, 33 w Łodzi, 35 w Katowicach, 36 również w Rzeszowie i w Lublinie.
14: Tak jest, korzystajcie z porady pana z raportu, że jak jest ciepło, to wcześniej robi fajrant.
11: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
15: 6 na 9. Zieltarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
14: Wolne wnioski, żartować można dzisiaj.
13: Proszę Państwa, można też brać udział w konkursie. Karnety na rokowiznę w Poznaniu. Wystarczy, że z okazji Dnia Skarbowości przekonacie nas w sposób oszczędny.
14: Ale to szybko poszło. Co w raportach?
2: U mnie dziś bardzo wysoka temperatura w raportach. Będzie apel GoProwców.
13: Wysoka temperatura, tak jak u Skolima.
14: Pijana.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: SK Rock.

0: już teraz wiemy, drodzy Państwo, 12 minut po godzinie 7, to jest piątek, to są wolne wnioski. Dzisiaj można i słucharzyć, i można nas, nie wiem, zaczepić na przykład.
1: Zaliczyliśmy tutaj z redaktorem Olszewskim do horoskopu. Mhm. Tam pojawiło się hasło, że wszystko się zmienia za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i Państwo nagle macie jakieś uwagi do tego.
2: Panowie, ja nie wiem, jakimi tam różdżkami operujecie w studio, o czym my nie, czego my nie widzimy, ale jedno jest pewne, co się wydarzyło w Esce Rock, zostaje w Esce Rock. Miłego, pozdrawiam.
0: Będzie miło.
1: Pozdrawiam, już jest miło.
0: Bardzo miło. No to jeszcze, drodzy Państwo, w temacie operowania różdżkami, coś o zboczeńcu?
3: No dobrze, to ja też mam kawał. Idzie starsza pani przez las, stwierdziła, że skróci sobie drogę, wraca do domu i nagle napada na nią taki zboczeniec. Widzi, że ma długi płaszcz aż do dołu i nagle odsłania się. Ta starsza pani tak patrzy, patrzy i mówi, kurczę, jajek zapomniałam kupić. Pozdrawiam.
1: No przynajmniej się przypomniało. Proszę Państwa, wiele osób sygnalizuje, że wcześniej jedzie do pracy, ale mamy poradę dla tych, którym bardzo się nie chce.
4: Porada dnia. Nie będziesz miał złego dnia w pracy, jeśli po prostu tam nie pójdziesz.
5: Esca Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Nie dziękuję.
1: Wujkowie, dobre rady są w pogotowiu. Billy Morrison, czyli człowiek, który gra na gitarze w formacji Billy Idol, i Dexter Holland to ten człowiek, który jest Państwu na pewno dobrze znany z formacji The Offspring z utworem Never Gonna Change.

0: prostu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Reklama.

0: Niby półsłówkiem, niby półgębkiem, ale jednak konkurs pojawił się i zaistniał na antenie Eski Rok. Przypomnij, Wojtku.
1: Tak jest, proszę Państwa, przypominamy, że dzisiaj celebrujemy Dzień Skarbowości, a na stole leżą podwójne karnety na festiwal Rokowizna w Poznaniu. No i poprosiliśmy, żeby z okazji Dnia Skarbowości przekonali nas Państwo w sposób oszczędny.
0: Oszczędny, rozumiecie Państwo. Chodzi o to, żeby było szybko i krótko.
2: Prośbuję ja Was, panowie prowadzący, prośbuję o bilety. Nie dla siebie, lecz dla szwagra. Aha. Niech pojedzie chłop, on tak lubi festiwale. Pozdrawiam.
0: No właśnie, ciekawe, kogo szwagier zabierze za sobą. Sprawdźmy jeszcze tutaj.
3: Jeśli dostanę od Was bilety, to obiecuję, do końca roku nie założę skarpet do sandałów.
1: No, a, to nie. No, to nie.
4: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu. Ekonomicznie Was przekonać do biletów. Mam nadzieję, że właśnie Was przekonałem.
0: Tak,
1: o,
0: dokładnie.
1: To mocna, mocna kandydatura, ale czekamy na kolejne osoby, może ktoś jeszcze nas zaskoczy.
0: Ale gra pauzą, naprawdę.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
0: Messenger Eski Rock, drodzy Państwo, podwójne zaproszenia na Rokowiznę w Poznaniu.
1: Prośbujcie, prośbujcie.

0: 7.30 na zegarach, czas na raport Estki Rock w wykonaniu Ani Kruszyńskiej, ale jeszcze wcześniej przypominamy Państwu, że cały czas trwa festiwalowe lato z Estką Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Estką Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Estki Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ławie oskarżonych 17 osób, w tym byli policjanci. Sąd w Rzeszowie ma dziś ogłosić wyroki w procesie dotyczącym głośnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało nastolatki znaleziono koło Wisły w Łęce Szczucińskiej. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona. Na sprawcy upozorowali napaść seksualną. Proces trwa od ponad 8 lat.
2: To jest raport.
3: W Warszawie kolejny dzień obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O 18 na Placu Krasińskich odprawiona zostanie polowa msza święta. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. Główne uroczystości jutro przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Dla upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania o godzinie 17 zawyją syreny.
2: SK Rock. Sport.
3: Polscy siatkarze w najlepszej

0: Twórcy Ligi Narodów, biało-czerwoni broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali wczoraj w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przejmujący Tomasz Fornal.
1: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Jutro w półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Początek meczu o 9 rano. W drugim półfinale Japończycy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a w niedzielę zwycięzcy zagrają o złoto. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.
3: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

Foo Fighters, ten zespół za nami, Unconditional. My natomiast cały czas razem z Państwem dyskutujemy w sposób oszczędny na temat karnetów. Podwójne zaproszenia na rokowiznę w Poznaniu leżą na stole. Trzeba nas tylko oszczędnie

0: o nie przekonać.
1: Miało być oszczędnie, to będzie oszczędnie. Na karnet mnie stać, ale szkoda mi pieniędzy. A skoro dzisiaj jest dzień skarbowości, to może jakiś zwrot podatku, najlepiej w formie 2 karnetów na rokowiznę.
0: Ja przecież, pomyślimy.
2: Hej, one mi się po prostu należą. Dawać je.
0: Można i tak, można i tak.
3: Ja w sprawie tych biletów najbardziej ekonomicznie będzie podarować je właśnie mi, bo jestem z Poznania. Ekonomicznie dotrę i macie pewność, że na pewno tam będę.
4: Pewnie, jeszcze dopłacimy.
5: Odnośnie konkursu powiem tylko jedno. Szalom.
4: Nie rozumiem, nie rozumiem. Następna
0: teraz,
4: osoba.
0: Drodzy Państwo, przechodzimy do półfinału, bo to będą jeszcze dwa, na koniec absolutnie dwa zgłoszenia. No. Doszliśmy do wniosku, że skoro miało być oszczędnie, prawda?
4: No.
0: No to czym krócej, tym lepiej.
4: A, i rozumiem, że tutaj musimy użyć VAR-u i fotokomórki, żeby ocenić kto szybciej.
0: To jest jedna z próśb i propozycji.
5: Ja poproszę.
0: Sekunda i 0,4.
4: No, a kto jeszcze?
5: Poproszę bilety.
0: Sekunda i 0,2.
4: No, to mamy zwycięzcę.
0: Nie wiem, czy tak to miało wyglądać, ale gratulujemy.
4: Proszę Państwa, życzymy udanej zabawy. Bilety na rokowiznę jeszcze będą w naszym posiadaniu. Będą to Szuda Wida, a na koncertach Kult, Lady Punk, AC Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Illusion, Łydka, Grubasa, Within Temptation. Krótko mówiąc, będzie się działo.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, ole, ja tanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Reklama.

Dzisiaj razem z Państwem celebrujemy piątek, wchodzimy w ten weekend, w końcu upalny, w końcu wakacyjny, no ale oczywiście, skoro za oknami sucho, to i w telefonach, i w Messengerze też sucho.

0: I jeden mówi: mam ze sobą dwa nieudane małżeństwa. Tak, a co się stało? Jedna żona odeszła, a druga niestety nie.
1: No, najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję. SK Rock.
2: Widzę, że kolega tak kiwnął porozmawczo do pana.
3: Nie do pana, tylko do ciebie.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Lżejszy o 20 kg Jacek Stachurski chwali się bujną czupryną z Turcji. Typ niepokorny i do tego jeszcze zrobiony.
2: No proszę bardzo, u mnie z kolei, proszę państwa, dział sportu, ale piękny tytuł. Ciężka praca nie gwarantuje sukcesu. Dlatego my już na wszelki wypadek się w ogóle nie przeciążamy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej.

0: To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Pamięta, od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Hejka, nazywam się Peter Parker.
5: Pamiętasz go?
4: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
5: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Procedury zostaną udoskonalone. Głos premiera po incydencie z rosyjską rakietą. Kryzys migracyjny w Ceucie. Hiszpania zamyka przejście graniczne z Marokiem. Uważajmy na wysokie temperatury podczas wędrówek. W raporcie apel GoProwców.
8: SK Rock. Raport.
7: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Reakcja państwa będzie badana, a procedury zostaną udoskonalone. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczał, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
9: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informacji, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
7: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
10: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
7: A do sięgnięcia po poradnik zachęca o poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kilkunastu minut na telefony Polaków przychodzą SMS-y z linkiem, pod którym można zapoznać się ze wspomnianym poradnikiem. Tymczasem Stany Zjednoczone deklarują pełne wsparcie dla Polski po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Solidarność z Warszawą zadeklarowali także przywódcy państw Unii Europejskiej i NATO. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
11: Waszyngton podkreśla, że każde naruszenie terytorium państwa NATO traktuje bardzo poważnie i zapewnia o gotowości do obrony sojuszników. Ambasada USA w Warszawie poinformowała, że Amerykanie współpracują z polskimi władzami i pozostają w kontakcie z ambasadorem USA przy NATO, Mattem Whitakerem. NATO może nas wesprzeć nie tylko w postępowaniu wyjaśniającym, mówi dr Aleksander Olek z portalu Defense24.
12: Amerykanie, Turcy, Francuzi możemy poprosić o więcej obrony przeciwlotniczej od Francuzów. Systemy SAMPTI to jest jedna rzecz. Dwa, dzisiaj już na terytorium Estonii są tureckie myśliwce. Dlaczego Turcy nie mogliby się pojawić u nas?
11: Równolegle polskie MSZ zapowiada dalsze działania dyplomatyczne po zakończeniu działań prokuratury i badania rakiety przez wojsko.
8: To jest raport.
7: Hiszpania zmaga się z kolejnym kryzysem migracyjnym na swojej granicy z Marokiem w Afryce Północnej. Zamknięto przejście graniczne w Melilli, a do Ceuty skierowano wojsko. W ostatnich dniach około 2000 migrantów przedostało się tam z Maroka, opływając morski falochron, który jest przedłużeniem granicy. W Melilli kolejnych kilkaset próbowało sforsować przejście graniczne. Co najmniej 15 osób zginęło podczas próby dotarcia do Europy.
13: Viva España, viva Pedro Sánchez!
7: Kryzys wywołuje coraz większe polityczne napięcia. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybką deportację.

0: osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Tymczasem administracja Donalda Trumpa przekonuje, że wydarzenia w Ceucie są dowodem na nieskuteczność europejskiej polityki migracyjnej.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają ratownicy krynickiej grupy GOPR. W najbliższych dniach w regionie sądeckim temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Osoby planujące wyprawy w góry powinny się odpowiednio przygotować.
2: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów z elektrolitami najlepiej.
0: Radził Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
3: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
4: Pogoda, gdzie przypiecze.
5: No, proszę Państwa, w głowę, jeżeli czapki nie założysz, albo w klatę, jeżeli będziesz się snuł po mieście bez koszulki. Proszę Państwa, tak jak zostało już powiedziane w raporcie, dzisiaj 26 stopni w Trójmieście, 29 w Olsztynie, 31 w Bydgoszczy, 32 w Poznaniu, Wrocław, 34, Kraków podobnie, Warszawa z 36 kreskami powyżej zera. No i najbliższe dni mają być cieplutkie, ale za to na przykład już we wtorek, czy w kolejną środę, z powrotem 25.
6: Cudowne
5: 20,
6: lato.
5: 20. Wróci.
6: Póki jest gorąco i żar leje się z nieba, zawsze chodzę bez koszulki.
7: Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
8: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
6: Niektórzy zaleją się już w piątek.
3: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
9: SK Rock. 6 na 9.
10: Siedlarska, Olszewski, Uralski.
9: Od 6 do 9
10: w SC Rock.
5: A że dzisiaj piątek, to wolne wnioski można w każdej sprawie, można też na bogato. Rozdawaliśmy bilety na rakowiznę, to w tej godzinie rozdajemy Państwu 1000 zł od prezentu marzeń w ramach akcji What the Friday. wtf.skrock.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek?
6: Co w raportach?
0: Trzy małe żubry z Wielkopolski szukają imion, ale uwaga, muszą się zaczynać od liter PO.
5: To jest jakaś propaganda.

0: razem imion dla żubrów to, uwaga, polej, popij, powtórz. No, wszystkie się zaczynają na po, w sumie się zgadza.
1: Polej, popij, powtórz. Polej, popij, powtórz. Polej, popij.
0: Powtórz.
1: Polej, popij. Drodzy Państwo, co tam u Was? Wolne wnioski? Nasza Ewa wybiegła na miasto z mikrofonem.
2: Zbieram wolne wnioski.
3: Powiem tak, cieszcie się ze słońca i rozważajcie przeprowadzkę do Dubaju, bo tutaj te lata są coraz gorsze.
2: Dlaczego?
3: No a nie widzi Pani, jaka jest pogoda? Raz kurde pada, raz wieje i ja nie wiem, jest lipiec, a tutaj ja mam kurtkę jesienną na sobie.
0: No jakieś też rozważałem.
1: Wyprowadzkę do Dubaju?
0: Tak.
1: I co cię powstrzymało?
0: Nie ma tam Eskiroch Dubaj.
4: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ciekawe, czy taka jest prawda, czy jakieś miałeś inne obiekcje. Drodzy Państwo, Grzegorz Kupczyk, o którym wszystko wie Pan Wojciech.
0: Tak jest, człowiek, który zawsze był związany z zespołem Turbo, teraz dalej idzie w karierę solową, wydaje nową płytę pod tytułem Aperitif, utwór, który został napisany przez Grzegorza Stępienia. Chyba tak się odmawia. Grzegorz Ornet Stępień. Tak się nazywa twórca tekstu. No i Grzegorz Kupczyk na wokalu. Jestem ciekaw, co Państwo sądzicie o tym utworze Party Doll.
1: Tekst napisał Grzegorz Stępień. Po cholerę kombinować.

0: A kojarzycie państwo żubry, które szukają imien, imion i te imiona mają się na PO zaczynać, pamiętacie? To
1: tak,
0: Wojtek już znalazł.
1: Taka propozycja. Ja znalazłem, jak ja znalazłem, państwo zaczęli nam wysyłać, to może przekażemy wtedy komu trzeba. Damian napisał, witajcie kochani, a propos z piątku i

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład

0: Ładz Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: Reklama. SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie

0: jadę z tatą do pracy.
1: O, no to życzymy przyjemnej pracy. No taki klimat teraz, że są wakacje, nie wszyscy wiedzą, jak zagospodarować czas dzieciom, więc zabierają do pracy i mówią, zobacz, ucz się, ucz, bo skończysz jak rodzic.
2: Tak właśnie może być. Drodzy Państwo, drogi kierowco, jeżeli tak mogę powiedzieć, tatusiu, zakryj teraz tureczce uszy na chwilkę, bo będą słucharki.
3: Po czym poznać poznaniaka w Londynie? How do you do, day?
2: Ale to poznaniacy rozumieją, mam nadzieję, że reszta kraju też.
1: Tak jest.
2: Każde zdanie poznania kończy tej.
1: Tak, albo tej.
2: To też.

0: za chwilę 8.30 na zegarach, to oznacza, że czas zajrzeć do raportu. Ania Krusznicka już w gotowości, ale my wcześniej przechodzimy przez Melinę, bo to oczywiście w naszym stylu.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
2: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Ciu. Byłem konferencjerem oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odwet Ukrainy w Wołgogradzie. Na południu Rosji drony zaatakowały centrum dystrybucji rosyjskiego Amazona, a także jedną z największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Władze regionalne ogłosiły zagrożenie atakiem i ograniczyły działanie 3 lotnisk. Rosja mówi o ponad 370 ukraińskich dronach zestrzelonych minionej nocy, a Ukraina na razie nie komentuje ataku. Upubliczniono dane poszukiwanego po śmiertelnym wypadku w Suwałkach. To 30-letni Mikołaj Wasilewski, ścigany listem gończym. Mężczyzna w nocy z soboty na niedzielę miał uderzyć samochodem w pieszego przechodzącego przez pasy w centrum miasta. Śledczy udostępnili dane kierowcy po internetowych spekulacjach.
7: Na podstawie akt sprawy dementujemy pojawiające się w sieci internet informacje, aby podejrzany o spowodowanie wypadku był w jakikolwiek sposób związany rodzinnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów czy służb.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia, ale w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia może

0: Być to nawet 20 lat.
1: To jest raport.
0: Lody, gofry, kiełbaska z grilla i błogie leniuchowanie. Tak wyglądają dieta i wysiłek fizyczny na urlopie. Co jeść podczas wakacji, by nie wrócić z dodatkowym bagażem?
2: Nie jemy zbyt dużo smażonego, sałatki, koktajle, owoce, sorbety owocowe. Zdecydowanie lepiej jest zjeść same lody niż lody z polewą i z jakąś bitą śmietaną.
0: Radził dietetyk Igor Mieńkowski.
3: SK Rock Sport.
0: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię.
4: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
0: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają nas spotkanie Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym, a przypomnijmy, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowacją w półfinale Ligi Narodów.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Proszę Państwa, słowo się rzekło, więc tak jak obiecaliśmy, 1000 zł leży na stole. To wszystko w ramach voucheru od prezentu marzeń do wykorzystania na przykład na masaże, na kolacje, na jakieś loty balonem, samolotem. To już od Państwa zależy. Dzwonimy do Piotra, którego historia w pewien sposób nas zaintrygowała.
3: Ty pokaż, gdzie ten 1000 leży na stole, to może podniosę. Piotrze, jesteś z nami?
4: Tak jestem, witam ponownie.
3: Drodzy Państwo, Piotr jest prawdziwym facetem, prawdziwym twardzielem. On jak każdy żonkoś od czasu do czasu chce odpocząć od żony.
2: Nie, tak naprawdę chce zrobić dobrze żonie. Piotrze, opowiadaj, dlaczego na Twoją żonę dzisiaj gramy?
4: Gada, to nie wiedzie sobie odpocząć w końcu, bo już przerasta samo u siebie tak naprawdę i należy jej się chyba może odpoczynek i porządny masaż. Może ją Roman wymasuje, tak jak w tej piosence.
3: W jakiej piosence? Co było w tej piosence? Dawaj, kamieniami ją obłożą, albo nie wiem?
4: Wymasuj mnie mój Romanie. Ktoś tam wymyślił.
2: A, to ja zaraz muszę wyszukać tę piosenkę. Słuchaj, Piotrze, czyli z jednej strony chcesz zrobić dobrze swojej żonie, ona po prostu wyjedzie, odpocznie, a z drugiej strony tak naprawdę ty też odpoczniesz.
4: Dokładnie.
2: No to tego wam życzymy.
3: Bawcie
2: żeby
3: się
2: wam
3: dobrze.
2: Się wiodło.
3: 1000 złotych od prezentu marzeń trafia w wasze ręce, aby żona dobrze się bawiła.
4: Żona będzie zadowolona.
3: Abyś w tym czasie ty też odpoczął, także wszyscy zadowoleni, prawda?
2: Tak, ja zadowolony, kolega zadowolony,
3: dokładnie.
2: Pan zadowolony.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Trzeba, Wojtku, pobrać dla naszych żon.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama.

Cześć, ja mam na dzisiaj taki wniosek, że może te wszystkie wnioski byłyby w końcu szybkie. Tak samo mogłyby być szybkie sądy, szybkie media, szybkie wybiegi dla kur, a nie wszystko takie wolne, na wszystko trzeba czekać. Ja bym chciał wszędzie być szybko, szybko u lekarza, żeby mieć szybką informację, szybkie przejazdy, szybkie przeloty, a nie zawsze tak ślimarczyć się na wolno. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, nara.

0: Drodzy Państwo, niestety piastowana, nie niestety, piastowana przez nas funkcja zobowiązuje, prawda? Dziennikarze muzyczni, kiedy usłyszą o dobrym hicie, muszą się mu przyjrzeć.
1: Oczywiście, pojawił się słuchacz na antenie, który powiedział, że chciałby nawiązać swoimi czynami do znanej piosenki Wymasuj mnie, Romanie. Dla nas ta piosenka dotychczas była nieznana, więc postanowiliśmy ją przybliżyć Państwu, bo być może też o tym nie wiedzieliście.

0: Ale pan Wojtek powiedział, że piosenka nam nieznana, ale od teraz ulubiona.
1: Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie, że każda klientka salonu masażu właśnie z tymi słowami wchodzi i mówi: dzień dobry, wymasuj mnie, Romanie.
0: I teraz poważne rzeczy, bo przecież dzisiaj wolne wnioski, a państwo zwracacie uwagę także i na rzeczy ważne i poważne.
2: Witam, a propos oszczędności. Kiedyś byłem w Świnoujściu z nowo poznaną kobietą i tam w Świnoujściu to tylko stoją przed restauracjami tabliczki po niemiecku. No i wchodziłem pod knajpę.

0: Powiedz teraz, powiedz naprawdę szczerze, kto nam pokazał od razu ten klip, bo go znał i powiedział, że po prostu to jest hit.
1: Klaudia, czyli tak nasza było. Social media ninja. No ale najpierw nasz słuchacz, czyli tak. Rokowy słuchacz z krwi i kości, pan Piotr, który od razu nawiązał do Romana.
0: Ale ja nie wiedziałem, a Klaudia wie od razu i jeszcze powiedziała, że może nam podrzucić parę tego typu modnych rzeczy, żeby można było się w towarzystwie później pochwalić.
1: I bardzo dobrze, bo przecież w poniedziałek tutaj wracamy i coś trzeba grać.
0: Drodzy Państwo, kończymy na poważnie wolnym wnioskiem prosto ze stacji benzynowej.
2: A dzień dobry, a skoro dzisiaj ekonomicznie, to biorąc przykład z nazwy najbardziej ekonomicznego piątkowego zespołu rockowego, czyli Lej Mi Pół, postanowiłem zatankować pół baku tylko. No i później gdzieś jeszcze koma mi w głowie tutaj śpiewa o dziele na pół. Mówię, oj stary, już mnie nie podpuścisz na ćwiartce, to ja do pracy nie dojadę.
1: Ale słuchaj, wczoraj pojechałem zatankować i przerwałem urlop i wróciłem do pracy.
3: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
3: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
0: No toż to właśnie, wychodzimy, a nie wyjeżdżamy.
4: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
5: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
4: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
5: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Marian, okazja!

0: jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: Reklama.

0: Dziś oględziny szczątków rakiety śledczych wspiera ekspert z ukraińskiej prokuratury. Będzie naprawa zamiast nowego sprzętu. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy. W raporcie konkurs. Trzy małe żubry z Wielkopolski szukają imiona.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby zakończyły wczoraj pracę na miejscu wybuchu. Zabezpieczyli odłamki, które dzisiaj będą poddane badaniom.
2: Policja bezpośrednio po zdarzeniu zabezpieczyła teren. Robimy czynności procesowe. Teren został zmapowany dronem specjalistycznym.
0: Tłumaczy prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 kilometrów. Jeszcze niedawno był na tak, dziś ma wątpliwości. Donald Trump oświadczył, że wciąż analizuje, czy Ukraina powinna otrzymać licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Powiedział o tym w rozmowie z Financial Times. To, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie, prezydent USA zapowiedział na początku lipca na szczycie NATO. Potwierdził to i zadeklarował przyspieszenie w tej sprawie podczas spotkania z Zełenskim we wtorek. Dziś w nocy powiedział: mam wątpliwości. O krytycznej potrzebie wsparcia obrony przeciwlotniczej prezydent Ukrainy mówił m.in. wczoraj, po kolejnym zmasowanym ataku na Ukrainę i naruszeniu przez rosyjską rakietę polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Kraje
0: europejskie wiele mówiły o rosyjskim pocisku, który wleciał do Polski. Najważniejsze jest nie tylko współczucie i potępienie, ale rakiety do obrony powietrznej. Rodzaj presji na Rosję, która może powstrzymać tę głupią rosyjską wojnę.
3: Jaki może zupełnie tę tupą rosyjską wojnę.
0: Premier Donald Tusk stwierdził wczoraj, że rozważy przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym pocisków do wyrzutni Patriot. Jak stwierdził, bezpieczeństwo Polski zależy od skutecznych działań wojsk ukraińskich także w powietrzu.
1: To jest raport.
0: Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucanie i zakup nowego. Od dziś państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
4: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
5: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
4: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów

0: 12 miesięcy.
1: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
0: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów

0: wymagań dotyczących naprawialności.
1: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
2: Na koniec zmieniamy temat. Trzymałe żubry z Wielkopolski szukają imion. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie właśnie ogłosił konkurs i czeka na propozycje imion dla dwóch samców i samicy.
3: Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów.
2: Mówi Anna Błaszczyk, rzecznik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
4: Pogoda.
2: Dziś w pierwszej połowie dnia pogodnie na wschodzie, w centrum i na północy, po południu na północy i zachodzie wzrost zachmurzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a wieczorem burze. Najchłodniej w strefie wybrzeża 22 stopnie, w Polsce północnej około 30, w centrum 36 stopni, a na południu dziś maksymalnie 35.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Unfortunate Son i Creedence Clearwater Revival. I 11 minutek po 9. Obiecuję, że już Romana nie będzie. Za to będą rokowe historie sprzed lat. Zanim jednak przejdziemy do przeszłości, teraźniejszość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bardzo mi się podoba ta nowa piosenka Kaśki Nosowskiej, Sos House. A Państwu?

0: twoja generacja. Nieustannie polecam Państwu wywiad, jaki Marcin Meller przeprowadził z grabarzem. To wszystko na YouTubie, w Melinie. Świetna rozmowa. 9.22, przenosimy się teraz do Ameryki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy nieco ponad 10 lat temu umierał Glenn Frey, Don Henley, perkusista tego samego zespołu The Eagles, a prywatnie także w dojrzałym życiu przyjaciel Freya wyrażał ubolewanie, pisząc na Facebooku: Glenn był dla mnie jak brat, byliśmy rodziną i jak większość z nich mieliśmy pewne dysfunkcje. Jednak więź, która powstała 45 lat wcześniej, nigdy nie została zerwana. Stworzyliśmy razem coś, co przetrwało dłużej niż mogliśmy sobie wymarzyć. I każdego dnia będę dziękować za to, że cię spotkałem na swojej drodze. Spoczywaj w pokoju, mój bracie. No, z tymi braćmi, to wiecie jak bywa. Czasem się kocha, a czasem czasem się buksuje. 31 lipca roku 1980, a więc 46 lat temu, podczas koncertu panowie pobili się w Long Beach w Kalifornii. Doszło do tak mocnego fizycznego zwarcia w czasie, kiedy nie przepadali za sobą, że kolejny album postanowili nagrywać oddzielnie. Jeden pracował w studiu na wschodnim wybrzeżu, drugi na zachodnim, po tym jak ustalili, że nie mogą przebywać razem w tym samym stanie, nie wspominając już nawet o tym samym studiu nagraniowym.

0: be a slave, I wanna be a master.
1: Måneskin, zespół, który zaczynał swoją karierę ledwie kilka lat temu, po zwycięstwie na zespołu na Eurowizji. Wszystko się zaczęło, to było 5 lat temu. Krótka historia, na razie są w zawieszeniu, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócą. A ta piosenka, czyli I Wanna Be Your Slave, to jedna z tych piosenek, które już pojawiły się w czasach internetowych. No i oczywiście jest świetna i pewnie sama sobie by dała radę na listach przebojów, ale bardzo pomogła platforma o nazwie TikTok, gdzie szybko stała się wiralem. Skąd to wiem? No od tej legendarnej naszej ninja od social mediów, Claudii. Ona wie w tych sprawach absolutnie wszystko. Sunday Bloody Sunday za moment, zespół YouTube.
2: Reklama.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.

0: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Reklama. SK Rock Radar.
4: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Nadchodzi halloweenowa gratka dla wielbicieli Ozziego Osborna. Universal Studios postawi w swoich parkach rozrywki zlokalizowanych w Hollywood i Orlando jedyne w swoim rodzaju nawiedzone domy inspirowane Księciem Ciemności. Podobno całość ma nawiązywać nie tylko do scenicznego wizerunku, ale także do tekstów Ozziego. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
3: SK Rock Radar.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
6: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
7: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

Bloody Sunday, zespół U2. Doskonale pamiętam, jak w pierwszej dekadzie XXI wieku na festiwal Open Air do Gdyni, a w zasadzie na lotnisko Kozakowo pod Gdynią, przyjechał zespół Beastie Boys. Cieszyłem się bardzo, bo to było moje pierwsze spotkanie z nimi. Koncert był tak dobry, że powiedziałem sobie, że pójdę na każdy kolejny. Ale kolejnych już nie było. Ta historia koncertowa zespołu zakończyła się 17 dokładnie lat temu, gdy Beastie Boys odwoływali występ na festiwalu All Points West w stanie New Jersey. Wszystko przez chorobę, o której się wtedy dowiedzieliśmy, Adama Juka. Raper dowiedział się od lekarzy, że ma raka i potem pisał na stronie internetowej, że potrzebuje trochę czasu, by się wykurować. Ale obiecywał, że potem także wydadzą płytę i będą grać koncerty. Po prostu nie mogę teraz już odkładać leczenia na później. Potem dodawał, że na szczęście rak został zdiagnozowany we wczesnej fazie i po kuracji ma powrócić do pełni sił. No ale jak Państwo pamiętają, nie wrócił. No sleep till Brooklyn. Beastie Boys. No!

0: piosenka, która ponoć była pokłosiem tego, że obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, był pytany o to, dlaczego nie uciekł na zachód. Bo jak Państwo pamiętają, w latach 80. różne rzeczy się działy w naszym kraju. On jednak wolał zostać. 10 i raport Eski rok przed nami, a potem Fade to Black, Metallica.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Autopromocja. Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: Każdą sobotę o 7:00.
8: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn.

0: firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Reklama.
5: Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Jest wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Problemy z alertem RCB to wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. Wypadek na Krajowej Ósemce. 4 osoby w szpitalu i rozbite pojazdy.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Jest wyrok sądu w Rzeszowie w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Wiele lat później służby ogłosiły przełom w sprawie i złamanie zmowy milczenia. Proces trwał ponad 8 lat, a na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym główny oskarżony o zabójstwo oraz byli policjanci, którym zarzucono utrudnianie śledztwa. Wyrok jest nieprawomocny.
6: To jest raport.
5: Nie ma żadnej awarii technicznej czy cyberataku, to wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. RCB wysyła alerty z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa. Problem w tym, że link z komunikatu odnoszący się do poradnika nie działa. W treści SMS-ów rozesłanych dziś na terenie całego kraju znajduje się link odnoszący się do rządowej strony.
7: Obserwujemy bardzo duży ruch na stronach rządowych, przez co niektóre z tych linków mogą ładować się nieco wolniej. Teraz Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby te niedogodności szybko wyeliminować.
5: Tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Alert został rozesłany przed godziną 8, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
7: Jeden z operatorów sieci potrafi na przykład wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi na przykład tylko 800. W związku z tym nie jest to kwestia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i czasu wysyłki.
5: A w poradniku bezpieczeństwa są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, czy jak przygotować plecak ewakuacyjny. 4 osoby w szpitalu, 4 pojazdy rozbite i zablokowana trasa. To po wypadku na Krajowej Ósemce między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia dwóch ciężarówek, autobusu i osobówki doszło podczas wyprzedzania przez 80-letnią kierowcę.
8: Zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy, a następnie wjechał do rowu. Samochód ciężarowy, który już się zatrzymał, najechał na jego tył kolejny samochód ciężarowy.
5: Relacjonuje Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Kierowca osobówki był trzeźwy. Służby wyznaczyły objazdy przez Kłodzko, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Noc w towarzystwie dzikich zwierząt. Już dziś w Kłodzkim Ogrodzie Zoologicznym wystartuje wyjątkowe wydarzenie.
9: Zoonoc w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Kłodzku to jest właściwie jedyna taka impreza, być może, że i na świecie.
5: Mówi dyrektor ogrodu Krzysztof Kelman. Uczestnicy, którzy do Płocka przyjeżdżają nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, będą mogli podglądać nocne zachowanie dzikich zwierząt.
4: SK Rock Biznes.
5: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rok do roku o 3%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,8%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W zeszłym roku gospodarka Korei Północnej odnotowała wzrost o 3,5%, poinformował dziś Bank Centralny Korei Południowej. To trzeci z rzędu rok wzrostu przekraczającego 3%. Jest to efektem ożywionej współpracy gospodarczej z Rosją i zwiększonej wymiany handlowej z Chinami. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,77 zł, za euro 4,32 zł, aktualny kurs franka to 4,62 zł, a funta 5,03 zł.
4: Pogoda.
5: Dziś na południu i południowym wschodzie słonecznie i bez opadów. Po południu od zachodu po centrum postępujące przelotne opady deszczu, a wieczorem burze z gradem. Temperatura od 28 stopni na Pomorzu, około 34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 w centrum. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hektopaskali. I przypominamy, że w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami.

0: Zespół Lady Punk, 45 lat pięknej historii. I oby jeszcze było tej historii więcej, prosimy. 17 minut już po 10. Teraz zespół, którego historia zaczynała się jeszcze na przełomie lat 80. i 90. i który był częścią czegoś, co nie do końca odpowiadało i ich muzyce. No bo przecież ten Britpop i Suede jakoś do siebie nie pasują.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Oni nawet byli bardziej nowofalowi niż Britpopowie, ale co ja tam wiem?

0: temu wspominaliśmy 40 lat od koncertu zespołu Queen w Budapeszcie. Na naszej stronie skarok.pl jest trochę szczegółów dotyczących tego nowego wydawnictwa w nowej jakości, które ma się ukazać jesienią. To będzie coś, co będzie trzeba, moim zdaniem, postawić na półce. Koniecznie. No dobrze, a teraz zadam przewrotne pytanie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jak nazywają się ludzie, którzy cały czas spędzają z muzykami? Perkusiści. Taki kiedyś suchy żart słyszałem. A to szalona zniewaga dla wielu utalentowanych perkusistów. No bo jak tak powiedzieć, na przykład było można do Gingera Bakera albo Danego Carey'a Stula. No nie. Raczej nie. Bo ja wiem, że fani rocka raczej kochają wokalistów i gitarzystów, ale bez perkusistów to wiele zespołów by nie było takimi samymi zespołami, jakimi są. Na przykład Arie. 30 października roku 97 ogłoszono, że Bill Berry opuszcza zespół. No i tutaj było inaczej, bo fani bardzo mocno przyjęli tę wiadomość. Arie to był taki zespół, który od początku, od lat 80. działał w tym samym składzie. Oni równo pisali piosenki, czyli Berry, Buck, Mills i Stipe. No i to był naprawdę zespół demokratyczny, jak to się ładnie mówi. Jeszcze kilka lat przed odejściem Billa mówili o tym, że gdyby któryś z nich odszedł z zespołu, no to R.E.M. automatycznie przestanie istnieć. Trochę było inaczej, ale kapeli koniec końców rzeczywiście już nie ma. Bill nie był szczęśliwy w zespole w tym 97. Miał 39 lat, kiedy postanowił przejść na emeryturę i zostać rolnikiem. Tak. Dziś ma tych lat już 68, dokładnie dzisiaj ma urodziny i nadal jest rolnikiem. No i jest cały czas, z tego co widzę po zdjęciach jego farmy, szczęśliwy. A to z czasów, gdy pracował jeszcze w R.E.M. z płyty Monster. Moje ulubione nagranie R.E.M. What's the frequency, Kenneth?

0: John Jett, dziewczyna o złej reputacji. O złej reputacji można było też mówić w przypadku Franco Baresiego, człowieka, który był przywódcą z prawdziwego zdarzenia, o którym mówiono po tym, jak już skończył karierę, że był ostatnim wielkim libero w historii Calcio. Legendarny piłkarz Milanu. Zmarł dzisiaj w wieku 66 lat.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finesia 500 gramów 23,99. A od piątku masło Ekstra z Mlecznej Drogi, złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
12: No ale...
11: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
1: Reklama.
19: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
5: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance and you're listening to Esca Rock.

Don't Look Back in Anger, zespół Oasis. Jest jakiś czas pojawiają się pytania, czy bracia Gallagher nagrają jeszcze razem jakąś nową płytę? No i panowie odpowiedzieli na takie pytania. Odpowiedź znajdą państwo na skrock.pl. Proszę znaleźć. Teraz będzie o jeszcze jednym perkusiście. Wspominałem Billa Berry'ego z zespołu R.E.M. 20 lat młodszy od niego jest inny perkusista. Czy tak samo znany? No, chyba tak, bo jednak zespół Coldplay to jest marka światowa, czego dowodem było na przykład to, że brali udział w kilku, zdaje się, imprezach w czasie Mistrzostw Świata FIFA 2026. 31 lipca roku 78 Southampton przyszedł na świat Will Champion, syn nauczycieli akademickich z miejscowego uniwersytetu, który sam będąc na uniwersytecie, ale nie w Southampton, tylko w Londynie, w roku 98 założył zespół Coldplay, no i objął w nim rolę perkusisty, co ciekawe, mimo braku jakiego

0: dziewczyna, jeśli dobrze pamiętam, z Ottawy. Kanadyjka Alanis Morissette i Ironic. Na chwilę przed godziną 11. To teraz sprawdzamy, co dzieje się na świecie i w Polsce, i w tak zwanej najbliższej okolicy, a potem po raporcie Status Quo.
1: Reklama. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox,
11: tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Reklama.

0: Wyrok po 28 latach, wszyscy uniewinnieni w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Wypadek balonu pod Grudziądzem. Pilot wyskoczył, a pasażerki wypadły z kosza. Żar tropików w Polsce. Mieszkańcy miast szukają ochłody przy kurtynach wodnych.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podczas ogłoszenia wyroku ojciec ofiary zasłabł i został wyprowadzony z sali przez policjantów. Rzeszowski sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Chodzi o brutalną zbrodnię sprzed niemal 30 lat. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji.
2: Wyrok nie jest prawomocny. O wyroku przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego w Rzeszowie.
0: Mówi sędzia Mariusz Sztorc. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Przez wiele lat sprawcy nie zostali namierzeni, a w sprawie miała panować zmowa milczenia. Przełom nastąpił dopiero prawie 20 lat później. W 2018 roku 17 osób po raz pierwszy zasiadło na ławie oskarżonych.
1: To jest raport.
0: Balon już odnaleziony, a poszkodowanie w szpitalu. Sprawą zajmuje się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn koło Grudziądza. Podczas lądowania balon zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
3: W trakcie obniżania lotu doszło do kontaktu z konarem drzewa. W wyniku tego zdarzenia pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z kosza mniej więcej z wysokości 2,5 metra. Doznał delikatnych obrażeń. Następnie balon przyziemił i doszło do wywrócenia się kosza, z którego wypadły dwie pasażerki.
0: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Balon bez załogi odleciał. Służbom udało się go już odnaleźć. A to nie jedyne takie dziś wydarzenie w regionie. W czasie przygotowywania do lotu w Grudziądzu balon z jedną osobą na pokładzie wzbił się w powietrze, zawadził o linię energetyczną i z uszkodzoną czaszą opadł na ziemię. Pilotowi i osobie asekurującej go na ziemi nic się nie stało. Hiszpania wzmacnia ochronę swoich granic. To po kolejnym napływie migrantów z Maroka. Zamknięto przejście graniczne w Melini, a do Ceuty skierowano wojsko. Kryzys wywołuje coraz większe napięcia polityczne. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: W ciągu ostatnich dni do Ceuty przedostało się około 2000 migrantów, którzy opłynęli morski falochron oddzielający hiszpańską eksklawę od Maroka. W Melini kilkaset kolejnych osób próbowało sforsować przejście graniczne, a podczas prób dotarcia do Europy zginęło co najmniej 15 migrantów. Lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo zarzuca rządowi, że bagatelizuje zagrożenie i domaga się natychmiastowych działań. Sytuacja jest krytyczna. Rząd odmawia przyznania, że stoimy w obliżu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Madryt i Rabat zapowiadają przyspieszenie deportacji osób, które nielegalnie przekroczyły granice, a Włochy zaproponowały zawieszenie strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Żar tropików w Polsce. Niemal cały kraj w alertach drugiego i trzeciego stopnia z powodu temperatury, która w szczycie sięgnie niemal 40 stopni. Mieszkańcy miast unikają słońca i szukają ochłody przy kurtynach wodnych.
5: Upał w mieście ciężko przeżyć?
6: Jak na takim pustkowiu, to tak. Słońce jest okropne.
7: Tak, tym bardziej, że tu sam beton.
5: Czyli jak pani jest na takiej patelni miejskiej, to wchodzi pani pod te kurtyny?
6: Oczywiście!
7: Dla takich szczególnie starszych osób, wie pan, to troszeczkę takie ochłody.
8: Powinni ich więcej porozstawiać nawet.
9: Tak, tylko potem łatwo jest się spalić na słońcu, więc mam do tego mieszane uczucia.
10: No, mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
9: Tak, lubię upały, ponieważ będę mogła jechać na ryby, bo ryby to moja pasja, a bez słońca ryby nie biorą.
0: A z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Pogoda.
0: Przed nami gorące dni w całym kraju. Dziś słonecznie i bez opadów na południu i południowym wschodzie. Po południu od zachodu po centrum postępujące przelotne opady deszczu, a wieczorem burze z gradem. Temperatura od 28 stopni na Pomorzu, około 34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 w centrum. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hektopaskali.
11: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jeden z bohaterów Woodstock roku 69, pan Jimi Hendrix. Impreza bez niego pewnie byłaby zupełnie inna. Choć oczywiście można powiedzieć, że tam nie dotarło jednak kilka największych gwiazd tamtych lat, bo na przykład nie pojawili się ci, którzy teraz dla państwa wystąpią z nowym singlem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mowa oczywiście o zespole The Rolling Stones. You know I'm no good. A zaraz po nich ci, którzy zagrali na Woodstocku, ale tym polskim wczoraj wieczorem, czyli Mislavice.

0: Loud and Play, The Offspring w SC Rock. A teraz będzie o niebezpieczeństwach na koncertach.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Rzadko, ale co jakiś czas słyszymy o czymś tragicznym, co wydarzyło się na jakimś festiwalu lub koncercie. To nie jest tak, że żyjemy w niebezpiecznych czasach, bo dochodziło do takich wydarzeń od zawsze. Odkąd tylko na koncertach pojawił się tłumu ludzi. Przykład, na przykład, przykład, masło maślane. The Who grali pod koniec lipca 71 roku dwa koncerty w Nowym Jorku, 29 i 31. Pierwszy z koncertów minął bez niespodzianek, na drugi próbował się dostać bez biletu 21-letni Kerry Flaherty. Jak się później okazało, zwolniony warunkowo niespełna dwa miesiące wcześniej z zakładu karnego, gdzie siedział za atak z nożem. No i na koncert The Who też wziął nóż. I kiedy odmówiono mu wejścia, zaatakował dwóch ochroniarzy, jednego ciężko raniąc, a drugiego wysyłając niestety na drugi świat. Dziś pewnie koncert po takim wypadku by się nie odbył, ale wtedy, te 55 lat temu, organizatorzy nie widzieli powodu, by The Who mieli nie zagrać.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Obywatel GC.
1: A za moment Westerok będę Państwu opowiadał o pewnym artyście, który gra bardzo, ale to bardzo długie koncerty. I opowiem o tym rekordowym, który miał miejsce kilkanaście lat temu.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 200.

sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 200.

0: na rok.
1: Radar. Zapraszam, Michał Prokopowicz. Chad Smith oficjalnie potwierdził to, na co fani z całego świata czekali z niecierpliwością. Red Hot Chili Peppers wracają do studia. Muzycy będą tworzyć premierowy materiał całkowicie od zera. Jak mówi bębniarz, wszystko, co tworzymy, jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy w danym momencie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
0: Eskarok Radar.
2: Hey, this is Billy Gibbons,
3: Dusty Hill,
4: and Frank Beard of ZZ Top.
5: Hi, I'm Alanis Morissette.
6: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Marilyn Manson w Eszcze Rock. Kiedyś byłem na jego koncercie w Poznaniu, na którym zagrał przez 47 minut. I to był chyba najkrótszy koncert niefestiwalowy, na którym miał okazję być w swoim życiu. Ale kiedy niedawno wybierałem się do Pragi na spotkanie z Bruce'em Springsteenem, wtedy odwrotnie ostrzegano mnie, że to gościu, który słynie z grania bardzo długich koncertów. Przeszedł samego siebie podczas trasy Wrecking Ball w roku 2012. Wszystkie wtedy zbliżały się do granicy 4 godzin, co nie zawsze spotykało się z miłym przyjęciem. Na przykład koncert w londyńskim Hyde Parku został przerwany, ponieważ według lokalnych przepisów trwał za długo. I to w momencie odłączono prąd, gdy na scenie był obok Bruce'a Paul McCartney. Decyzję o przerwaniu miał wydać sam burmistrz Londynu. Finałowy koncert tej trasy koncertowej z roku 2012 odbył się w Helsinkach dokładnie 31 lipca roku 2012. I to właśnie

0: to zespół Dżem.
1: Jak malowany ptak w SC Rock. Zbliża się godzina 12. Uprzejmie dziękuję za wspólne spotkanie i posłuchanie kultowych historii. Kolejne wrócą tu do Państwa w weekend, w niedzielę po 14. Zatem życzę dobrego weekendu i do usłyszenia. Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym.

0: Bajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Reklama.
5: Polityczne emocje po upadku rakiety w Sejmie, informacje o działaniach służb i państwa, zakaz kąpieli na 25 kąpieliskach na wybrzeżu, powodem wysokie fale i zakwit sinic, duże pieniądze i światowa czołówka w Kielcach, jutro ruszają Mistrzostwa Europy.
6: SK Rock. Raport.
5: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco przy wiejskiej i polityczne emocje po upadku rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Rząd przekazuje w Sejmie informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjnie? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o świetnej akcji wojskowych. Dowódca operacyjny

0: I pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety, gdyby zagrażała terenom zamieszkałym. Zostałaby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u i ostro odpowiedział na krytyczne głosy z ław PiS-u.
1: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. To nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10.
0: Czyli wtedy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Poinformowali o tym przed chwilą, więc powiemy o tym w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
0: To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w Warszawie. Za chwilę rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy. Były premier, przypomnijmy, razem z około 40 politykami wziął polityczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co zaplanowano w ramach tak zwanego grilla u Morawieckiego?
3: Dzień dobry. To spotkanie rozpocznie się od przemowy inauguracyjnej byłego premiera, a potem na kilku przygotowanych scenach ruszą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też współtworzący niegdyś Platformę Obywatelską Jan Maria Rokita. Spotkanie Rozwój plus Wy zaplanowano dziś na cały dzień, do późnego wieczora. Po części oficjalnej przyjdzie czas na poczęstunek, dlatego właśnie przyjęło się, by mówić o nim grill u Morawieckiego.
0: Zakaz kąpieli na 25 kąpieliskach na wybrzeżu. Część zamknięto z powodu wysokich fali prądu wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Z danych zamieszczonych w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 16 kąpieliskach, a zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Dziwnowie, Mrzeżynie, Jarosławcu oraz Darłówku Wschodnim.
2: Słuchacie raportu w Rok.
0: Duże pieniądze i światowa czołówka w Kielcach. Jutro ruszają Mistrzostwa Europy o Puchar Świata w hejbolu, czyli dynamicznej odmianie bilarda.
4: Przez 9 dni 128 najlepszych zawodników i zawodniczek z kilkudziesięciu krajów, z 5 kontynentów będzie rywalizowało o medale Mistrzostw Europy, indywidualne i po raz pierwszy rozegrane w grach drużynowych.
0: Mówi prezes Polskiego Związku Bilardowego Grzegorz Kędzierski. Równolegle rozegrany zostanie turniej z cyklu Pucharu Świata.
4: Zobaczymy najlepszych zawodników, zawodniczki walczące o punkty do Pucharu Świata w ramach zawodów Polish Open.
0: Turniej w kieleckim hotelu Grand potrwa do 10 sierpnia. Pojedynki można oglądać codziennie od 10 do 20, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny.
5: SK Rock Biznes.
0: Nie ma warunków do obniżki stóp procentowych po wakacjach, napisali ekonomiści ING w dzisiejszym komentarzu do danych GUS o inflacji w lipcu. Ich zdaniem w całym roku stopy procentowe pozostają bez zmian, a obniżki są możliwe dopiero w 2027. W lipcu nastąpiła stabilizacja średnich cen ofertowych mieszkań deweloperskich. W ujęciu rok do roku ceny wzrosły w większości miast, a największy wzrost odnotowano na rynku warszawskim, wynika ze wstępnych danych OtoDom. Gorzowska Elektrociepłownia modernizuje i rozwija sieć ciepłowniczą. Koszt prac to ponad 25 milionów złotych, a celem inwestycji jest ograniczenie strat, zwiększenie niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i włączenie do sieci kolejnych budynków.
5: Pogoda.
0: No, pogoda na pewno dzisiaj nie sprzyja i język się trochę plącze, ale IMGW ostrzega przed upałami niemal w całym kraju. Dziś 28 stopni na Pomorzu, 34 na przeważającym obszarze kraju, a w centrum 36. Na południu i południowym wschodzie słonecznie i bez opadów. Po południu od zachodu po centrum przelotne opady deszczu, a wieczorem burze z gradem. Do tego ciepłe noce, a żeby zasnąć, organizm musi obniżyć temperaturę wewnętrzną i w tym może pomóc letni prysznic, ale nie lodowaty, bo ten zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudnić oddawanie ciepła. Tak mówią eksperci.

0: to był Manam Westerok. W tym tygodniu wspominaliśmy Korę. We wtorek minęło 8 lat bez Kory właśnie. Manam i Boskie Buenos to już za nami w Esterok. No a skoro tak myślami przenieśliśmy się w tym momencie do Ameryki Południowej, to pozostajemy jeszcze na kilka chwil w tym właśnie zakątku świata, ponieważ klip do utworu, który za chwilę się pojawi na naszej antenie, został nakręcony nieopodal, tak na upartego oczywiście, w Meksyku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A dokładnie w Parque Ecológico Lago de Texcoco. To nieopodal meksykańskiej stolicy, czyli Mexico City. No i co mogło pójść nie tak? No wiele rzeczy. No i proszę sobie wyobrazić, że

Burza i intensywne opady deszczu doprowadziły do awarii generatora. Miejscowa rodzina zaprosiła muzyków do swojego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie zdjęć na balkonie. Takie historie, proszę Państwa, i wszystko oczywiście do podejrzenia w klipie do najnowszego singla zespołu U2, który zatytułowany jest Street of Dreams. I już teraz Państwo mogą słyszeć go w Westrock.

nocach w ferworze mówienia o planie zdjęciowym do nowego teledysku zespołu U2 zapomniałem się przywitać, co niniejszym czy nie. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony, 28 minut po 12, no i zaopiekuję się Państwem do godziny 15, bo właśnie do tej pory potrwa nasze piątkowe spotkanie w SC Rock. To był Rezerwat i zaopiekuj się mną. I tak pięknie będę Państwu grał przez te najbliższe, no niespełna już 3 godziny. Co to znaczy pięknie? Ano na przykład tak. To jest Jack White. What's the Rumpus?

0: No właśnie ci, którzy nie byli w rozmowie, tak nie dowierzali, że tak dobrze to zabrzmiało 2 tygodnie temu na Narodowym. Brawo dźwiękowcy, brawo akustycy. Tak, mowa oczywiście o koncercie zespołu, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. Queens of the Stone Age. No One Knows to też zagrali. Z werwą, jakby inaczej. 23 minuty do 13 pozostają. Za chwilę na naszej antenie Mius.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
3: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów kuponowych.

0: sekundach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
2: dalej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też... Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.
13: Hi, how's it going? We're called Muse.
14: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
15: My name is Trey, and I play bass.
16: My name is Wolf. I play the drums. And

To był zespół Muse ze swojej najnowszej płyty The Wow Signal, której tytuł nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale nawiązuje do jednej z najbardziej intrygujących międzygwiezdnych tajemnic ubiegłego stulecia, a mianowicie silnego 72-sekundowego sygnału radiowego wykrytego w 1977 roku, pochodzącego z gwiazdozbioru Strzelca o szerokości pasma i intensywności sugerującej możliwe pozaziemskie źródło. No to temat w ostatnich miesiącach i latach na czasie jak najbardziej. Tak to sobie panowie wymyślili przy okazji tej najnowszej płyty, z której właśnie zagraliśmy utwór zatytułowany Cryogen. To był zespół Muse. No a my dalej pozostajemy przy, nazwałbym to nieziemsko, dobrych dźwiękach. In Between Days, The Cure w Estherock.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Within Temptation czy Wolf Alice, to goście z zagranicy. A dzisiaj po godzinie 15 u Dawida do zdobycia, do zgarnięcia zaproszenia na rokowiznę w Poznaniu. Także odsyłamy zainteresowanych. Za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox,
15: tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Znowu miałam rację.
18: W czym?
17: We wszystkim.
18: Akurat.
17: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
18: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
17: A nie są?
19: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
22: Prokuratura potwierdza, rakieta, która spadła w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie, to CH-101, pocisk rosyjski. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci.
23: SK Rock. Raport.
22: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy oficjalnie potwierdzili, to był rosyjski pocisk. Rakieta, która spadła w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie, to CH-101. Wynika z ustaleń prokuratury w Lublinie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zbadano miejsce wybuchu, czyli lej o średnicy około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Znaleziono elementy napędu oraz elektroniki pocisku, a w dokładnym ustaleniu pochodzenia rakiety pomógł ekspert ze strony ukraińskiej.
24: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w
0: drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Co do bliższych szczegółów proszę mnie nie pytać, nie będę udzielał informacji co do bliższych szczegółów.
22: Informuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przypomnę, wczoraj nad ranem o godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Rakieta spadła na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nie wyrządziła krzywdy.
3: To jest raport.
22: Alert

0: CB przeciążył rządowe strony. MSWiA zastanawia się nad nowym systemem ostrzegania. Dostęp do rządowych stron internetowych był dzisiaj utrudniony ze względu na zbyt duży ruch. To po tym, jak RCB wysłało alert z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło ani do awarii, ani do cyberataku.
1: Ale mamy zwiększony ruch sieciowy, wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Wyłącznie to zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy.
0: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Sejmie uruchomienie nowej aplikacji do ostrzegania ludności, która w ciągu najbliższych tygodni ma usprawnić przekazywanie ostrzeżeń oraz informacji o zagrożeniach.
2: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB. W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
0: Jak podkreśla, prace nad nowym systemem mają potrwać kilka miesięcy.
3: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Spory ruch jest w Wordzie w Bydgoszczy, na przykład o szczegółach stamtąd Dawid Olszewski.
4: Jak podaje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 17-latkowie przystąpili już do około 3000 egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Na swój egzamin czeka Michał.
5: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było, żeby mieć już prawo jazdy. Jest lekki stres, trzeba dużo ćwiczyć.
4: Część nastolatków dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
6: Bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czuje tą odpowiedzialność.
4: W ciągu 3 miesięcy ponad 70% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B.
0: To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
7: Pogoda.
0: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, wiać i przelotnie padać, to zwłaszcza w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach, do nawet 36 dziś na Mazowszu oraz Łódzkiem.

0: No tak, tekst tego utworu powstał ponad 43 lata temu, a proszę bardzo, można go także dopasować do tych czasów nam współczesnych. Turbo i dorosłe dzieci śpiewał Grzegorz Kupczyk, który ostatnio na antenie Jeski Rok także pojawia się w wersji solo ze swoim nowym singlem Party Doll, zapowiadającym jego kolejną płytę, która ukaże się jesienią tego popołudnia na pewno. Pana Grzegorza w wersji solo posłuchają Państwo w SC Rock. 14 minut po 13. Dzień dobry, raz jeszcze w piątek, 31 lipca. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Za nami dorosłe dzieci, to teraz Cool Kids w SC Rock. Tak zatytułowane jest wspólne nagranie Bera McCreary, amerykańskiego muzyka, który jest sprawcą tego całego zamieszania. W tym zamieszaniu wzięli także udział Slash Ma i Duff McKagan, znani z Guns N' Roses, a także Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers. Cool Kids!

Stillness of Heart i Lenny Kravitz w SC Rock w piątkowe popołudnie. No tak, lato w pełni, wakacje no już na półmetku, wiadomo, lato to taki czas, kiedy ma się trochę więcej przestrzeni na uprawianie swojego hobby. Ciekaw jestem, czy Państwu udało się coś wyrwać, trochę czasu na tego typu aktywności. Tak a propos, nie wiem, czy wokalista Pixies, Black Francis, nadal uprawia nurkowanie, ale pod koniec lat 80. za jego studenckich czasów, no to była jego wielka pasja, często nurkował podczas wakacji spędzanych na Karaibach. To Boga temu zabroni. Z któregoś dnia zszedł pod wodę, no i kiedy tak sobie nurkował, mała rybka, niewielka, jak relacjonował, się do niego przyczepiła, w sensie płynęła za nim pod wodą, no i było to dla niego takie surrealistyczne doświadczenie, jak to określił. No ja wiem, że kiedy pod wodą panuje inne ciśnienie i może być zupełnie inna percepcja wielu doznań, ale jak dodaje, właśnie wtedy wpadł mu do głowy pomysł na pewien utwór, który potem okaże się no, największym hitem zespołu Pixies. I tak się zupełnie przypadkiem składa, że ten utwór mam w tym momencie pod ręką. I już go Państwo słyszą, Westerrock. Where is my mind? Pixies przed nami, Westerrock.

0: półtorej godziny, bo do 15 jesteśmy razem w SC ROG i bardzo mi przyjemnie z tego powodu. Mam nadzieję, że Państwu również. The Clash już za nami w SC ROG. Za chwilę posłuchamy newsów muzycznych w radarze, a jeszcze przed godziną 14 na pewno zagram dla Państwa Róże Europy.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka, sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99.

0: tego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Eskarok. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prykowowicz. Josh Hoffman w ubiegłym roku dołączył oficjalnie do amerykańskiej formacji Primus. Perkusista w jednym z najnowszych wywiadów ujawnił między innymi, na jakim etapie są obecnie prace nad nowym albumem grupy. Jak mówi, nagraliśmy już bardzo dużo. Na ten moment to jednak polega głównie na wymyślaniu riffów i sprawdzaniu, co chwyci. Czekamy na te chwytliwe momenty. A więcej o nich na eskarok.pl.
8: Eskarok. Radar.

Nickelback Westerrock, czyli zespół będący przedmiotem drwin i różnych internetowych śmieszków, a wszystko to po nich spływa jak po wiadomo czym. Robią swoje, nagrywają nowe utwory, ba, nawet za 3 miesiące wydadzą nową płytę pod koniec października. Everything Under Sun, to jej tytuł, na naszej antenie pojawia się już singiel z tego albumu, Rattle That Cage, no a ich status za każdym razem weryfikują twarde liczby, sprzedaż płyt i wyprzedane koncerty, no

0: SK Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: To były Róże Europy, no i oczywiście Edyta Bartosiewicz w chórkach w tym utworze, co bardzo wyraźnie było słychać. Jedwab zamyka tę godzinę w SC Rock, a za chwilę będzie 14. To oznacza, że lada moment najnowszy raport na naszej antenie. Ja już z Państwem się usłyszę w tej ostatniej odsłonie naszego piątkowego spotkania. Na początek godziny zagram Leven on a Prayer. Bon Jovi niebawem.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa

0: I odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema.

0: klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compressore.
3: Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Po

0: 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
9: Będzie apelacja po wyroku dotyczącym głośnej sprawy zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie.
10: SK Rock. Raport.
9: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura zapowiada apelację po wyroku dotyczącym zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie mordu z 1998 roku. Taką decyzję uzasadniono ogromnymi wątpliwościami i brakiem mocnych dowodów.
11: Sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
9: Mówi Piotr Krupiński z prokuratury krajowej. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Wyrok nie jest prawomocny. Jest to jedna z najgłośniejszych i zarazem najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych ostatnich dekad. Do zabójstwa doszło, 17-latki doszło w 1998 roku. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona, a sprawcy upozorowali napaść seksualną.
12: To jest raport.
9: Po rozłamie w PiS-ie grill u Mateusza Morawieckiego. Dotychczasowy świat wali się jak domek z kart, zaznaczał były premier na otwarciu spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Szef nowego klubu parlamentarnego, który powstał po sporach i tarciach wewnątrz PiSu, mobilizuje dziś swoich zwolenników. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił były premier na tym spotkaniu, nazywanym też grillem u Morawieckiego?
13: Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilkuset zgromadzonych na widowni, mówiąc, że widzi przed sobą osoby dumne i ambitne oraz oczekujące zmiany. Tacy właśnie ludzie, jak powiedział, mają być trzonem jego ugrupowania.
14: Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów, kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła.
13: Powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który zarysował też ogólną ideę działania nowego ugrupowania.
14: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Duma i ambicja. Duma i rozwój.
13: W ramach spotkania zaplanowano też liczne mniej formalne dyskusje, wśród nich spotkanie z

0: rosyjskim opozycjonistą i wybitnym szachistą Garim Kasparowem.
1: To wydarzenie ma potrwać do północy.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku w Polsce. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie. Są tu najlepsi zawodnicy z całego kontynentu, zapewnia organizator Marcin Florek.
3: Praktycznie cała Europa przyjechała do Elbląga. Szczególnie liczymy na bardzo dobry występ Roxany Słupak.
4: 950 metrów pływania, 20 kilometrów jazdy na rowerze i 5 kilometrów biegu.
5: Roxana Słupek. Na pewno jest to trasa wymagająca. Finisz w centrum miasta, no to jest coś pięknego.
4: Zaczęliśmy wyścig numer 2.
1: W Elblągu walczy ponad 300 zawodników z 30 krajów Europy.
6: Eskarok Biznes.
1: Podwyżki cen benzyny na stacjach powinny wyhamować w przyszłym tygodniu, natomiast olej napędowy może dalej drożyć, tak uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Sejm skierował dziś do Komisji Finansów Publicznych i Komisji do Spraw Deregulacji projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jego celem jest objęcie tym podatkiem wszystkich rodzajów e-papierosów, a także podwyższenie stawek. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego, a także członka zarządu Dariusza Kusia, poinformował dziś Port Polska. Czernicki, szef MCPK, był przez ponad 2 lata. Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała, że sprzedaż należących do grupy JSW spółek, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Jastrzębskie Zakłady Remontowe na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu została przesunięta z 31 lipca na 31 października.
6: Pogoda.
1: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, wiać i przelotnie padać. To zwłaszcza w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach, do nawet 36 dziś na Mazowszu oraz Łódzkiem.

0: To była Agnieszka Chylińska i zespół ONA Westrock Najtrudniej. No i mamy 13 minut po 14, a ja mówię dzień dobry, po raz trzeci dzisiaj, w piątek 31 lipca, ostatni dzień miesiąca, od jutra sierpień. No i niestety wakacje już za półmetkiem się znajdą. Jakby nie liczyć, co by nie mówić. Zapraszam na tę kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której na pewno Incubus, na pewno też zagram Queen, wyszperam sobie takie nagranie, które może zapomniane przez niektórych, a może nieco przykurzone, więc po to tutaj jesteśmy, żeby odkurzać takie właśnie numery. Ale wcześniej sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Billy Morrison, tak nazywa się ten pan amerykański gitarzysta, grający ostatnio z Billy Idolem, ale koncertował też z zespołem The Cult. Jesienią wyda swoją kolejną solową płytę, na którą zaprosił m.in. wokalistę The Offspring. Dextera Hollanda i z nim ten właśnie utwór nagrał.

To był zespół Incubus i Drive w ST Rock. A jeżeli chodzi o ten utwór zespołu Queen, który sobie przypomnimy w tej godzinie, no to to jest właśnie ten moment i posłuchamy utworu, który znalazł się na tej samej płycie co We Will Rock You i We Are The Champions, News of the World. Oczywiście o tym krążku mowa, końcówka lat 70. Nie wiem, czy Państwo widzieli, pamiętają ewentualnie klip do tego utworu i może komuś się wydawać, że sceneria tego teledysku łudząco przypomina te z klipu do We Will Rock You. No i to słuszne spostrzeżenie jest, bo te dwa klipy powstały tego samego dnia w tym samym miejscu, czyli w ogrodzie przy domu Rogera Taylora, czyli perkusisty zespołu Queen w angielskim Surrey. Proszę sobie porównać, w razie czego, gdyby ktoś wcześniej na to nie wpadł. Spread your wings. Queen przed nami w ST Rock.

0: Ain't Talking About Love. I Van Halen w Westerok. Niecałe pół godziny, do 15 nam pozostaje. Za chwilę Koma na naszej antenie. Przypomnę, Koma już jutro we Wrocławiu, na żywo, na koncercie w ramach tegorocznej trasy męskiego grania. Męskie granie we Wrocławiu rozpoczyna się już dzisiaj. Miałem dla Państwa bilety w tym tygodniu na tę właśnie imprezę. Także dobrej zabawy życzę raz jeszcze tym wszystkim, którzy tam się właśnie bawić będą. Dziś i jutro na męskim graniu we Wrocławiu. Koma także na festiwalu Rokowizna w Gdańsku i Krakowie, a na tę poznańską odsłonę Rokowizny już za trochę ponad pół godziny bilety w prezencie będzie mieć dla Państwa Dawid. Daleka droga do domu, Koma, to po krótkiej przerwie Westerok.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś
2: taką konferencjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą moje. Intermarché. Kawa mielona. Prima Finezja. 500 gramów. 23,99. A od piątku masło ekstra z mlecznej drogi. Złoty 99. Kupując 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
15: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
14: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
15: No i tanio.
14: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
17: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
20: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści

0: Dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
5: Dobrze.

Upalny piątek, wiem, lekko nie jest, ale proszę sobie pomyśleć, wyobrazić, jak może być na przykład w styczniu. Na przykład 21 stycznia. Pomogło? Trochę chłodniej się zrobiło? No gorąco to na pewno będzie tego dnia w łódzkiej Atlas Arenie na koncercie tej grupy w naszym kraju. Będą świeżo po wydaniu nowej płyty i właśnie z tą premierą wiąże się ta kolejna wizyta w Polsce. 21 stycznia już 2027 roku. Nothing But Thieves, oczywiście o nich mowa, Evolution, czyli ten najnowszy singiel, już za nami w ST Rock. Teraz zagramy Stone Temple Pilots.

0: Sunshine of Your Love i zespołu Cream w Est Rock. To już na koniec naszego piątkowego spotkania, a to oznacza, że zbliżamy się do 15. Zatem za chwilę najnowszy raport w Est Rocka, tuż potem przejmie Państwa Dawid, który po 15 zaprosi na piątkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam, dobrego weekendu. Życzę Państwu i w niedzielę się usłyszymy. Jeżeli Państwo będą w okolicy radia, no to proszę włączyć po 9:00, wtedy też ja się Państwu z radia zamelduję.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione, mleko

0: 20% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz

0: Grochowu Ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
1: Inaczej futryna na 10.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: złotych zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Niebezpieczna sytuacja nad Bałtykiem. Przechwycono tam rosyjski samolot rozpoznawczy IB-20. Około 60 tysięcy Afrykańczyków w ciągu zaledwie doby wdarło się na terytorium Hiszpanii w Afryce Północnej. W raporcie też absolutnie szokująca skala kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego.
3: SK Rock. Raport.
2: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. MSZ wezwało ambasadora Rosji po incydencie na Lubelszczyźnie, poinformował o tym właśnie premier. To z powodu rosyjskiej, co już potwierdzili śledczy, rakiety, która uderzyła wczoraj w Tarnawie Kolonii, a dzień po incydencie z pociskiem niebezpieczna sytuacja nad Bałtykiem. Przechwycono tam rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, podał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, to najważniejsze. Najważniejsza informacja. Rosyjski samolot został przechwycony przez dyżurną parę naszych F-16 około 40 km na północ od Kołobrzegu na międzynarodowej przestrzeni. Szef MON-u przekazał, że maszyna nie miała planu lotu, a jej transponder, czyli automatyczny nadajnik do kontaktu z radarami kontroli lotów był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
2: Przypomnijmy, wczoraj nad ranem na pole na Lubelszczyźnie spadła, jak już potwierdzono, rosyjska rakieta. Pocisk był uzbrojony, spadł z dala od zabudowań, nikomu nic się nie stało.
3: To jest raport.
2: Co najmniej 34 osoby zginęły w morzu podczas prób nielegalnego przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty. To niewielkie hiszpańskie, czyli de facto unijne terytorium w Afryce Północnej, zmaga się z najpoważniejszym takim kryzysem od lat. Liczba Afrykańczyków w niemal 100% młodych mężczyzn, którzy nielegalnie przekroczyły unijną granicę w ciągu ostatniej doby sięga już 60 tysięcy i rośnie. Sytuacja na miejscu jest apokaliptyczna, donoszą media, a lokalni mieszkańcy z przerażeniem mówią o inwazji lądowej. Lewicowy premier Hiszpanii Pedro Sanchez w końcu wysłał na miejsce dodatkowe siły, w tym wojskowe, i zapowiedział zdecydowaną reakcję. Ceuta to hiszpańskie miasto i to, co się wydarzyło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie. Przyspieszamy wszystkie działania związane z dokumentacją i repatriacją migrantów, którzy wjechali do Ceuty nielegalnie.
5: Todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular fundamentalmente desde el día de ayer.
2: Wyjaśniał przyciśnięty do ściany szef rządu w Madrycie. Kryzys wywołuje także coraz ostrzejsze reakcje w całej Europie. Kolejne kraje apelują o wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, a nawet wyrzucenie Hiszpanii ze strefy Schengen, bo kompletnie nie radzi sobie z naporem nielegalnych migrantów z Afryki. Zarzuty dotyczące publicznego znieważania na tle narodowościowym, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu postawiono właśnie 46-latkowi, który wyzywał pracowników narodowości ukraińskiej oraz im groził. Do tego zdarzenia doszło na budowie hali pod Skawiną w Małopolsce.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Od dziś aż do odwołania goryle. W warszawskim ogrodzie zoologicznym będą niedostępne dla zwiedzających i nie dlatego, że same tego nie chcą. Powodem jest upał i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu. Zwierzęta nie będą widoczne ani na wybiegu zewnętrznym, ani w pawilonie małp człowiekokształtnych, poinformował dziś stołeczny ogród zoologiczny. Goryle będą siedzieć sobie w cieniu i odosobnieniu, zanim fachowcy nie naprawią im klimę oraz temperatura na zewnątrz trochę nie spadnie.
1: Pogoda.
2: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, wiać i przelotnie padać. To zwłaszcza w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach. No i teraz jakby nie dziwimy się, dlaczego te goryle siedzą w cieniu. Do 36 dzisiaj stopni na Mazowszu, w tym w Warszawie i także w Łódzkiem.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Poklękowski raportuje.
2: Jak gorąco.
6: A ja jestem Zygmunt. I pewnie się Państwo domyślają, że my z Michałem już po połówce.
2: Już spoceni.
6: Już zagrzani.
2: Ale bo zaczęliśmy.
6: Oczywiście mówimy o połówce wakacji. I weekend przed nami. Czekamy na Wasz sygnał. Można mówić do radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Revival Jam Fiesta Rock. Sirens. To są syreny. I zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa, po usłyszeniu syren można się odezwać do kolumny. 691-613-613. Tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera. Halo, halo.
1: Czołem, Dawidzie.
0: Czołem.
1: Jak zwykle do domu z pracy. Mhm. Graj dobrze, bo granie dobrze robi dobrze.
0: Robi dobrze.
1: I fajnie się słucha.
0: Pozdrawiam, a słucha nas też pani Margarita.
2: Hello, bardzo mi zależy na bilecie na rokowiznę do Poznania.
0: A, będą bilety na rokowiznę do Poznania. Bilety na poznańską rokowiznę będę dzisiaj rozdawał. No a poza tym zajrzymy na Polen Rock Festival, sprawdzimy, co się dzieje w Czaplinku. A pozdrawiamy też Wrocław, bo tam w ten weekend męskie granie. A gdzie państwo zmierzają? Można się pochwalić. Ja jestem Zygmunt. A kto jest po drugiej stronie?

0: Cześć Dawidzie, właśnie wyszedłem z pracy i wraz z kolumną Zygmunta rozpoczynam 5-tygodniowy urlop. Pozdrawiam!
1: Cześć Dawidzie, powiem tyle, wolne do środy, pozdrawiam!
2: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Reklama.

0: bo w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock utwór The Bitter End, czyli w wolnym tłumaczeniu gorzki koniec. I pod ten tytuł można by podpiąć wiele aktualności. Koniec małżeństwa Morawiecki-Kaczyński, koniec Lecha Poznań w Lidze Mistrzów i koniec Kurzopków w Polsacie, chociaż to mnie akurat nie interesuje. Informacja, że Kurzopki nie będą w Polsacie, interesuje mnie tak bardzo, jak informacja, że Honorata Skarbek planuje zmniejszyć sobie uszy. Jeśli o tym nie słyszeliście, to znaczy, że z waszymi uszami wszystko jest w porządku. I mógłbym teraz zapytać Michała, co ma tak duże, że mógłby sobie zmniejszyć, ale znam odpowiedź.
1: Uszy.

0: i nie chcę tego słyszeć ponownie.
1: No.
0: Kto ma uszy, nie ma, niechaj słucha. Raportu za chwilę.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00.
3: ESCRO.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESCROK. Raport.
1: Zapraszam. W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km, poinformował dziś Sztab Generalny Wojska Polskiego. Oprócz tego na potrzeby programu przejęto do tej pory 77 działek ewidencyjnych. Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 km na północ od Kołobrzegu, przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował w mediach społecznościowych wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest raport.
1: Premier Donald Tusk zarządził dziś przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę, 27 dzień września.
5: ESCROK. Sport.
1: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię.
6: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
1: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Przypomnę, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów.
2: Kolumna Zygmunta w ESCRO. Zaprasza.

0: Richard Ashcroft w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Jam. A Jam dzisiaj wieczorem na dużej scenie Polem Rock Festiwalu i dzisiaj także m.in. Nocny Kochanek i Dziwna Wiosna i nasza Asia już w drodze. Szanowni Państwo, zmierzamy do Czaplinka i tam zmierza Ziętara. Halo, halo!
1: Halo, halo, Dawidzie kochany, ja w drodze na Poland Rock, właśnie już zaraz dojeżdżam, zaraz

0: będę. Na razie sobie okleiłam samochód Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i już za chwileczkę, już za momencik wkraczam na najpiękniejszy festiwal świata i po prostu jaram się jak dzika. Najpierw chciałam ogarnąć sobie żywność, bo wiadomo, człowiek głodny to człowiek zły. W związku z tym odpalam wrotki. Mam nadzieję szybciutko trafić na dziwną wiosnę, którą jednak absolutnie uwielbiam. No i w ogóle ja kocham to miejsce, ja kocham ten festiwal, kocham tych ludzi, uwielbiam tę atmosferę absolutnego wyluzowania, wolności i tego, że wszyscy są uśmiechnięci od ucha do ucha. W związku z tym daj mi jeszcze chwilę, odpalam wrotki i już za chwileczkę, już za momencik będę wam nadawać z samego serca Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszego festiwalu świata. I w ogóle cię całuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Post scriptum, Jagodzianka była boska.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
11: Co to jest dobra zabawa?
12: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
13: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
14: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
11: Kiedy jest dobra zabawa?
15: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
11: Gdzie jest dobra zabawa?
16: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
17: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
18: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
11: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
1: Reklama.

The Police. Tuż przed 16 w Radiu SK Rock, Walking in the Moon. A tego kawałka słuchaliśmy na festiwalu Metronom w Pradze, to było trochę ponad miesiąc temu. A czego chcieliby Państwo posłuchać na rokowiźnie? Bo mam karnet

The Police. Tuż przed 16 w Radiu SK Rock, Walking in the Moon. A tego kawałka słuchaliśmy na festiwalu Metronom w Pradze, to było trochę ponad miesiąc temu. A czego chcieliby Państwo posłuchać na rokowiźnie? Bo mam karnet

0: Mamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Co to jest dobra zabawa?
2: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
3: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
1: Kiedy jest dobra zabawa?
4: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
5: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
6: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
7: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
1: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Były premier i zarazem szef nowego klubu parlamentarnego, który powstał po sporach i tarciach wewnątrz PiSu, mobilizuje dziś swoich zwolenników. W jaki sposób? O tym już za chwilę w relacji naszego reportera. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono właśnie w parku Cytadela w Poznaniu.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Są zarzuty i jest wniosek o areszt dla 39-letniego Jakuba Esz, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem. Sprawca wsiadł za kierownicę pomimo 5-letniego sądowego zakazu prowadzenia aut. Na łuku drogi stracił nad nim panowanie i z impetem wjechał w chłopca, który obok swojego domu na chodniku jeździł na rowerze. W samochodzie oprócz kierowcy było dwóch pasażerów. Policja po wypadku w rozbitym aucie znalazła też narkotyki.
3: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
1: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. To nie pierwszy raz, gdy mężczyzna wsiadł do samochodu pod wpływem narkotyków. Za ten czyn dostał w tym roku 5-letni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Miał też na koncie ucieczkę przed policją i wyrok roku w zawieszeniu. Teraz za spowodowanie wypadku, w którym zginął 9-latek, grozi mu do 20 lat więzienia. Wiadomo, że przyznał się do winy.
2: To jest raport.
1: Wspólne selfie z politykami, grilla w tle, dyskusje o przyszłości Polski. W takiej atmosferze i konwencji przebiega pierwszy nieformalny kongres Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego i ponad 40 związanych z nim parlamentarzystów. Były premier i zarazem szef nowego klubu parlamentarnego, który powstał po sporach i tarciach wewnątrz PiSu, mobilizuje dziś swoich zwolenników. Na warszawskich Szmulkach, gdzie odbywa się to spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to wygląda z bliska?
4: Syk i zapach grillowanych potraw przyciąga do kolejki po nie wielu chętnych i głodnych. Głodnych, jak mówią, zmian.
5: Musimy się przyglądać nowym kandydatom, zmienić system, żeby głosować na ludzi, a nie na partię.
6: Żeby ta prawica się w końcu zjednoczyła i przed wyborami dogadała się.
4: Usłyszałem od uczestników grilla u Morawieckiego, którzy przyjechali tu z całej Polski. Choć jak mówi były wiceszef MSZ w rządzie PiS, Szymon Szynkowski-Welsenk, nazywanie tego spotkania wyłącznie grillem jest krzywdzące.
7: Tutaj jest karkówka, jest kiełbasa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dyskusje o sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski.
4: Usłyszałem od polityka, który dołączył do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Razem z nim są tu m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki czy były wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Wydarzenie potrwa do późnego wieczora.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
8: A one dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
9: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
10: No, nie chcesz mnie delikować.
9: Część z nich to są

0: maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
1: Za 2 tygodnie w parku Cytadela w Poznaniu zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć sobie schronienie przed tłumem ludzi i przed głośną muzyką.
2: Pogoda.
3: Wiewiórki.
1: Ale co? Nie lubisz?
3: Bardzo właśnie lubię i apeluję o to, żeby dbać o wiewiórki, bo nie wiem, czy wiesz, wiewiórki mają bardzo ciężko w życiu.
1: No co ty powiesz?
3: Wiewiórki to są takie zwierzęta, którymi podobno podcierają się niedźwiedzie. Chyba nam się mózg przegrzewa. Czekaj, czekaj. Włączę wiatrok.
1: Ty, bo to się wszystko rozbryzga teraz, jak włączysz wiatrok. Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też znak śmierci. Teraz ja się wypaliłem się antenowo, przepraszam.
3: Będzie ciepło, dziękujemy.
4: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
3: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta. Ostatni dzień lipca i kartka z kalendarza, bo w tym tygodniu minęło 41 lat od pierwszego koncertu Depeche Mode w Polsce. Ogarniam umysł, ogarniam umysł. Z tej okazji zagramy Depeche Mode w radiu. Prosimy? Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: do off. A teraz kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i po raz ostatni wsłuchamy się w nasze wykopalisko tygodnia i wracamy pamięcią do końcówki lat 90. Szanowni Państwo, było lato roku 1999. Biegałem sobie po podwórku w koszulce Davida Beckhama i jeździłem do babci na maliny i świeże mleko od krowy. I nie było internetu, więc ludzie musieli ze sobą rozmawiać na żywo. A gdzieś tam w tle grało radio. I z tego radia puszczali Gabriela Fleszara. Śpiewała też Kaja z Bregowiciem, a po Kaji puszczali Californication, Red Hot Chili Peppers, a po Red Hotach Santana. I tu można sobie wybrać hiciory. Maria Maria albo Smooth. A może... Put your lights on. I ten kawałek dla Państwa w tym tygodniu wykopałem. Put your lights on. Lato 99. To Carlos Santana i Everlast w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid. W 99 roku miałem 14 lat i pamiętam, może nie był to 99, tylko 2000, jak poprosiłem tatę, żeby kupił mi kilka płyt, które chciałem sobie przesłuchać, bo słyszałem je gdzieś tam w jakiejś zagranicznej telewizji. I te płyty to były Nirvana Nevermind, Metallica SM, Offspring Americana i Santana Supernatural. I pamiętam, że słuchałem ich non-stop, od deski do deski, zmieniałem tylko płyty, po prostu cały czas, wszystkie kawałki, jeden za drugim. To były wspaniałe czasy, to senne braty.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z

0: Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
2: Co to jest dobra zabawa?
3: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
4: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
2: Kiedy jest dobra zabawa?
5: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
2: Gdzie jest dobra zabawa?
6: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
7: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
8: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
2: Dobra zabawa? Gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Panowie, dziękujemy, dziękujemy za miłość.
1: A przy okazji dziękuję za SMS-a. SMS-a od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pewnie też Państwo dostali link do poradnika bezpieczeństwa. Tylko problem polega na tym, że mi ten link nie działa. Ten link nie działa. Gdyby RCB wysyłało nam prezerwatywy, to ja już bym miał trójkę dzieci. Powiem więcej. Poziom zabezpieczeń jest na tym poziomie, że miał dwójkę dzieci z tobą. Tak! Michała... Jestem oburzony.
2: Przepraszam.
1: Michała... Co się stało?
2: Stanął mi kłaczek chyba.
1: Nie to wiem. Nie kłaczek. Michał za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura w Częstochowie złożyła do sądu wniosek o areszt dla 38-letniego Jakuba Esz, który w środę w Kuźnicy Starej wjechał BMW na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu. Badania toksykologiczne wykazały, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Auto prowadził mimo 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie w Afryce Północnej się pogłębia i to szybko. Według danych tamtejszego MSW do zamieszkałego przez oki potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu. Badania toksykologiczne wykazały, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Auto prowadził mimo 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie w Afryce Północnej się pogłębia i to szybko. Według danych tamtejszego MSW do zamieszkałego przez Opani przybyło w ciągu ostatniej doby około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów, głównie Marokańczyków. W mediach społecznościowych zaroiło się od przerażających nagrań, na których tysiące ludzi, przede wszystkim młodzi mężczyźni, szturmuje miasto i dochodzi do zamieszek. A Dania, jak wynika z informacji sprzed chwili, właśnie dołączyła do grona państw, które domagają się natychmiastowego wyrzucenia Hiszpanii ze strefy Schengen, albo przynajmniej jej zawieszenia.
4: To jest raport.
2: Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się właśnie w Dzienniku Ustaw i wraz z ogłoszeniem wchodzi w życie.
4: Rok. Sport.
2: Polscy siatkarze zagrają jutro ze Słowenią o finał Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Ukrainę 3-1.
5: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło.
2: Mówi przyjmujący Tomasz Fornal. Spotkanie Polska-Słowenia jutro o 9. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock. To gwiazda tegorocznej rokowizny. A już za kilka chwil wręczę komuś z Państwa bilety na poznańską rokowiznę. A tam oprócz Royal Republic m.in. Acid Drinkers i Nocny Kochanek.
1: A gdzie jest Nocny Kochanek teraz? Halo? Halo?
2: Tradycyjnie powiem cześć. Tu Krzysiek Sokołowski.
1: Krzysiu.
2: Serdecznie pozdrawiam wszystkie słuchaczki, a nawet słuchaczy.
1: Krzysiu, a czy ty nadajesz z piwnicy?
2: Z garderoby na razie jeszcze, na Poland Rocku. Gramy o 22.30 z Nocnym Kochankiem i będzie to koncert no dosyć wyjątkowy. Będzie gość specjalny i będzie też chór akademicki, czyli ludzie piękni i młodzi, tak jak zespół Nocny Kochanek. Dokładnie mówię o chórze, który nazywa się Respect Choir. Jest to ekipa z Wrocławia. Także to no, będzie koncert niecodzienny, myślę. Mhm. Tym serdeczniej zapraszam. 22.30, duża scena, Portland Rock Festival.
1: Krzysiu.
2: Cześć.
1: Krzysiu, to ja sobie was na YouTubie kręcioły obejrzę. Pozdrawiam cię.
2: Aha, Dawid, ciebie też pozdrawiam. Szkoda, że cię tu nie ma.
1: Dzięki.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizza.

0: Polsce?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
2: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
7: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
7: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską?

zły premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Lady Punk w Ester Rock, a to jedna z gwiazd poznańskiej rockowizny i karnety są dla Państwa i trzeba było wykrzyczeć, kogo w Poznaniu zobaczylibyście najchętniej. Halo, halo.
1: Który zespół chciałbym zobaczyć na rockowiźnie w Poznaniu? Odpowiedź jest prosta, Lady Punk.
0: No tak, pani Jacko, to trzeba było wykrzyczeć.
2: Pepsi Drinkers!
0: Jak zmienił zespół adekwatnie do okoliczności.
2: I Jam!
0: I Jam! I karnety lecą do pada. A karnety do Krakowa będziemy wam rozdawać po weekendzie. A co się dzieje na początku weekendu, co się dzieje poważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
3: Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty.

0: Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: Rok Warszawa.
1: Rosyjski ambasador już po wizycie w polskim MSZ-cie. Czego dotyczyło spotkanie? O tym za chwilę w relacji naszego reportera. Rząd szykuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja.
2: SK Rok. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador już po wizycie w polskim MSZ-cie został wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rakietą na Lubelszczyźnie. Jak już potwierdzono, spadł tam właśnie rosyjski pocisk przed siedzibą resortu. Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegło to spotkanie?
3: Dzień dobry. Było bardzo krótkie. Trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
4: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
3: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
5: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
6: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
5: Nie.
3: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
2: To jest raport.
1: Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
7: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
8: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikację M-Obywatel.
7: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa, rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
1: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Wrocławianie mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa nad wodą. Na kąpielisku Orbita służby ratownicze przeprowadziły kurs z podstaw pierwszej pomocy.
9: Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby uczyć młodzież i dorosłych.
10: Grupa przeprowadza instrukcje na temat pierwszej pomocy. Posługują się tutaj w tym celu Fantomem. Mariusz Mirocki, szef multigrupy Ratownictwo Wodne z Wrocławia. Przeprowadziliśmy symulowane akcje ratownicze.
9: Jako osoby nieuprawnione, bez doświadczenia. Czy możemy pomóc osobie takiej wyjść z wody?
10: Nie wchodzimy w bezpośredni kontakt z osobą przytomną. Szukajmy jakiegoś przedłużenia ręki. Niech to będzie pasek, niech to będzie smycz. I wtedy holujemy taką osobę na brzeg.
9: Coś już wiedziałaś z tej wiedzy?
11: No nie za bardzo.
12: Przydatny na pewno będzie, jak pojadę na wakacje.
13: No, większość rzeczy wiedziałem już.
1: Po szkoleniu ratownicy sprawdzali wiedzę uczestników w konkursach z nagrodami, a na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Kasper Jarema.
0: Pogoda.
1: Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale może też zagrzmieć, może wiać i przelotnie padać, to szczególnie w zachodnich regionach.

0: mocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce na termometrach od 22 stopni dziś na Pomorzu, przez 30 na Mazurach do nawet 36 na Mazowszu i Łódzkiem.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
2: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa, przedweekendowa i weekendowe okrzyki do Messengera na drodze prawami. Wystarczy wysłać do nas głosówkę i krzyknąć: Zygmuncie, mamy weekend? No a skoro weekend, to jeszcze zgodnie z tradycją zaproponuję po 50. Utwór po 50 już teraz dla Państwa. I można głośniej. Można głośniej. Uwaga, bo grzejemy. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: 20% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Gun się w Radiu SK Rock. I ten kawałek to taki trochę odgrzewany kotlet, ale smakowity. A może komuś kiełbaskę? Mateusz załatwił. Mateusz Morawiecki załatwił, że na festiwalu Rozwój Plus jest taki festiwal i na tym festiwalu obowiązuje dzisiaj dyspensa. Można tam bez grzechu w piątek zjeść kiełbachę. Mateusz załatwił. Szanowni Państwo, po tej stronie sceny politycznej na salonik VIP mówi się zakrystia. A więcej o tym, co poważne, powie Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakby to ona płaciła, to bym nie sprawdzał.
3: Znaczy, ja też nie mogę patrzeć, jak moja żona płaci, naprawdę. Tak? I co, nie jedzie? Zawsze się odwracam.
4: Trzy małe żubry z Wielkopolski szukają imion, ale uwaga, muszą się zaczynać od liter PO.
3: To jest jakaś propaganda polityczna.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Mazowiecka Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzy osoby posiadające znaczne ilości narkotyków. Jedną z nich był żołnierz służący w jednostce na Mazowszu, przekazała żandarmeria. Warszawska prokuratura poinformowała z kolei o wniosku o areszt dla żołnierza i współpracującego z nim cywila. Podwyżki cen benzyny na stacjach w Polsce powinny wyhamować w przyszłym tygodniu. Natomiast olej napędowy może dalej drożyć, tak uważają analitycy z portalu epetrol.pl.
5: To jest raport.
6: Finansowanie programów lekowych pozostaje priorytetem Narodowego Funduszu Zdrowia i resortu. Zapewni wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski dziś w Sejmie to zrobił. Dodał, że pacjenci są całkowicie bezpieczni.
5: SK Rock Sport.
6: Dziś początek drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie u siebie Jagiellonię.
7: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
6: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura. Jutro czekają na spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Przypomnijmy, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów.

0: Pretty Reckless w Radiu Eskarok.
1: Śpiewała pani Taylor. A gdzie jest pani Ziętara? Halo, halo?
2: No, to już wiecie, gdzie ja jestem. Jestem na Polądroku. Aktualnie jestem na bramce, ponieważ zagubiła się moja przepustka wjazdowa. Ale Polądrok Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, to jest miejsce, gdzie człowiek się nie nudzi. I nawet jak czeka na podwózkę, gra już Dziwna Wiosna gdzieś tam i mam nadzieję, że jeszcze zdążę na koncert, to mam tu absolutnego, cudownego wolontariusza.
3: Cześć, siema!
1: Cześć!
2: Który ma fantastyczne, małe, elektryczne okulary, które podpisał kto?
3: Od Koby podpisane.
2: No i bardzo pięknie, słuchajcie, żyć nie umierać, naprawdę, Dawidku, ja się całuję w samo serce.
3: Całuję.
2: Bo to jest naprawdę przecudowne, wspaniałe miejsce, pełne uśmiechniętych ludzi i bardzo dobrej muzyki, bardzo dużo miłości i bardzo dużo dobrej żywności.
1: Pozdrawiamy Polądrok Festival.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Hejka, nazywam się Peter Parker.
12: Pamiętasz go?
11: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
12: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: To zaraz będę, ale wcześniej finał kolumny.
1: Pozdrawiam, cześć!
0: A na finał muszą być brawa. Dźwięki z oklaskami dla Państwa za cały tydzień i może Pani zdecyduje, co zagramy na finał.
2: Hello, bardzo mi zależy na bilecie na rokowiznę do Poznania.
0: Już wszystkie rozdałem bilety. A czego chciałaby Pani posłuchać?
2: Bardzo chcę usłyszeć Sex Pistols!
0: Proszę co. Well, we're not that fucking bad after all, are we?

0: Lloydzi. Money. I oczywiście tych pieniędzy Państwu życzę, ale przede wszystkim życzę Wam przepięknych emocji.
1: Halo, halo, Czaplinek!
2: Dobra, wiem, że już masz mnie dość, ale chciałam tylko powiedzieć, że dotarłam i w tle słychać dziwną wiosnę!
1: Ziętara dotarła na pole droga. Gdzie Państwo są z nami? Halo, halo.
3: Bartek po robocie, ja już jestem, ja już jadę. Mateusz robi grilla.
1: Grilla!
3: Wszystko jest. Będziesz po 18?
1: A jest kiełbasa?
3: Jest kiełbasa.

0: Sex Pistols. Gwiazda poznańskiej rockowizny. A po weekendzie będziemy wam rozdawać bilety do Krakowa. Ale to po weekendzie, na razie weekend. I pytanie do państwa, czy macie weekend?
1: Dawidzie, mamy weekend!
0: I zaraz będą brawa.
2: Czy to jest pora na...
3: Jest weekend!
0: Tak, to jest ta pora!
4: Zygmuncie, mamy weekend!
0: I brawa dla państwa! Brawo!
5: Dobrego,
0: brawo!
5: Rockowego weekendu wszystkim.
0: I też tego życzę. I bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja wrócę do państwa weekendowo, ale już teraz życzę dobrych momentów w ten weekend. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
6: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?

0: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem

0: dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.

0: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Coraz więcej stulatków dostaje specjalne świadczenie tylko za wiek.
1: SK Rok. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, do czego doszło w 1998 roku. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad, ze szczegółami Julia Ranosz.
2: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
3: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
2: Mówił Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
1: To jest raport.
0: Zbudził nas mocny hałas. Tak o porannym wypadku balonu w powiecie grudziąckim mówią świadkowie. Podczas lądowania koło miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
4: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
0: Mówi Katarzyna Kurzyńska, mieszkanka Słupa, która była świadkiem zdarzenia. Pilot złamał nogę, a pasażerki rękę i palec. Rannych znaleziono na pobliskiej łące.
4: Przyjechał ten samochód techniczny, który tam pomagał jak gdyby zbierać balon po lądowaniu i ten młody człowiek powiedział, że no będzie potrzebna pomoc, żeby pokazać gdzie służby mają podjechać i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że tam już są osoby zabezpieczone, no i żeby po prostu pokierować służbami.
0: Przyczyny zdarzenia zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Coraz więcej stulatków dostaje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4000 osób, to prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach na koniec z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
6: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
5: Podkreśla Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
6: Świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
5: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
0: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu.
7: Pogoda.
0: Przez większą część dnia pogodnie. Dzisiaj było i jeszcze będzie, ale może też zagrzmieć, może wiać i przelotnie padać. To szczególnie w zachodnich regionach. Najmocniej popada na Kujawach i w Wielkopolsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 30 na Mazurach, do nawet 35-6 dzisiaj na Mazowszu i Łódzkiem.
7: SK Rok Rada.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o ważnym oświadczeniu, które kilka godzin temu wystosował zespół Kult. A ja sam oświadczam, że już ostatni raz w tym tygodniu będę miał dla was podwójne bilety na nowego Spidermana. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić muzycznym okiem na to, co dzieje się w Hiszpanii. To Immigrant Song, to Led Zeppelin, Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. A teraz czas na pana Roberta.

fani kultu dzisiaj także mówią nie. Po przeczytaniu oświadczeniu tego zespołu, a czytamy w nim przede wszystkim: zmieniły się nasze priorytety, piszą muzycy formacji Kult. Najważniejsze jest dziś zdrowie i dobra forma Kazika. To właśnie dlatego zawieszona została jego współpraca przy wszystkich projektach poza Kultem. Jak piszą, chcemy zrobić wszystko, aby mógł jak najdłużej cieszyć się muzyką, a my razem z wami kolejnymi koncertami. Co to oznacza? No to oznacza w skrócie to, że zespół postanowił ograniczyć działalność koncertową. Jesienna trasa koncertowa będzie liczyła mniej koncertów niż zwykle. No i ograniczeniom mają zostać także poddane działalności grupy także w przyszłym roku, w 2027. Do tego tematu jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak teraz, z wielką chęcią. Trochę wracamy do tego, co działo się w 2007 roku, kiedy na jednej scenie pojawiła się Amy Winehouse, no i zespół The Rolling Stones, a teraz panowie wykorzystują tę znajomość, wykorzystując także jej wyjątkowe dźwięki. To z płyty Foreign Tongues, to cover Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

No to się porozglądaliśmy. To Take a Look Around na antenie Eski Rock. Nie ukrywam, że rozglądaliśmy się oczywiście za tymi nowościami od Tonego Iommiego, który szykuje pierwszą od ponad 20 lat swoją solową płytę From the Dark, która 23 października będzie miała swoją premierę. I dzisiaj pojawił się niezwykle ekscytujący wywiad dla magazynu Rolling Stone, gdzie Tony Iommi zdradził między innymi, że w jednym z nowych utworów zatytułowanych Death Wake na gitarze zagra Brian May z formacji Queen. I zanim, drodzy Państwo,

pomyślicie, wow, to jest jakaś nowość, jak to jest w ogóle możliwe, no to pamiętajcie, że Tony Iommi i Brian May rozmawiali już o wspólnym projekcie prawie 10 lat temu. Pamiętamy, jak Tony Iommi wielokrotnie mówił, że utwory Briana Maya go inspirowały. Pamiętamy też, jak byli blisko siebie. W końcu, jak w zeszłym roku Tony Iommi dostał prezent od Briana Maya, którego zajęło zrobienie 2 lata. I pamiętamy w końcu, jak 2 lata temu Brian i Tony zagrali niesamowitą wersję Paranoid Black Sabbath. No te drogi się tak naprawdę krzyżowały przez te wszystkie lata. Ba, przecież Brian May pojawił się na płycie Iommi z 2000 roku, więc było pewne, że raczej do tego dojdzie. Natomiast dzisiaj Tony Iommi mówi wprost, to co zrobił pan Brian May było świetne. Zagrałem mu parę rzeczy i zagrał to tutaj w moim domowym studio. Gdy zagrał, powiedział, nie wiem co o tym myśleć. Na co Tony Iommi odparł, że mu się podoba. Zapytałem, jak mówi, czy chce zagrać w czymś jeszcze, a on odparł, nie, twoje solówki są dobre, nie muszę nic dodawać. I to jest jeden wątek bardzo ciekawy, który pojawił się w tym wywiadzie dla Rolling Stone. Natomiast drugim wątkiem, który mnie zainteresował, było pytanie dziennikarza o to, dlaczego tak naprawdę pojawił się Brian May, a nie pojawił się, no przecież wielki przyjaciel, pan Geezer Butler. Na co, uwaga, Tony Iommi odpowiedział wprost. Chciałem go, ale nie mógł. Chyba nagrywał swój własny album, albo w tym czasie coś się tam wydarzało i nie mógł przyjechać do Anglii. I chyba, nie wiem, czy państwo to słyszeliście, chyba właśnie pan Tony Iommi zdradził, że Geezer Butler szykuje swoją solową płytę, tak mimochodem. Dlatego uwielbiam czytać te wywiady między wierszami, bo naprawdę można tam wyłapać dużo wspaniałości. A propos wspaniałości, zostajmy przy królowie.

0: I to jest ten kinowy moment, kiedy wysyłam was wraz z osobą towarzyszącą na nowy film Marvela, który dzisiaj wchodzi na ekrany kin. Spider-Man, całkiem nowy dzień. Mam dla was podwójne zaproszenia, które możecie wykorzystać do 13 sierpnia w dowolnym kinie Helios. Ja czekam tylko na prywatne wiadomości na Facebooku Eskirok. Dajcie znać, jeśli macie ochotę wybrać się na nowego Spider-Mana.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
4: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
6: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą?
12: Och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Jakże legendarnie nam się zrobiło za sprawą tej wyjątkowej kompozycji z cyklu MTV Unplugged. To The Man Who Sold the World i Nirvana Westerok. Do tego cyklu koncertów będziemy jeszcze wracać także po 19 w Radarze. Natomiast teraz, skoro jesteśmy w tym środowisku około nirwanowym, to oddajmy głos najstarszej córce Dave'a Grohla. Córce, która całkiem niedawno przedstawiła swój debiut, czyli Be Sweet to Me, a można powiedzieć swoją muzyczną edukację zaczęła od Beatlesów. Kiedy trafiła na nauczyciela gry na pianinie, to praktycznie potrafi dzisiaj zagrać każdą piosenkę zespołu The Beatles, a później dzięki już znajomości nut i akordów otworzyły jej się drogi do innych instrumentów, no i zaprzyjaźniła się z gitarą, z ukulele, bas, perkusja, cymbały, no to wszystko jest w stanie dzisiaj także wykonywać na różnych instrumentach. Pamiętamy natomiast to, kiedy debiutowała te kilka lat temu, między innymi u boku ojca, wykonując kompozycję Adele. Chodzi o When We Were Young. Wyjątkowa jest to artystka, której myślę, że warto będzie się przyglądać w kontekście muzycznym i w oczekiwaniu oczywiście na kolejne płyty, bo myślę, że ich będzie cała masa. To Back in the Cake z debiutu pani Violet Grohl.

0: I to jest niesamowite, że jeszcze chwilę temu mówiliśmy o 19-letniej Violet Grohl, która jeszcze w maju debiutowała ze swoim krążkiem. Wyobraźcie sobie, że tę kompozycję stworzył 17-letni wówczas basista Andy Fraser. To tak, żeby było jasne, że to nie wiek decyduje o tym, czy ktoś ma talent, czy go nie ma.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Tomasz Raczek. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Ciu, tak? Byłem konferencjerem oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowę.

0: w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Reklama.
7: Eskarok Radar. Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zahaczymy rocznicowo MTV Unplugged, jak obiecywałem. Zrobimy także mały update informacji o nowym krążku Def Leppard. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos Jezusowi. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To nie

Zwracają do studia. Muzycy będą tworzyć premierowy materiał całkowicie od zera. Czekamy, drodzy Państwo. Tym bardziej, że w składzie jest w końcu John Frusciante. To może brzmieć naprawdę fenomenalnie. A propos wielkich powrotów, cieszy fakt, że Larry Mullen Jr. wrócił do zespołu U2 po dłuższej przerwie związanej z jego problemami zdrowotnymi, no bo jest teraz też okres do świętowania, a właściwie lada chwila, bo we wrześniu zespół będzie świętował 50-lecie działalności. To jest moment, gdy Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej szkole odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu. I tak zaczęła się ta historia i trwa po dziś dzień. To ich nowe Street of Dreams z nadchodzącej, pierwszej od wielu lat nowej płyty zespołu U2.

To ważna muzyczna przypominajka dla wszystkich kierowców. To Open Your Eyes. To Guano Apes, The West Rock. Natomiast dla fanów winyli mam także coś, co spowoduje, że wasze oczy będą szeroko otwarte. Mówiłem już o MTV Unplugged dzisiaj. No pięknie wyglądają te winyle, pięknie. Dzisiaj zespół Alice in Chains ogłosił wydanie jubileuszowe swojego kultowego występu MTV Unplugged z okazji 30. rocznicy. Ta reedycja ukaże się 25 września. Będzie dostępna oczywiście na płycie CD, będzie podwójna płyta winylowa, taka zwykła czarna. Natomiast będzie też limitowana edycja kolorowego winylu Solar Flare. Wygląda tak pięknie, jak pięknie także brzmi ten koncert sprzed lat zespołu Alice in Chains. To z MTV Unplugged. The wood.

0: No przecież tutaj wszystko się zgadza. To nowe dźwięki od Def Leppard, to Rejoice. Natomiast cała płyta nie będzie tak brzmiała. To jest tylko mała zapowiedź tego, co już na sklepowych półkach na początku przyszłego roku. Zresztą panowie mają naprawdę naćkane w kalendarzu. Ja jestem mocno zaskoczony ich entuzjazmem a propos powstawania właśnie tej nowej, jeszcze nie wydanej płyty, jeszcze nie nazwanej płyty zespołu Def Leppard, bo z jednej strony oczywiście rezydentura koncertowa w Las Vegas, a z drugiej strony tworzenie nowych dźwięków. Pamiętam, jak dosłownie dwa dni temu gitarzysta Phil Collin, zapytany o to, jak przebiegają prace nad nową płytą, powiedział: właściwie to dziś rano coś robiłem. Muszę coś nagrać, kiedy wrócę do Stanów, to nieustanna praca, ale świetna zabawa. To po prostu cudowne móc grać w tak różnych stylach muzycznych i nie tkwić w czymś, czego nie lubimy i robić to z powodów, dla których to robimy. Natomiast najciekawsze w tej wypowiedzi jest ten fragment o różnych stylach muzycznych i to właściwie potwierdza się w kontekście tego, co wcześniej mówił pan Joe Elliott. Wspominał wtedy, że to prace nad najbardziej zróżnicowanym albumem do tej pory zespołu Def Leppard. A mówimy o zespole, który nie istnieje od kilku lat, tylko naprawdę do dekady jest z nami. Dlatego to jest naprawdę mocno intrygujące w kontekście tego, co pojawi się na sklepowych półkach na początku przyszłego roku.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska.

0: Pietarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej. 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Historia tego zespołu była zupełnie inna, już taka bardziej współczesna, w odniesieniu oczywiście do tuzów muzyki rockowo-metalowej, ponieważ trzy siostry z Meksyku w 2013 roku, które miały 7, a najstarsza 13 lat, postanowiły w 2014, rok później, zrobić cover Enter Sandman. I ten właśnie cover stał się wiralem, do tego stopnia, że sam Kirk Hammett nazwał Paulinę niesamowitą perkusistką. To trzy siostry z Meksyku, które dzisiaj jako The Warning tak naprawdę podbijają sceny muzyczne na całym świecie. Całkiem niedawno panie dały fenomenalny koncert także w Warszawie. Natomiast gdyby dzisiaj zapytać, no jakby nie patrzeć, wielką tuzę muzyki rockowej, czyli pana Derricka Whibleya, którego świetnie znamy z formacji Sum 41, który zakończył już ten etap po 30

latach zakończył tak naprawdę 30 marca zeszłego roku historię tego zespołu, no to ten początek wyglądał zupełnie inaczej. Bez żadnych wirali, tu trzeba było się naprawdę łokciami dopychać do mainstreamu. To Still Waiting i Sum 41.

0: Jeśli Państwu kojarzy się jakoś ta kompozycja, to najprawdopodobniej widzieliście film Zmierzch z 2008 roku, bo to właśnie ta kompozycja trafiła jako ścieżka dźwiękowa tego dzieła sprzed wielu lat. Swoją drogą sama Hayley Williams powiedziała, że wybrała tytuł właśnie Decode, ponieważ piosenka opowiada o narastającym napięciu, niezręczności, gniewie i zagubieniu między Bellą a Edwardem. No ja tutaj już nie będę wchodzić, drodzy Państwo, w szczegóły. Widzieliście? No to wiecie, o co chodzi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ty jesteś wodnik, tak? Nie? I zobacz, ostatnio twój nastrój był gorszy, a ty czułeś, że wszystko dobre, co spotkało cię ostatnio, właśnie się kończy. Ale teraz nastąpi koniec tych problemów i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I zupełnie w przypadkiem ostatnio prowadziłeś program z Asią, miałeś nastrój gorszy i dzisiaj za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jest lepszy.
3: Dziękuję ci. A wiesz, że jak była tutaj Asia Ziętarska, to nie żartowałem sobie z mojej żony, a przy tobie jakiś taki diabeł we mnie włazi od razu.
2: No widzisz? No. Nie dziękuję.
1: 6 na 9. Już od

0: 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
7: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
10: SKROK Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sięgniemy po dzisiejszą premierę od Wolf Alice. Powiem także o dużym wyróżnieniu dla Paula McCartneya. Ale zanim to wszystko, czas na ważne wyznanie miłości. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania w Radarze. To Chłopcy z Placu Broni.

To teraz muzycznie lekko zwolnimy, ale mam wrażenie, że stylistycznie pozostaniemy przy takich klimatach jak Better Man od formacji Pearl Jam. Natomiast muzycznie będziemy inspirować się relacją trzech sióstr. Chodzi o nowość od formacji Wolf Alice. To dzisiaj dostaliśmy tę kompozycję. Zresztą muzycy tego zespołu połączyli siły z Julią i Brion z Sunflowers Bean, aby wspólnie wykonać ten cover utworu Hammond Song.

Jakże klasycznie nam się zrobiło na antenie Eski Rock w dzisiejszym piątkowym radarze. Tak pukająco. To Guns i Westrock. Jak już jesteśmy przy klasyce, drodzy Państwo, to złośliwi by powiedzieli, że ktoś sobie tam w Wielkiej Brytanii przypomniał o facecie, który nazywa się Paul McCartney, który skończył 84 lata, no i właśnie został nominowany do bardzo ważnej nagrody. Właściwie Paul McCartney nie był nominowany do żadnej ważnej nagrody przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a tutaj takie zaskoczenie w kontekście nagrody Mercury Prize. On, Florence and the Machine, pojawił się tam także Suede ze swoim ostatnim krążkiem. Natomiast dlaczego Mercury Prize? To jest taka bardzo ważna nagroda, o której rokrocznie opowiadam na antenie Eski Rock w radarze. Bo to jest jedna z najbardziej prestiżowych nagród muzycznych na świecie, ponieważ stawia wartość artystyczną i oryginalność albumu ponad jego sukces komercyjny i wyniki sprzedaży. To jest nagroda, która przyznawana jest od 92 roku dla najlepszej płyty z Wielkiej Brytanii i Irlandii. No i co chyba najważniejsze, stanowi taką kluczową, niezależną alternatywę dla zdominowanych przez wielkie wytwórnie nagród Brit Awards. I dlatego, drodzy Państwo, zerkając chociażby na tę piękną listę laureatów, w latach 90. to był zespół chociażby Pulp, Portishead, Suede, Primal Scream. W latach 2000. to był Arctic Monkeys, to był Franz Ferdinand, to był Alt J i tak dalej, i tak dalej. Kilkadziesiąt, a właściwie 10-15 lat później to był Wolf Alice, który dzisiaj się pojawił, czy PJ Harvey. No i najnowsze nagrody to m.in. mój ukochany, któremu już wyznawałem miłość na antenie Eski Rock w ostatnich latach wielokrotnie, Sam Fender. Niesamowity. Uwielbiam go bardzo. Ale dzisiaj nie o nim, tylko o ważnej płycie, za którą właśnie tę nominację otrzymał Paul McCartney. Chodzi o płytę The Boys Aren't of Danger Lane. 22 października poznamy laureatkę albo laureata, no i trzymamy oczywiście kciuki za Paula McCartneya. To właśnie z tej ostatniej płyty, tej nominowanej, to jego Come Inside.

0: tak jak Dave Grohl, uwielbia być na scenie, uwielbia grać, tak jak ja uwielbiam być Świętym Mikołajem i rozdawać bilety chociażby do kina. Dzisiaj każda osoba, która do mnie napisała, otrzymała już podwójne zaproszenie właśnie na nowego Spidermana. Tak sobie policzyłem, że od wtorku, drodzy Państwo, rozdałem tych biletów w radarze aż 40, więc bawcie się dobrze w kolejny weekend, a właściwie w ten weekend i w kolejne dni na nowym Spidermanie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

Warto jest, drodzy Państwo, marzyć, bo jak fani informacji The Cranberries marzyli przez całe dekady o tym, żeby w końcu na sklepowych półkach pojawiła się wyjątkowa płyta z MTV Unplugged z 95 roku. A propos tego fenomenalnego, wtedy akustycznego koncertu tejże formacji, i to w końcu się ziściło. Dzisiaj trochę mówiliśmy o MTV Unplugged w kontekście 30-lecia tej płyty Alice in Chains, której premiera już za chwilę. Mówiliśmy także w kontekście Nirwany. Warto wspominać, dlatego że te płyty jeszcze czasami się pojawiają ku zaskoczeniu co po niektórych. To nie tylko to wszystko, co działo się w latach 90., ale także to, co jeszcze nadal się dzieje. A propos tego, co muzycznie nadal się dzieje, to pan Marilyn Manson nie próżnuje, jeśli chodzi o nowy krążek. To właśnie z niego, to Exit Wound.

0: I kiedy ten zespół po raz pierwszy ruszył na tournée do Stanów Zjednoczonych, to wszyscy po tej nazwie myśleli, że to jest kapela gospel. Tak to było lata temu w Stanach Zjednoczonych. Więcej o tych historiach ze Stanów opowie Łukasz już za kilka chwil po 21 na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się, polecam się w sobotę i za jakiś ponad tydzień, ponieważ jeszcze na chwilę czmychnę na małe wakacje. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.
2: To jest Eska Rock w piątek, 31 lipca 2026 roku. Minęła godzina 21. Pora zatem rozpocząć drogę 66. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i chociaż jestem na urlopie, to postanowiłem zostawić Państwu trochę muzyki. Konkretnie mam dla Państwa dzisiaj dwa utwory jednego zespołu, w dodatku obydwa to są kawałki z oklaskami. Dzisiejszym bohaterem będzie grupa The Allman Brothers Band. Pierwszy w kolejności utwór, który przygotowałem, nosi tytuł In Memory of Elizabeth Reed. No to posłuchajmy.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Jakby to ona płaciła, to bym nie sprawdzał.
2: Znaczy ja też nie mogę patrzeć, jak moja żona płaci, naprawdę.
3: Tak, i co, nie jedzie?
2: Zawsze się odwracam.
4: Trzy małe żubry z Wielkopolski szukają imion, ale uwaga, muszą się zaczynać od liter PO.
3: To jest jakaś propaganda polityczna.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w Esse Rock.
6: In memory of Elizabeth Reed, w dodatku w wersji live. Za nami w dzisiejszej drodze 66, drodze wyjątkowej, bo urlopowej. Tak naprawdę mnie tutaj nie ma. Wypoczywam sobie u naszych południowych sąsiadów, natomiast specjalnie dla Państwa postanowiłem zostawić trochę muzyki. Przed nami jeszcze jeden kawałek, ale zanim go odpalę, to przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@eskerok.pl, a wszystkie odcinki

0: tylko amerykańska muza. Droga 66 w SC Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. SC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Idealny rodzic to mit, który prowadzi wyłącznie do frustracji i do wypalenia rodzicielskiego, o których kiedyś rozmawiałem już z moim gościem w drogowskazach. Wystarczająco dobre rodzicielstwo opiera się na autentyczności, na budowaniu więzi i akceptacji własnych błędów. Kluczem do tego jest wyzbycie się presji perfekcjonizmu, narzucanego także między innymi przez współczesne social media i reagowanie na potrzeby dziecka z wyrozumiałością dla całej rodziny. Dlaczego dzieci wcale nie chcą mieć rodziców perfekcyjnych, idealnych. Jak rodzic może osiągnąć taką zdrową równowagę w tym zakresie? O tym między innymi dziś w programie w roli ekspertki Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest biologiczną mamą 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. I w końcu Maria jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Witam, Mario, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
1: Dzieci, Mario, nie potrzebują rodziców idealnych. Zatem jakich? To moje pierwsze do ciebie pytanie na dziś.
2: Zadowolonych. Szczęśliwych. Na pewno nie jest łatwo, jeżeli to są rodzice, które cierpiętnicy, tak jak ja to nazywam, albo umęczeni życiem, bo to przekazują taką jakby, że nie warto. Jeżeli to i tak później prowadzi do przygnębienia, do zmęczenia, do przeciążeń i tak dalej. Dlatego tak dużo dzieci w tej chwili ma depresję.
1: To prawda, takie są fakty, tak? To wynika ze statystyk, tak. Dokładnie. A co tak naprawdę powoduje, Mario, że rodzice, przynajmniej niektórzy, bo też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, chcą być perfekcyjni, chcą być idealni. Co ich do tego napędza?
2: Ja myślę, że to nie jest jedna tylko rzecz, że to jest dosyć złożone. Jedna z tych rzeczy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy, źle, źle, źle, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, co jest zgubne.
1: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
2: Tak. Mhm. I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Mhm. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. Mhm. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi. Mhm. Bo ten rodzic jest permanentnie napięty. Permanentnie poddenerwowany, permanentnie niezadowolony z siebie.
1: No właśnie miałem się ciebie zapytać, Mario, jakie są konsekwencje dla dziecka, tak? Tego, że rodzic, mama, tata, albo nawet oboje, bo tak też się zdarza, że robią to w duecie, postanowią być idealnymi rodzicami. Co takie dziecko wniesie w swoją dorosłość, mając właśnie takich rodziców, którzy za wszelką cenę chcą być najlepsi na świecie, idealni?
2: To bardzo różnie. Może pójść w dwie strony, albo w ogóle to wyprzeć i wręcz odwrotnie, całkowicie

0: sobie odpuścić, to nie o to chodzi. Albo będzie tak jak oni, zawsze niezadowolony, bo gdzieś oni przekażą taki styl życia. Czyli tak samo jak oni, będzie tam permanentnie będzie z siebie niezadowolony. To powoduje, że póki jeszcze jest młody, stara się uczyć, do czegoś dążyć, ale coś za coś, kij ma dwa końce. No i co z tego, że osiągnie na przykład dużo w rozwoju intelektualnym, jeżeli nie osiągnie w emocjonalnym i to mu nie da szczęścia. No wiemy, że tak jest, że ludzie bardzo wykształceni kończą niestety z depresjami, poważnymi chorobami i tak dalej, chociaż tyle osiągnęli.
1: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
0: Jednym słowem?
1: Nie da się, ja mam jednym tego pełną słowem świadomość. W kilkunastu zdaniach.
0: Można nawet jednym słowem. To jest rodzicielstwo akceptujące. Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
1: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam. Wyobraź sobie.
0: Wystarczy o tym mówić.
1: Dokładnie.
0: Ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu, tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę, ale się będę starał.
1: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
0: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny. Ale chyba to, co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz, nie umiesz. Ja muszę za ciebie myśleć, za ciebie decydować, wszystko przewidywać. Co to znaczy, że ty jesteś plejaki? No i oczywiście tak zwany zimny wychów. Tak naprawdę dziecko się kształtuje w pierwszych 3 latach życia. Jeżeli w tych pierwszych 3 latach życia zastosujemy tak zwany zimny wychów, czyli najedzone, najedzone, przewinięte, przewinięte, no to do łóżeczka, popłacze, popłacze i zaśnie. To nie jest tak. Dziecko uczy się już w pierwszych 3 latach życia, że jego potrzeby nie zostaną zaspokojone emocjonalnie i że on musi sam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
1: i
0: rodzic nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy. Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje. I jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązaniowe, które już zostają na całe życie.
1: Tak.
0: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
1: uformowani trochę, tak. Na tym twardym dysku są dane zapisane.
0: A później się to tylko pogłębia albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
1: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów, ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
0: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanym w oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To

0: jest łatwe, bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem, tak zwanym.
1: Grzecznym, tak.
0: Grzecznym,
1: tak dalej.
0: Nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby. Mhm. Co jeszcze raz chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy norm i zasad.
1: Oczywiście, do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to, co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie dwa przykłady. Zła i dobra komunikacja.
0: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec.
1: I koniec.
0: Obwinianie, oskarżanie. To jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku, do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
1: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie i tak dalej, tak? To jest taki stały repertuar.
0: Nie uczymy, nie dajemy dziecku poczucia wartości, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas nie, no miałeś być już na 5. stopniu, a jeszcze z piwnicy nie wyszedłeś, tak?
1: Ja się zastanawiam, czy takiej komunikacji w ogóle da się jeszcze nauczyć, tak, na pewnym etapie funkcjonowania rodziny na przykład.
0: Nie jest łatwo, ale to jest możliwe. Trzeba też mieć do siebie cierpliwość, wiedzieć, do czego dąży, czego chce, bo oczywiście, że automatycznie wiele razy powiemy tak, jak do tej pory. Zawsze możemy powiedzieć przepraszam. Zawsze. I nie tracimy autorytetu. Mhm. Na pewno nie tracimy autorytetu, jak powiemy dziecku przepraszam. Byłam zmęczona, czy się rozpędziłam, nie pomyślałam. To nieprawda. I to, żeby cały czas dziecku powtarzać, że nawet jak on jest, się złości i robi nie tak, jak mama by chciała, to i tak go kochamy. Zawsze, w każdej sytuacji i po każdej takiej trudnej sytuacji, jaka nastąpi, musi być jakby pocieszenie, czyli musi być to wzięcie w ramiona młodszego dziecka, starszemu powiedzieć, jesteś okej. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie, ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
1: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
0: Daleko na, w naszym społeczeństwie, w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwalić, ile potrzeba. Przede wszystkim komplementy, to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie większą oddźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
1: Ta.
0: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
1: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze, jest mamą biologiczną, 5 dzieci i za

0: zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka, jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Elska Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, no rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie, o rodzicach, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie. Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam Ciebie po raz drugi, Maria, w Drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, chorobie. Tak?
2: Nie jest gościem. Tak, tak. Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze z nosem, w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żyrandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczynają, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak. No. Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś.
2: Tak. Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatek.

0: dziadków mówią, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej, wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś, no bardzo nieładnie, bardzo mi się, to było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, to w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiło, to przez ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? Albo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło! A, ale jak spadło? Spadło, tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
0: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to możesz naprawić? Dziecko ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatusia, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, bo ja nie wiem, tak?
1: Mhm.
0: To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie.

wiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatusia, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, a ja nie wiem, tak? Mhm. To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie.

0: wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Mhm. Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie i oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No, no jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz! Mhm. Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozaki.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
0: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nie nauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice. Że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi jakby, to dziecko jakoś.
0: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę. Albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie. Nie czują się kochane, jeżeli rodzicowi wszystko jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość? Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć, nie synku, ja widzę, że ty już wiesz, że powinieneś to robić, ale sobie trochę odpuszczasz, bo ci wygodniej tego nie zrobić. Ale wiesz, że to jest potrzebne. No wiem. No to wiesz, od następnego razu, jak to olejesz, to jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje. Żeby musisz tak jakby, ty musisz zrozumieć, że nie tylko się opłaca olać, ale się nie opłaca tego zrobić. Czyli mówimy dlaczego. Jaki to ma sens i że to jest ważne. Tylko często rodzice mówią, a później odpuszczają. Nie, nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają, czy to ma sens, czy nie.
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem i czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
0: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy winnym, jak już im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć? Tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? W ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często.

0: to związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy, co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci, też mam takie wrażenie osobiście, były ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
0: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. Mhm. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację, wsparcie, to bardzo często one pójdą naszym śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
0: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedno pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Mhm, bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane, jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości. Co z nim będzie, kiedy dorośnie?
0: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
1: Somatyka.
0: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny, bo ja muszę wszystkim zaspokoić, bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzeby, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał, że popełni błąd. Bo to się świat zawali. Hmm. A rodzice z tego, żeby dziecko nauczyć pełnej akceptacji, żeby on się nauczył rozwiązywać swoje problemy. Hmm. Żeby on się nauczył myśleć i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem, ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Hmm. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
1: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy, wiesz, samemu, jako rodzicowi, nie? Brakuje sił, brakuje cierpliwości, też pewności siebie, kiedy po prostu wypalamy się rodzicielsko. Szeroki, bardzo ciekawy temat też, tak, wypalenie rodzicielskie.
0: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
1: Po prostu.
0: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się tu nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
1: Rzadko kiedy to się udaje, tak, tak. Czasem
0: nie, jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie, wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno, sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. Często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie.

samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. Często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie.

0: skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
1: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
0: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską, tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
1: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę.
0: Na siebie uwagę. Tak, tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi wszystkiego, obserwując rodziców.
1: Tak.
0: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców. Mm-hmm.
1: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
0: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego, ale czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godziny z dzieckiem. Weź z nim 0,5 godziny, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
1: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być 0,5 godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
0: W pełnym zaangażowaniu i akceptacją, bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
1: Żadnej ochoty.
0: Tak.
1: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszam.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje im się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez dwie dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Taki, który akceptuje siebie ze swoimi plusami i minusami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, żeby takich nie było, tak? To jest niepotrzebne, ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nieprawda. Możesz się rozwijać, akceptując siebie na

0: doświadczył i teraz, co mogę zmienić, czy w ogóle mogę coś zmienić. Mhm. Ale ten rozwój, bo dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę, koniecz. No, koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie, jest taki nurt, prawda?
0: Ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię, chcesz się rozwijać, to bądź rodzicem. Ale rodzicem dla dzieci. Mądrze dla dzieci. Nie, że robisz wszystko za niego, że myślisz za niego, że wręcz odwrotnie. Dla dzieci to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując swoje? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe, empatyczne, żeby miał poczucie wartości i tak dalej. Czy to, co robisz, do tego prowadzi?
1: Dzieci potrzebują akceptacji od swoich rodziców. O tym już też rozmawialiśmy kilka razy w pierwszej i drugiej części naszego spotkania w studiu. Jednak, Mario, to jest moje pytanie. Czy taka akceptacja, ktoś być może nazwie ją nawet też wyrozumiałością, też powinna mieć swoje granice? Akceptacja.
0: Oczywiście. No w ogóle jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Nas było, przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu? Jakie normy, jakie zasady? Jak będziemy rozwiązywać konflikty? Jak będziemy się nagradzać? Jak będziemy odpoczywać? Jak będziemy ze sobą rozmawiać? Jak będziemy pracować? Bo to jest nasz dom, my go budujemy. Razem, wspólnie. Dzieci nie chcą źle. To jest nieprawda. Ja mówię, naprawdę chcecie, żeby był bałagan w domu? A, bo musimy. Nie, nie musicie. Pierwsza rzecz. Tak mówiłam do moich dzieci, jak biologicznych, tak samo do tych przysposobionych, trudnych. W naszym domu nikt nic nie musi. Nie musi. Mhm. Czy chce? Jak my chcemy, żeby było w naszym domu? Ty i ty. Oczywiście zawsześmy mówili, żadnej przemocy, tak? Co przy tych dzieciach, co przychodziły, to było trudno, bo one nie rozumiały, co to znaczy przemoc w ogóle, tak? Bo dla nich, jak pogotowie nie przyjechało i nie było policji, to nie było przemocy.
1: Tak.
0: Żadnej formy przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Co to znaczy? Nie ma obwiniania i oskarżania, bo to jest przemoc. Ale jak poza tym chcemy, żeby w naszym domu było? Bo to jest nasz dom. Zbudujmy tutaj takie relacje między nami, że nam się lepiej żyło. Wam. Nie tylko mamie i tacie.
1: Właśnie a propos dziecko przy rodzicu powinno czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Jeśli tak się nie czuje, Mario, to jakie są tego przejawy? Ja sobie tak to wyobrażam, trochę wyprzedzając pewnie twoją odpowiedź, przepraszam za to z góry. Albo się wycofuje takie dziecko w ogóle z życia jakiegokolwiek, tak zwanego rodzinnego, albo właśnie zaczyna popełniać głupoty.
0: Prowokuje,
1: prawda?
0: Tak, prowokuje. Albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina.

prowokuje, albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina.

0: że się spotykałam, że rodzice byli czasami ostatnimi osobami, które się dowiadywały, że dziecko ćpa, pije i to ostro. Ostatnimi, moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, no, tak.
0: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
0: Miałam taki, dziewczynka najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic totalnie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia
0: i
1: śmierci.
0: Już.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Tak. I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważni. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy. Że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie. Bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców. Bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą no, wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie tak największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
0: To, że rodzice nie są nauczeni budować relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam ci, wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu małemu człowiekowi najpotrzebniejsza jest w życiu relacja. Nawet zła relacja jest lepsza niż jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma, tu znak zapytania, to pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
0: Tak. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo i zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi, zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają, nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko, że te dzieci z placówek uciekały do swoich domów biologicznych, gdzie były krzywdzone. Dlaczego? Bo zła relacja jest lepsza niż żadna, a w placówce nie ma relacji. A dziecko woli złe relacje niż żadne. Co ciekawe, wszystkie te dzieci, które u mnie były, one bały się, nie bały się, że wrócą do rodziców. Bały się, że wrócą do bidula. Tylko tego się bały. Czego się bały? Braku relacji. My, jako to pokolenie, byliśmy wychowani na zasadzie obwiniania i oskarżania, co jest, tak jak powiedziałam, przemocą. Nie zostaliśmy nauczeni, jak budować relacje. Ja mówię, to już ostatni moment. Jak się tego nie nauczymy, jak nie zrozumiemy, jak to jest ważne, może niech on ma tylko trójki, czwórki, ale niech ze mną rozmawia, a nie jak możesz. Synku, czy potrzebujesz pomocy? Czy to jest dla ciebie ważne? Co potrzebujesz? Jak ci mogę pomóc? Bo jesteś dla mnie ważny. Bo chcę z tobą o tym rozmawiać. Tak? Bo ty jesteś ważny.
1: A propos relacji, Mario, to już moje ostatnie pytanie na koniec naszej długiej, dzisiejszej, potrzebnej, myślę, wielu rodzicom rozmowy. Dlaczego dorosłe dzieci czasem no jednak odwracają się od swoich rodziców, tak na amen, nie? Jakie mogą być tego przyczyny? Czy może być to na przykład nadopiekuńczość w dzieciństwie z ich strony, niezaspokajanie potrzeb? Jak uważasz, na 269 stronie książki piszesz właśnie o relacjach

0: rodziców z dorosłymi, dziećmi, które to się od tych rodziców potrafią odwrócić napięcie na amen.
1: Ponieważ rodzice przez całe życie stosowali obwinianie, oskarżanie, bo ty nie spełniasz moich oczekiwań, tak
0: nie
1: nazywając.
0: Mi cały czas, tak.
1: Cały czas, no jak możesz, jak dlaczego. I paradoksalnie, dziecko buduje swój dom, swoją rodzinę, ma swoje dzieci i ten rodzic dalej taką samą postawę. Już wychował, już zostawił. On przychodzi i on poucza tego dorosłego. I jeszcze wychowuje wnuki, tak? Przecież to jest jakiś paradoks. Dorosłe dzieci strofuje i uczy. I dalej taką samą postawę nie...
0: Mało tego, czasami jeszcze przy wnuczętach
1: przy
0: potrafi
1: dzieciach
0: poniżać, tak, ich rodziców, prawda? Babcia czy dziadek,
1: nie, to,
0: na przykład.
1: To jak? To po prostu jest dramat. Zamiast przyjść i powiedzieć, synku, widzę, czy tam córcie, jak ty sobie radzisz. Patrz, tyle błędów popełniłam. Nie chciałam, nie wiedziałam. Nie wszystko mi się udało, ale tobie się udaje. Taka jestem z ciebie dumna. Zawsze to można powiedzieć. Zawsze leczy.
0: Zawsze.
1: A ona przychodzi i mówi, no synek, no, pozwalasz na takie rzeczy? Bo dziecko małe i głupie nie jest i mówi, babcia głupia. Tak? Niedobra, nie będę z babcią rozmawiał, nie powiem babci dzień dobry. No bo ona jest szczera jeszcze. Dlaczego nie chcę powiedzieć babci dzień dobry? A co na to my, zawstydzeni, bo nas babcia tu na ładnie dzieci wychowujesz. Co robimy? Na tego dzieciaka napadamy.
0: Tak.
1: Proszę, proszę się z babcią przywitać, a ja nie chcę.
0: Bądź miły dla babci, dla dziadka.
1: Bądź miły, tak, dla babci, dla dziadka. Możemy o tym rozmawiać z dzieckiem później, nie w tej chwili. Nie masz teraz ochoty. No, porozmawiamy później. Zostaw tego dzieciaka. Później porozmawiaj z nim, bo chcę, żeby on szanował starszych. Nawet dziadków, którzy nie zawsze są mili. Ale załatwiaj z nim to nie w tej chwili. Wieczorem usiądź, synku, bo nie chciałeś. Czemu? A dlaczego? A co jest takie trudne? A jak możemy sobie z tym radzić? Bo oczywiście, że mamy potrzebę, żeby dziecko szanowało starszych, nawet jak oni nie zawsze na to zasługują. To nie o to chodzi. Tylko, że nie wychowujesz się w tej chwili, ale też babcia, która przychodzi i tak się zachowuje, no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
0: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem, wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
1: oczywiście
0: się.
1: Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze.
0: Tak.
1: Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem. No, ja sobie nie radzę. Przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
0: jest niesamowite, jak to potrafi oczyścić atmosferę.
1: Tak, natychmiast. Tak, ja sobie nie radzę. Wiesz, tak się spinam. Tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś najważniejsza, wszystko się kręciło wokół
0: wszystko miałaś, niczego
1: nie
0: ci nie brakowało.
1: Nie mieli swojego życia.
0: Tak,
1: prawda, żyw zaprów. No to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać. Przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I tak ich nie wytresujemy. I tak ich nie wytresujemy.
0: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Jak jesteście fajni, to możecie być po prostu nieidealni i dzieci będą z wami po prostu szczęśliwe.
1: Macie kochać siebie wzajemnie, kochać też siebie samych. To wtedy będzie wam łatwiej kochać dzieci i wszystkich naokoło.
0: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który poruszyliśmy, był dla was ciekawy, wartościowy. A z moim gościem rozmawiałem o nieidealnym rodzicielstwie, o jego zaletach. Na moje pytania cierpliwie odpowiadała Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
1: dziękuję bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
0: Zapraszamy do lektury.

0: o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za...
1: Dziękuję bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
0: Zapraszamy do lektury.

0: Jankowski. Pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
1: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.